0: zakupów, ale też do ucieczki przed upałem do klimatyzowanych centrów handlowych. Sprawdziliśmy więc, kto robił letnie zakupy na koniec tygodnia, kto szukał ochłody.
1: No, zakupy jeszcze potrzebowałem.
2: Jedno i drugie.
3: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie. Z pracy wracam.
4: Pani w chłodzie pracowała.
3: No, na to wychodzi.
4: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
3: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
4: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
2: Bo chyba głównie schłodzić.
5: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
3: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
0: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaka. 5 do 15 sekund. Osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni wody. Czasami trudno rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie. Trzeba pamiętać, że tonący nie macha oburącz i nie krzyczy.
6: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, tonie w pozycji spławik. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem.
0: Tłumaczył Jarosław Zwierzyna, prezes śląskiego WOPR-u. A z policyjnych statystyk wynika, że tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn, rakami prostaty i pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśnę.
8: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
9: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób w potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. Jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
8: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach, Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak?
9: Ja uważam,
8: czy jeszcze wcześniej?
9: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie w relacji ojciec-syn, brat-brat wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu krokowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych, zarówno gruczołu krokowego, jak i układu moczowego, mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie stwierdza się zmian o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
8: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania, prawda?
9: Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy,
8: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
9: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu krokowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
8: I wtedy co dalej?
9: No wszystko zależy to od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu krokowego.
8: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
9: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
8: powolny,
9: do narządu...
8: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
9: Od postaci,
8: miesiąc, rok?
9: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi, czy trzeci, dawniej określany w skali Glisona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc Są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
0: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny, a cała rozmowa jest na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam.
2: Nad częścią Polski przechodzą gwałtowne burze. Tam, gdzie nadal w ciągu dnia można spodziewać się upału, wydano apele o oszczędzanie wody. Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia. Wczoraj w Poznaniu wspominano krwawy protest przeciwko komunistycznej władzy z 1956 roku. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Brwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Wody trochę mniej państwo używają. Jest ta oszczędność faktycznie?
4: Raczej tak.
3: Pani oszczędza wodę?
5: Oczywiście. Oszczędzam.
3: W jaki sposób?
5: Nie podawam kwiatów przede wszystkim, roślin.
3: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
5: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
3: Teraz pewnie pusty.
5: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każdy lewa pełną wannę wody.
3: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
5: właśnie
3: podobnie?
5: Nie, widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
2: Pogoda jednak gwałtownie się zmienia. Przypomnijmy, że od wczoraj w zachodniej, północnej i także centralnej części Polski MGW ogłosiło alerty drugiego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr w porywach dochodzący do 100 km na godzinę. Wieczorem najwięcej zgłoszeń było w województwie lubuskim. Tam strażacy przeprowadzili ponad 140 interwencji. Coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia, poniżej ustawowego minimum, czyli 1800 zł na rękę. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby pobierające emerytury, które nie mają odpowiedniego stażu pracy. W faktach Igor Skrzypek ustalał szczegóły, ilu emerytów nie może liczyć na pełne świadczenie.
6: To ponad 460 tysięcy, to jest wzrost w skali roku o prawie 6%. Mocniej wzrosła liczba osób, które mają naprawdę niskie świadczenie, czyli poniżej 500 zł. Niemal 9% w górę, to już ponad 30 tysięcy świadczeniobiorców. To osoby, które miały niski kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę i jednocześnie nie mogą liczyć na dopłatę do wysokości minimalnej ustawowej emerytury. By móc liczyć na takie dofinansowanie, okres składkowy musi wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Z drugiej strony wzrosła też liczba tak zwanych bogatych emerytów. Świadczenie powyżej 7 tysięcy złotych pobiera już ponad 800 tysięcy osób w ciągu roku, to wzrost o 28%.
2: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówili wczoraj uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych krwawych protestów był pan Adam Tiun, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej łączności w Poznaniu.
7: Ja mówię do kolegów, cóż mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia, przyszłość przed nami. Poszliśmy. Dużo jeszcze było gości z targów. Niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. Ta grupa, w której ja uczestniczyłem, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć. A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja.
2: Relacji pana Adama Tiuna wysłuchał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat.
0: Fakty RMF FM na tropach historii.
2: Znalezisko z Puszczy Bukowej w Szczecinie rzeczywiście pochodzi z epoki brązu. Mowa m.in. o grocie oszczepu, znalezionym przez poszukiwaczy ze stowarzyszenia Archegryf. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Połamar rozmawiała z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
8: Do muzeum trafiły dwa przedmioty znalezione przez poszukiwaczy w Puszczy Bukowej. Czy wiemy, co to jest?
9: Tak. Wstępnie mogę powiedzieć, że jeden przedmiot
1: To jest na pewno zabytek archeologiczny z epoki brązu i to jest grot o szczepu albo włóczni. Natomiast drugi przedmiot, no wykluczam go jako przedmiot zabytkowy. Jest to coś współczesnego, coś nowożytnego. Zresztą robiliśmy tutaj badania XRF i po prostu zorientowaliśmy się, że ten przedmiot został zrobiony z mosiądzu. Nie jest to brąz. Fakt, że przedmiot ten wykonany jest z mosiądzu, jak gdyby eliminuje go do uznania za zabytek z epoki brązu. Mosiężne rzeczy, mosiężne przedmioty spotykane są w okresie rzymskim, to wiadomo, i późniejszym, ale ja po konsultacjach z kolegami wiem, że oni też się nie przyznają do tego.
4: Skupmy się może na tym grocie w takim razie. Czyli rzeczywiście on pochodzi z epoki brązu.
1: Ten przedmiot pochodzi z epoki brązu. To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Wiemy, że pojedyncze okazy znajdowane są gdzieś tam na południu Polski czy na wschodzie Polski. Natomiast ich jakieś takie częstsze występowanie jest tutaj na Pomorzu. Co do chronologii, to też jest sprawa jak gdyby taka nieoczywista, ponieważ ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mówi się, że występował tak między drugim a piątym okresem epoki brązu, czyli tak mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą. W takim okresie się pojawiały tego typu groty. Mogę jedynie tutaj dopowiedzieć, że ten okaz jest bardzo podobny do grotu z takiego skarbu, znanego skarbu odkrytego jeszcze przed wojną ze Szczecina Klęskowa. I w związku z tym, że ten grot jest tak bardzo podobny do jednego z grotów z tego skarbu, to mogę przypuszczać, że chronologia tego grotu może się zawężać do tego piątego okresu epoki brązu, czyli między 900 a 750 lat przed naszą erą. Ale to jest moje takie przypuszczenie, nie ma pewności. Grot jest zachowany w czterech częściach. On nie ma specjalnych walorów takich ekspozycyjnych, ale można go złożyć. Na pewno zostanie poddany zabiegom konserwatorskim. No i cóż, dostanie, jeżeli oficjalnie już zostanie ten przedmiot nam tutaj przekazany, to dostanie swój numer inwentarzowy, zostanie zapakowany w pudełeczko i trafi do muzealnego po prostu magazynu. Co nie znaczy, że ten grot, pomimo że nie ma walorów takich ekspozycyjnych, to na pewno będzie interesujący dla naukowców, dla ludzi, którzy zajmują się tym tematem, którzy często tutaj przyjeżdżają na kwerendy, zbierają materiały na temat różnych kategorii źródeł i ten grot pewnie gdzieś się pojawi w literaturze za jakiś tam czas.
4: Wspomniała Pani, że takie znaleziska są raz na jakiś czas znajdowane w Polsce. I jak często to jest?
1: Trudno mi jest określić, z jaką to częstotliwością jest odkrywane. Jeśli mówimy o całej Polsce, to już kompletnie nie wiem, ale tutaj na Pomorzu, w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10 lat, kilkakrotnie miały miejsce tego typu odkrycia. Mhm. I to takie niebagatelne.
4: Jak to w ogóle wygląda od takiej archeologicznej, technicznej, takiej bardziej strony, jak takie znalezisko pojawia się u Was? Na czym polegają w ogóle te badania, żeby sprawdzić, co to dokładnie jest?
1: Na pewno archeolog musi bazować na własnej wiedzy. Przy pierwszym oglądzie już następuje takie pierwsze sortowanie, bo często zbieramy się i robimy takie konsylium i zadajemy sobie pytanie, z którego okresu to jest. No więc moje koleżanki, koledzy mówią, to moje. No to jest taki pierwszy ogląd, tak? Później musimy sięgnąć do literatury. To jest też ta umiejętność, ta wiedza, która pozwala nam na takie dosyć szybkie dotarcie do informacji. I ja mam znakomitą ściągę tutaj, tak? Takie znakomite kompendium, bo ta książka, tu jest część katalogowa, opisowa, natomiast do tego dołączane są ryciny. Ja tutaj mam obrazki wszystkich przedmiotów, które dotychczas zostały odkryte. No to jest książka, która traktuje o siekierkach, ale jest też książka, która traktuje o grotach. No i dzięki temu ja mogę bardzo szybko ustalić, co to jest. To jest jedna strona medalu, ale to są takie wstępne oględziny i takie określenia, ale są specjaliści, którzy zajmują się takimi bardzo wąskimi wycinkami dotyczącymi analizy różnych znalezisk. No i po prostu oni zadają wiele różnych pytań. Na przykład, czy na danym przedmiocie są jakieś ślady? Jest teraz bardzo rozpowszechnione badanie różnego rodzaju śladów użytkowych. Albo badają takie przedmioty pod kątem składu chemicznego, składu metalu. Szukają analogii gdzieś na szerokich terenach i zadają pytania. Szukanie odpowiedzi jest po prostu najbardziej fascynującą sprawą w tych badaniach.
4: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu właśnie i badań archeologicznych, ale no też takich znalezisk?
1: Na pewno możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. To nie jest 100 czy 200 lat, ale to jest tysiące lat i to zaczyna być bardzo takie abstrakcyjne. Ludzie bardzo często jak gdyby nie kojarzą tak odległych czasów. Biorąc za przykład ten odkryty Świeżogród, ja zawsze mówię, że jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, maszynami, komputerami, nie mieli jakichś wyżynarek, tak? Konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy. To przede wszystkim jest zrobione w technice odlewu, czyli robiono formy odlewnicze, albo z kamienia, albo z gliny i po prostu w tych formach odlewano dany przedmiot. To jak gdyby wymagało ogromnych umiejętności, nie tylko takich technicznych, ale też wiedzy. Oni jednak nie mieli też laboratoriów, a jednak na zasadzie prób i błędów wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie nauczyli się odlewać brąz, tak? Nauczyli się robić taką mieszankę, z której mogli po prostu odlewać przedmioty i one się nie łamały, nie kruszyły. Powinniśmy być pełni jakiejś takiej pokory i uznania dla tych ludzi, którzy żyli przed tysiącami lat i sobie doskonale radzili. Oni znali doskonale środowisko, potrafili je eksplorować, znajdować odpowiednie dla siebie surowce do wykonania jakichś tam przedmiotów, czy na przykład glinę. To też było bardzo ważne. Garnków lepili mnóstwo, wypalali je, musieli wiedzieć skąd brać glinę. Tutaj nie było rud miedzi i cyny, ale nauczyli się wykorzystywać gotowe przedmioty i po zużyciu. Po prostu te przedmioty były traktowane jako złom i ponownie przetapiane. Dużo mamy takich znalezisk, które mówią o tym, że przedmioty takie zużyte były wtórnie wykorzystywane i że one były też cenne dla tych ludzi, ponieważ sporo takich przedmiotów znajdujemy w tak zwanych skarbach, czyli takich depozytach często wieloelementowych, złożonych gdzieś tam w ziemi.
4: Jak to jest możliwe, że taki przedmiot był w Puszczy Bukowej i przetrwał przez ponad 2000, tak prawie 3000 lat?
1: Z oglądu map można się zorientować, że w tym miejscu, w którym został znaleziony ten grot, znajdują się hałdy pochodzące właśnie z kopalni. Ja się zastanawiam, czy czasem ten grot, ja nie twierdzę, że tak jest, trzeba by było sprawdzić, pojechać tam w teren i po prostu trochę przepenetrować to miejsce. Czy ten grot nie pochodzi z tak zwanego złoża wtórnego, czyli nie został, powiedzmy, z najbliższej okolicy przyciągnięty w to miejsce, w którym został znaleziony. Ale fakt jest faktem, że prawdopodobnie z najbliższej okolicy.
2: Na znalezisku z Puszczy Bukowej w Szczecinie z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w tym mieście rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest czwarta, zaczynamy Fakty RMF FM, a przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Władimir Putin odrzuca propozycję Kijowa co do wstrzymania walk. Jego celem ma być całkowite zajęcie czterech regionów Ukrainy. Ostrzeżenia IMGW dotyczą niemal całego kraju. Większość Polski nadal będzie zmagała się z upałami. Resort zdrowia planuje zaostrzenie kar dla medyków. Lekarze twierdzą, że nie ma takiej potrzeby. Rosja będzie kontynuować działania wojenne do czasu całkowitego zajęcia czterech ukraińskich regionów. Władimir Putin odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków dalekiego zasięgu, twierdząc, że miałoby to jedynie odciążyć ukraińskie siły na froncie. Rosyjski przywódca zapowiedział również wzmocnienie obrony przeciwlotniczej po nasileniu ukraińskich ataków dronów na rosyjską infrastrukturę, w tym obiekty przemysłu naftowego. Dodał, że Moskwa liczy na wznowienie rozmów pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych. Upał i burze. Patrząc na mapę ostrzeżeń IMGW, niemal cały kraj oznaczony jest czerwonymi alertami, tymi najwyższego stopnia. W większości Polski to nadal ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Historyczny rekord ciepła padł jednak wczoraj. Nawet późnym popołudniem w całym kraju temperatura nadal przekraczała 30 stopni Celsjusza. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takich warunkach zadbać o odpowiednią dietę.
2: Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie.
3: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
2: Woda jest najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, to najlepszy wybór na upały.
3: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
4: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć.
1: Tak zalecają internista, profesor Piotr Dąbrowiecki i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Środowisko lekarskie tymczasem reaguje na plany zaostrzenia kar dla medyków i dyrektorów szpitali. Ministerstwo Zdrowia rozważa taki scenariusz w odpowiedzi na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Odpowiednie przepisy już są, słyszymy natomiast od Naczelnej Izby Lekarskiej. Co zamierza resort? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Ministerstwo Zdrowia przyjrzy się katalogowi przepisów, tak by sprawdzić, czy były wystarczające, by uniknąć nadużyć, do jakich miało dojść w szpitalu południowym.
6: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku.
5: Mówiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Samorząd lekarski zaznacza, że regulacje są.
7: Być może skupiają się zbyt mocno na kwestiach, które nie są najważniejsze i nie działają tak, jak powinny.
5: Wskazuje Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Polskie prawo przewiduje kary w odniesieniu do kolejki oczekujących, jak nieuczciwe raportowanie grafików.
5: Według Izby potrzebny jest lepszy dobór kadry, na przykład do rad nadzorczych, tak by składały się z fachowców, a nie osób z powiązaniami politycznymi.
8: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a później na listę UNESCO. Inicjatorem tej akcji jest europoseł Łukasz Kochut. Przed regionalistami jednak sporo pracy.
9: Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku, z wszystkimi możliwymi podmiotami, które chcą z nami iść tą drogą i będziemy w ciągu tych kilku najbliższych lat chcieli te konsultacje społeczne przekuć we wniosek, który trafi najpierw do Ministerstwa Kultury i do tego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a później docelowo chcemy właśnie wpisania języka śląskiego na listę UNESCO. Ze względu na weto prezydenta Nawrockiego przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego, a jeżeli język śląski znajdzie się już na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to wtedy będziemy mogli korzystać z tego poprzez to, że będzie ten język chroniony międzynarodową konwencją UNESCO i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe. Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok żeby iść do przodu. I to jest taki moment, że właśnie mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
10: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
9: Myślę, że tak, dlatego że każde międzynarodowe uznanie powoduje to, że dane państwo musi się liczyć z taką opinią. Język śląski na tym etapie już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie. Ja wykorzystuję każdy moment, żeby o języku śląskim też na arenie międzynarodowej mówić i w Parlamencie Europejskim. I jakiś czas temu spotkałem się nawet z papieżem, któremu wręczyłem Biblię w języku śląskim, więc to można nawet powiedzieć, że to spotkanie natchnęło mnie do tego, żeby walczyć o ten język śląski na tej arenie międzynarodowej bardziej. I mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce. My po prostu też jako też śląskie środowisko regionalistów robimy swoje. My zawsze mieliśmy tutaj ciężko. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę straumatyzowani tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni publicznej w kontekście hejtu na Ślązaków i język śląski, bo nawet już obecnie część influencerów też przeżywa hejt pod swoimi wpisami, jak godają po śląsku, ale my się nie poddamy, po prostu robimy swoje, idziemy po swoje, to jest język naszych serc. Prezydenci się zmieniają, kadencja prezydenta trwa 5 lat, maksymalnie 10 lat, a język śląski był, jest i będzie.
10: Pani już ma duże doświadczenie w tych wnioskach, w przygotowywaniu tych wniosków o wpis na listę UNESCO. To jest jednak dosyć długa droga. Proszę powiedzieć, jakie najbliższe kroki?
11: Pierwszym krokiem będzie podjęcie prac nad przygotowaniem wniosku o wpisaniem języka śląskiego jako nośnika kultury, bo taki roboczy tytuł nam się wykluł podczas pierwszego spotkania, pierwszych konsultacji społecznych, na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Te prace będziemy podejmować zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, co przewiduje konwencja, czyli rozpoczniemy pracę po prostu od konsultacji społecznych. Tutaj pan poseł mówił, że one będą miały szeroki zasięg terytorialny, dlatego że musimy uwzględnić wszystkich depozytariuszy języka śląskiego i kultury, która na bazie tego języka powstaje i będzie powstawać, bo tutaj to jest też taka specyfika tych wpisów na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. My patrzymy w przeszłość praktycznie nie patrzymy w ogóle. Tak, tylko łypiemy okiem. Natomiast w przypadku niematerialnego dziedzictwa kulturowego liczy się to, co jest teraz, czyli żywotność tego elementu oraz plan ochrony i działania, które służą podtrzymywaniu trwałości tego elementu. W przypadku języka śląskiego myślę, że nie ma takich wątpliwości, bo wiemy, że zjawisko jest trwałe ciągle od kilkuset lat. Przyszłość wydaje nam się będzie jak najbardziej w takich barwach pozytywnych, jasnych. Tym bardziej, że wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego w te rejestry, które zostały utworzone w oparciu o konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, powodują taki fantastyczny efekt u depozytariuszy. Dają ogromne poczucie dumy i takiego poszanowania tego ich dziedzictwa. I temu też służy konwencja i takie też były intencje twórców konwencji, żeby depozytariuszom konkretnych elementów dziedzictwa niematerialnego wesprzeć ich w takim zwiększeniu widzialności tego elementu, w poszanowaniu tego elementu, ale i samym depozytariuszom po prostu, proszę państwa, dać poczucie dumy. Jak ktoś nie widział, jak górnicy 60-letni skakali z radości, jak dostali certyfikatu wpisu barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku, to nic nie widział.
10: Ile to wszystko może zająć czasu? Już mówię o tym finale, czyli ewentualnym
12: wpisie na listę UNESCO?
11: Ja myślę, że trudno mi jest powiedzieć. Zależy od tego, w jakim tempie będą się tutaj toczyły te konsultacje społeczne. Wiecie Państwo, to jest tak, że sprawność w napisaniu tego wniosku zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od depozytariuszy, tak? Takim słowem kluczowym, na którym to ta cała praca powinna bazować, jest, proszę Państwa, konsensus. Więc miejmy nadzieję, że tak jak na tym takim spotkaniu, powiedzmy, rozpoznawczym, które odbyło się w sobotę, tutaj w tym miejscu doszło do konsensusu bardzo przedstawicieli zróżnicowanych środowisk regionalnych o różnych, można powiedzieć, optykach, to miejmy nadzieję, że tak będzie również w czasie konsultacji społecznych. Ja nie chciałabym tutaj podawać jakichś konkretnych dat, bo tak jak mówię, to wszystko będzie zależało od tego, jak nam będzie się wspólnie pracowało, bo wiecie Państwo, ja tu jestem tylko osobą, która to napisze i tak jak w przypadku innych wniosków, które miałam zaszczyt pisać, bo nie jestem ani górnikiem, ani hutnikiem, godum inoczesami, ale to... I to też w domu raczej. Natomiast, czy z górnikami, jak rozmawiam? Natomiast ja nie jestem depozytariuszem, nie uważam się za depozytariusza Śląskiej Gotki, ale uważam, że wszystkim depozytariuszom należy się szacunek i taka sprawiedliwość dziejowa. Plan ochrony zgodnie z literą konwencji, z regulaminem wpisu wypracowuje się wspólnie z depozytariuszami właśnie w ramach konsultacji społecznych. Niemniej, biorąc pod uwagę to, jak pięknie język śląski jest wykorzystywany w tej chwili jako nośnik kultury, ile powstaje tekstów kultury w języku śląskim. Myślę, że tutaj nie ma się tak naprawdę czego bać i program ochrony będzie niczym innym, jak tylko takim zobowiązaniem się depozytariuszy do tego, żeby robili to, co robią.
1: Z europosłem Łukaszem Kohutem i historyczką kultury dr Beatą Piechą-Wanshagen rozmawiała Anna Kropaczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. A co nowego? No jest nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. W Słubicach w ten weekend odnotowano ponad 40 kresek powyżej zera. Nadal niemal w całym kraju obowiązują alerty przed upałami. Lekarze mają kilka porad, jak poradzić sobie w takich warunkach. Są jeziora, ale brakuje kąpielisk. O tym problemie alarmuje Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na Podkarpaciu, a dokładniej na autostradzie A4 w kierunku Korczowej między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. W okolicy Dobkowic bus zderzył się z samochodem ciężarowym. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
2: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
3: Spodziewał się pan takich rekordów
2: w ten weekend? Tak. A może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak, że ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
4: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś trzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
3: Szybkie zakupy teraz, tak?
4: Tak, tylko to co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
5: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
3: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
1: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najnowsze prognozy także na wciąż gorący początek nowego tygodnia mamy na rmf24.pl.
6: To są fakty RMF FM.
1: Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, nad którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratownika, jest Jezioro Piaseczne na Lubelszczyźnie.
7: To jest oszczędność no co na życiu ludzkim?
8: Myślę, że na pewno by się przydało, jest bardzo dużo dzieci.
7: Bardzo dużo osób się kąpie.
9: No samorządy nie wyznaczają kąpielisk, bo taniej.
10: Ale nawet jeżeli by można było w ramach samorządów od nas letników jakiś drobny podatek wziąć, myślę, że większość osób by się na to zgodziła.
9: Warto oszczędzać na ratownikach?
11: To nie jest dobra oszczędność. W każdym takim miejscu potrzebni są ratownicy.
1: Usłyszał na zatłoczonej plaży Jeziora Piaseczno reporter RMF FM Dominik Smaka. No to jak nie martwić się na wakacjach przed wyjazdem, bo o takich wakacjach mówimy, najlepiej pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, kupmy ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, spakujmy podstawową apteczkę. A przed dniem podróży należy także sprawdzić stan techniczny auta.
12: Jeżeli już jesteśmy spakowani, jeżeli już mamy wszystko sprawdzone, to tak naprawdę musimy zabezpieczyć nasze miejsce zamieszkania. Czyli też, jeżeli mamy zaufanych sąsiadów, powiedzmy im o tym, przekażmy informację, że nas nie ma, nie będzie. Jeżeli cokolwiek by się działo w okolicy, okolicy naszego domu, naszego mieszkania, naszej działki, to żeby bezpośrednio zgłaszali, czy właśnie do nas, chociaż jak jesteśmy setki kilometrów dalej, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, to tak naprawdę do osoby jakiejś najbliższej, która będzie mogła w tym czasie się zaopiekować.
1: Radziła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6:00. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stanisiewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM.
1: A na zegarach zbliża się godzina 6:00, to oczywiście czas najnowszych faktów. W RMF FM zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Gorący dzień dobry, 26,5 stopnia o poranku w Warszawie.
3: I to właśnie stolica jest w tej chwili najcieplejszym miastem Polski na temperaturowych mapach IMGW.
2: To fakt RMF FM w pierwszy poniedziałek wakacji.
3: W nich, zaczynam od ostrzeżenia dla kierowców, zablokowana jest 71 między Rzgowem i Konstantynowem Łódzkim.
2: To jest trudny dzień dla pasażerów pociągów.
3: Część składów jest odwołana z powodu tropikalnych upałów.
2: A na Mundialu?
3: Na Mundialu Kanada z awansem do 1/8 pokonała Republikę Południowej Afryki. Jest 6:00, zaczynamy poranne fakty od aktualnej informacji dla kierowców. Nie przejedziecie w tej chwili 71 między Rzgowem a Konstantynowem Łódzkim.
2: W Pabianicach zapalił się budynek stojący tuż przy krajówce. Akcja strażaków trwa.
3: Drogę zablokowano, uprzedzamy. Na dwójce natomiast w Zawadzie w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice na pasach w kierunku Warszawy także uważajcie na strażaków i służby drogowe.
2: Auto osobowe najechało na ciężarówkę i chwilę później stanęło w płomieniach. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 3 godziny.
3: Przejechać można w tej chwili tylko jednym pasem autostrady.
2: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
3: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
2: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
3: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza reporter RMF FM Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
2: Dzień dobry Michale, które pociągi no i jak bardzo są opóźnione?
4: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni, 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
5: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
4: A teraz panie czekają?
5: A teraz córka jedzie do Krakowa.
4: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
6: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
4: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
7: Gorące fakty RMF FM.
3: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza. To jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
2: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2. Odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w województwie opolskim.
3: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
8: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać to tylko przy wodzie albo w wodzie. No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
9: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
8: Nie. Znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami. No i nie było to dobre wspomnienie.
10: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
3: A te głosy w słyszanych Słubicach zabrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Bardzo gorąco, a chwilę później bardzo gwałtowne burze.
3: Właśnie lubuskie doświadczyło wczoraj takiego pogodowego rollercoastera.
11: 146 razy od godziny 15 do godziny 23 lubuscy strażacy interweniowali podczas niedzielnych burz. Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gołęzie.
2: Pobotrzy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: A współgospodarze Mundialu Kanada pierwszą drużyną z awansem do 1/8 finału.
2: W Los Angeles Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki z 1-0.
3: Tak jest, mecz dla bardzo cierpliwych, bo bramki doczekaliśmy się dopiero w 92 minucie. Do bramki RPA trafił Steven Eustachio, a mecz obserwował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, bramka padła, kiedy w zasadzie wszyscy myśleli już, że za chwilę będzie dogrywka. To ogromne rozczarowanie, bo to mój kraj i bardzo chciałem, żeby wygrali. Jestem z nich bardzo dumny, ale jednocześnie strasznie mi przykro. Naprawdę jestem z nich dumny, bo zagrali bardzo dobrze. Naprawdę zagrali świetny mecz, mówi Monsi Kozi, kibic z Republiki Południowej Afryki. Zespół wraca do kraju, to koniec przygody z Mundialem. ale kibice wróżą sukces. Przez najbliższe 4 lata musimy budować na tym, co osiągnęliśmy, i zaufać naszym krajowym zawodnikom, bo pokazali, że potrafią grać. Wszyscy dali z siebie wszystko i nie bali się wielkiej sceny. Wielu z nich występuje przecież w silnych klubach, a właściwie w mocnej południowoafrykańskiej lidze. W tej drużynie jest też wielu młodych piłkarzy. Jestem przekonany, że na Mistrzostwach Świata w 2030 roku dotrzemy przynajmniej do półfinału, powiedział Morena Malan, kibic z RPA.
3: Ciekawe, czy wtedy zagrają biało-czerwoni. Dziś wieczorem o 19:00 ciąg dalsze emocji. Brazylia zagra z Japonią w Houston.
2: O 22:30 w Bostonie Niemcy kontra Paragwaj.
3: I dla naprawdę wiernych kibiców gorące piłkarskie emocje w środku nocy o 3:00 w Monterrey Guadalupe. Mecz Holandia-Maroko.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: Wstępnie już trochę o pogodzie słyszeliśmy. Co na ochłodę? To tutaj już Tomasz Olbratowski.
13: Na ochłodę to przyjrzyjmy się temu, co się na świecie dzieje, i nam się chłodno, zimno zrobi. Dreszcze zimne przejdą po plecach.
1: Szukamy najchłodniejszych miejsc w Polsce. No dzisiaj...
13: Lodówka.
1: Okolice Szczecina.
13: Zamrażarka w Biedronce.
1: A już w ogóle najchłodniej to lodówka w okolicach Szczecina. Dzisiaj tam patrzę na 14-15, takie 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów. Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Trzy osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu.
2: Ogień pojawił się tam w jednym z mieszkań. Strażacy ewakuowali z budynku 13 mieszkańców.
1: Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja.
2: Pęknięty pas startowy na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w nocy został naprawiony.
1: I te informacje o poranku potwierdził reporter RMF FM.
2: Jak informowaliśmy już w faktach, z powodu upałów na jednym z dwóch pasów startowych lotniska Chopina wczoraj potwierdzono pęknięcia.
1: O poranku samoloty na stołecznym lotnisku startują już zgodnie z planem.
2: Przypominamy problemy o poranku na kolei. 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu właśnie gorącej temperatury. Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
1: W faktach o 7:00 połączymy się z naszym reporterem, który rozmawia z pasażerami na Dworcu Centralnym w Warszawie. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie panteonu narodowego, w którym mają zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy.
2: Ogłaszając tę inicjatywę, podkreślił, że o tym, kogo Ukraińcy uznają za swoich bohaterów, będą decydować wyłącznie oni sami. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Tak mówił Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
1: Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Ukrainy.
2: Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kanadyjski mundialowy sen trwa. Zawodnicy z klonowym liściem na piersi awansowali do 1/8.
1: RPA po porażce wraca do domu, a w mistrzowskich faktach sportowych o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
4: Dzień dobry. Bohaterem tego meczu Steven Eustachio. To był już doliczony czas gry. Dośrodkowanie Kanadyjczyków. Obrońca wybija piłkę przed pole karne. Tam dopada do niej właśnie Eustachio. Przyjmuje piłkę klatką piersiową. Po chwili strzela, no i zdobywa bramkę na wagę awansu. Niezwykle dramatyczne zwycięstwo. Uważam, że jego wpływ na Kanadę oraz to, jak inspiruje ono ludzi, będzie ogromne. Jestem naprawdę dumny z zespołu. Uważam też, że to było zwycięstwo w pełni zasłużone. Podkreślał trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. Mecz rozegrano w Kalifornii, a do stanu Illinois ma przenieść się Robert Lewandowski. Podpisanie kontraktu z Chicago Fire ma nastąpić niebawem, podkreśla dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w piłkarskich transferach. Niemiecki Sky Sport dodaje też, że to ma być 2-letnia umowa. Polscy siatkarze pokonują Argentynę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Gliwicach, ale nie wynik całego meczu jest tym razem najważniejszy, bo to pierwszy set tego spotkania zapisze się w historii dyscypliny. Argentyna wygrała go 50-48.
5: Na pewno będziemy sobie wspominać tego seta, natomiast ten, gdyby był wygrany, z pewnością byłby dużo lepiej przez nas wspominany i na dłużej zostałby w pamięci. Na pewno będziemy pamiętać tego seta, natomiast najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy.
4: Podsumował Aleksander Śliwka, no w kolejnych setach Polacy górą. Sebastian Ożyje wygrywa rajd Akropolu. Dla francuskiego kierowcy to drugi triumf w tym greckim rajdzie, a czekał na to od 2011 roku.
6: The Greek God. Finally.
4: No, greccy bogowie w końcu mnie wspierali i bardzo za to dziękuję. Tak mówił na mecie Ożyje. W ostatnim dniu miał trochę szczęścia. Na pozycji lidera awansował po problemach Thierry'ego Nouvilla. Belg dwa razy złapał kapcia i ostatecznie stracił do zwycięzcy blisko minutę.
0: Cały rok czekania, żeby teraz powiedzieć przed wami. Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
7: Dokładnie, też czekałam cały rok na ten moment, a wy koniecznie dajcie znać SMS-em pod 3322, jak przetrwaliście w ogóle ten upalny weekend, bo było naprawdę gorąco. I dzisiaj też będzie. W wielu regionach temperatura osiągnie tak 34-38 stopni, lokalnie może nawet więcej. I w ciągu dnia czeka nas naprawdę dużo słońca, ale po południu i wieczorem miejscami mogą...
8: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już jutro po 16:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To jest pierwszy wakacyjny poniedziałek, Tomasz Terlikowski. Ja witam was serdecznie w porannym programie radia RMF24. Piotr Salak na zasłużonym urlopie, a zatem teraz wakacje. Ja będę wam towarzyszył, nie przez cały. Oczywiście dziś Piotra i Pawła, uroczystość, Dzień Ratownika Wodnego, Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Święto Służby Więziennej. Wszystkim strażnikom, wszystkim ratownikom i wszystkim Piotrom i Pawłom życzę wszystkiego najlepszego. A teraz fakty o 7, a w nich Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: W porannych faktach raport po nawałnicach, które przeszły przez województwa wielkopolskie i lubuskie.
2: Z powodu upału w poranku są ogromne utrudnienia na kolei.
1: Wiele pociągów odwołano, inne są opóźnione.
2: Na dworcu centralnym w Warszawie jest nasz wóz satelitarny. Za moment połączymy się z naszym reporterem.
1: Kłopoty z wodą w gminach Małopolski.
2: A na tatrzańskich szlakach od rana już turyści.
1: 29 dzień czerwca, pierwszy poniedziałek wakacji. Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionu, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni, przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
2: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, gdzie było najwięcej zgłoszeń?
3: W powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
4: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. 3 dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
3: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
2: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity.
1: A wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed dworcem centralnym przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Tam z pasażerami rozmawia nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy po raz kolejny w faktach.
5: Dzień dobry,
1: które jeszcze pociągi są odwołane, a które opóźnione?
6: Opóźnione o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. To jest, jak mówiliście, pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
7: No bardzo dużo, w sensie jakbym organizował obóz i akurat miałbym teraz takie opóźnienie, to byłbym lekko zdegustowany przynajmniej.
6: Państwo dokąd jadą?
7: My akurat teraz dzisiaj do Szczecinka.
6: Tutaj na razie zgodnie z planem?
7: Tak, tak, póki co tak. Zobaczymy jeszcze na rozkładzie, ale póki co tak, tak.
6: Jest zapas wody, który państwo zabierają do pociągu?
7: Jak najbardziej polecamy jakąś wodę, jakieś izotoniki, może coś takiego. Chłodzić się i pilnować tego. No i też tam patrzeć można pasażerów, czy oni dobrze się czują.
6: Pasażerowie patrzą też na tablicę odjazdów. Tu przy kolejnych pociągach pojawia się hasło odwołany. Na przykład obok pociągu Karkonosze ze Szklarskiej Poręby do Warszawy. Na tory nie wyjedzie też dzisiaj pociąg Piłsudski z Krakowa do Warszawy, planowany niedługo, bo o 7.25.
2: A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
1: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
2: Na rynku w Brzesku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Od kiedy tam są kłopoty z wodą?
8: No, największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać się dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiśnicz. Tam konieczne było zwołanie sztabu kryzysowego. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z poldewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów. Zalecono również ograniczenie wszelkich prac, które wymagają dużego poboru wody. Z Brzeska Paweł Konieczny.
9: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: 29 dzień czerwca w kalendarzu. Pierwszy, jak mówiliśmy, poniedziałek wakacji.
2: Nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki wyruszył na tatrzańskie szlaki, żeby o poranku porozmawiać z turystami wyruszającymi w góry.
10: Oficjalnie wakacje zaczęliśmy.
11: Tak.
10: Jakie plany na ten pierwszy dzień?
12: No już nie pierwszy, trzeci. Dzisiaj Giewont atakujemy.
11: To my tutaj z całą ekipą przyjaciół właśnie wspinamy się na halę gąsienicową. Bardzo się cieszymy. Wstaliśmy rano, gotowi, pełni energii.
10: Widać już jakieś tłumy na szlakach? Widać, że się ten sezon zaczął, czy na razie spokojnie?
12: Myślę, że spokojnie na chwilę obecną. Turystów tak jak za wiele nie ma, a to akurat dobry okres, żeby jakieś ruchy na szlakach podejmować.
13: Chodzimy wcześniej, ponieważ nasz wspaniały przyjaciel i kuzyn
5: Ma jeszcze wieczór kawalerski dzisiaj do zaliczenia, wobec tego dzień pełen planów.
1: Oj, panowie, oby nic tych planów nie pokrzyżowało.
2: Za oceanem. Mundial mundialem. Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
1: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
13: Go Fire! Woo! Chicago!
2: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
1: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
2: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
1: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I tak od faktów rozpoczęliśmy poranny program radia RMF 24. Co nas czeka w dalszej części tego programu? Zaczniemy od informacji o opóźnionych i odwołanych pociągach. Lista utrudnień jest spora. Nasz wóz satelitarny jest już przed dworcem centralnym, jak słyszeliście w faktach. I za chwilę właśnie o tym porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, jest poniedziałek, 29 czerwca, pierwszy poniedziałek tegorocznych wakacji, dodajmy Dzień Ratownika Wodnego, a także wspomnienie, uroczystość w kościele, a imieniny Piotra i Pawła. To nie jest i nie będzie łatwy początek tygodnia i to nie chodzi ani o imieniny, ani o Dzień Ratownika, ani o nic innego, ale oczywiście chodzi o upały. Ja dzisiaj rano jechałem do pracy, fantastyczny czas. Odrobinę chłodniej, tylko 37, a zamiast 40 stopni. W faktach już informowaliśmy o opóźnionych i odwołanych pociągach, a lista utrudnień jest zdecydowanie dłuższa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed dworcem centralnym w Warszawie. Tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się i ponad 30 stopni na termometrze. Tutaj w centrum Warszawy też jest, potwierdzamy.
0: No właśnie, jest gorąco, a będzie jeszcze bardziej gorąco, tak powiedzmy. I gorąco pozdrawiamy wszystkich tych, którzy gdzieś teraz się przemieszczają. Michale, o czym trzeba wiedzieć, zanim dzisiaj pojedziemy na dworzec, żeby wsiąść do pociągu, możliwie nie byle jakiego, i wyjechać na urlop, albo ewentualnie, no bo przecież nie wszyscy są na urlopach, niektórzy gdzieś mogą wyjeżdżać służbowo.
1: Najważniejsze, żeby ten pociąg faktycznie, jak mówisz, Tomku, nie był byle jaki, żeby ten pociąg odjechał, to znaczy, żeby nie był odwołany i żeby nie był najlepiej opóźniony, a w tej chwili są opóźnione pociągi, jest 21 odwołanych pociągów z powodu upałów, z powodu wysokiej temperatury. Ta sytuacja o poranku, to podkreślamy, jest lepsza niż wczoraj po południu. Wczoraj były większe opóźnienia, ale ta sytuacja wciąż nie jest łatwa na pewno i wciąż daleko jej do ideału. Patrzę teraz na tablicę odjazdów, 113 minut, to jest to największe opóźnienie, to jest pociąg relacji Chełm-Świnoujście, ale jest też sporo pociągów opóźnionych o kilkadziesiąt minut, między innymi 75 minut opóźnienia, jeśli chodzi o pociąg z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni. I jak wspominałem, ponad 20 pociągów w tej chwili odwołanych, między innymi na linii Łódź-Warszawa, także odwołany pociąg strzelecki, jak tutaj widzę, to jest trasa z Bąszynek-Gorzów Wielkopolski, także między innymi pociąg w tej chwili relacji Łódź-Fabryczna, Warszawa Wschodnia, Prząśniczka odwołany, także pociąg Bory-Tucholskie i tutaj też napis odwołany pojawił się właśnie przy tym pociągu, tutaj chodzi o trasę z Gdyni do Kostrzyna, pociąg relacji Szczecin-Kołobrzeg, także jest wśród tych ponad 20 odwołanych z powodu upałów. Na razie lista tych odwołanych pociągów nie wydłuża się, natomiast sytuacja jest taka, że na pewno trzeba dokładnie sprawdzać, co dzieje się z tym pociągiem. Ewentualnie można wymienić bilet, a nawet oddać ten bilet i dostać pieniądze i do jutra z powodu upałów właśnie taka możliwość jest i ta możliwość obowiązuje na każdej trasie. Nasz wóz satelitarny w tej chwili dokładnie przed wejściem głównym na dworzec centralny w Warszawie, a pewnie znacie i kojarzycie to okolice i tutaj jest bardzo wiele taksówek, między innymi taksówkarze w okolicy. Ja zamykajmy moment. Dzień dobry, kłaniam się, tu radio RMF 24, nasz poranny program. W ten gorący poniedziałek i gorący poranek, jaki pan ma sposób na upał, na tę wysoką temperaturę, żeby jechać, żeby poradzić sobie, żeby funkcjonować maksymalnie normalnie?
2: Jak się jedzie, no to klimatyzację się w samochodzie włącza i jest dobrze.
1: Teraz pan nie jedzie, teraz pan czeka i otwarte drzwi widzę i otwarte szyby chyba też?
2: Wszystkie drzwi, tak, otwarte są wszystkie szyby i drzwi. No i dużo wody się pije.
1: Pan wczoraj pracował, pan wczoraj też jeździł, bo wczoraj było też gorąco.
2: No niestety, ja nie pracowałem, tu kolega na pierwszy pan się idzie, zapyta.
1: I co panowie mówią, jak panowie rozmawiacie ze sobą, to rozmawiacie też o tych sposobach na upały, jak wytrzymać?
2: Każdy tak samo przecież, aby otworzyć drzwi, żeby przeciąg zrobić i jak się...
1: Woda jest też, widzę?
2: Woda jest, tak.
1: Życzę maksymalnie możliwie chłodnego i spokojnego i bezpiecznego przede wszystkim poniedziałku. Wszystkiego dobrego?
2: Wszystkiego dobrego. Miło.
1: I tak właśnie rozpoczynamy ten tydzień, bo tutaj także czekają ci, którzy będą chcieli jechać dalej, będą chcieli, aby w tych samochodach też było maksymalnie chłodno. Sporo pasażerów też mówiło o tym, że zastanawiają się, czy będzie działać klimatyzacja w pociągu. Oby działała, chociaż od wczoraj i też dostajemy od was sygnały, że różnie z tym bywa i o to także pytamy m.in. w spółce PKP Intercity i w Ministerstwie Infrastruktury i na pewno będziemy dzisiaj do tego wracać w ciągu tego poniedziałku.
0: Michale, powiedziałeś już o dworcu centralnym, o pociągach, o kolei. Pewnie niektórzy z tych, którzy nie mogą skorzystać z kolei, teraz wsiądą w taksówki i popędzą, może niektórzy, ci, którzy mogą oczywiście, na lotnisko. Jak wygląda sytuacja na lotniskach? Tam też były problemy wywołane przez upał?
1: Były, bo rzeczywiście między innymi na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie wczoraj pękł fragmenty jednego z pasów startowych. Tam pojawiły się pewne rozszczelnienia, ale tu są dobre, uspokajające informacje, które potwierdziłem kilkadziesiąt minut temu o poranku. Na szczęście udało się naprawić ten pas startowy i te drogi lotniskowe działają. A w praktyce to oznacza, że samoloty mogą korzystać już z wszystkich pasów startowych, jeśli chodzi o lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wczoraj po południu i wieczorem, jeszcze przed ciszą nocną na warszawskim lotnisku, były utrudnienia, były opóźnienia powodu tych problemów na wierzchni, dokładnie na płycie lotniska. Natomiast teraz tych problemów nie ma i z tego, co widzę na tych tablicach odjazdów, a właściwie odlotów, jeśli chodzi o samoloty i przylotów, tam nie ma opóźnień, więc dzisiaj to główne lotnisko w Warszawie, lotnisko imienia Fryderyka Chopina, popularne warszawskie Okęcie, działa normalnie, ale oczywiście tam sytuacja jest monitorowana. Dzisiaj ma być równie ciepło, a nawet w centralnej Polsce może być jeszcze trochę cieplej niż wczoraj, czyli 38-39 stopni w ciągu dnia na termometrze. To są absolutnie realne temperatury i jest ryzyko, że tego typu sytuacje, jak właśnie problemy na pasach startowych, mogą odpukać, mogą się powtarzać. Oby się nie powtórzyły.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Dobrołowicz z najnowszymi informacjami. My przypominamy, 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów. Przynajmniej 21 na ten moment. Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity. Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn, Gdynia, Kraków, Jelenia Góra. Jesteśmy z wami w ten pierwszy, naprawdę gorący poniedziałek wakacji w radiu RMF 24. Mam dla was najważniejsze i najbardziej gorące informacje. Za chwilę powiemy o tym, co dzieje się w Wenezueli. Tam, jak pamiętacie, dramatyczne trzęsienie ziemi. Co dzieje się w tej chwili w tym kraju? Jakie mamy najważniejsze informacje? O tym w radiu RMF 24.

A w Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedziami teraz najnowsze doniesienia z Wenezueli. Argentyńscy żołnierze pomagający w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi pomogli wczoraj w odnalezieniu dwojga żywych dzieci pod gruzami jednego z zawalonych budynków. W komunikacie argentyńskiego resortu obrony podkreślono, że ocalałych zlokalizował pies poszukiwawczo-ratowniczy Bart. Zwierzę weszło do tunelu między gruzami i zasygnalizowało obecność osób. Także wczoraj media informowały o uratowaniu ojca i syna z zawalonego budynku w stanie Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych wstrząsach podziemnych. Według agencji Reutera mężczyznę i chłopca uratowano po 12 godzinach żmudnych wysiłków przeszukiwania ruin przy użyciu specjalistycznych kamer. Eksperci przyznają, że szanse na przeżycie osób przebywających w zawalonych budynkach maleją z każdą godziną. Mimo to ratownicy nadal przeszukują obszary dotknięte kataklizmem. Kontynuujemy poszukiwania potencjalnych osób poszkodowanych. Przeprowadziliśmy już poszukiwania z udziałem psów tropiących. Teraz wykorzystujemy sprzęt elektroniczny, dzięki czemu mamy większą pewność co do miejsc, które mogły już wskazać zespoły psów tropiących. Mówił Adalberto Pastor, ratownik meksykańskiego Czerwonego Krzyża. Dotychczasowa liczba ofiar wynosi 1450 osób, a ponad 3150 jest rannych. Eksperci obawiają się, że ten bilans niestety znacznie wzrośnie. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy osób.

0: Jest 7.30, a jeśli jest 7.30, to są fakty RMF FM w Radiu RMF 24, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap, tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
3: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
1: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
2: Komentarze do bieżących wydarzeń jak zawsze w RMF FM tuż po 8.
1: Także w wakacje. Dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
2: W faktach o 8 także polski Forrest Gump.
1: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni. Dokonał tego Tomasz Sobania, a my na mecie usłyszeliśmy te słowa rekordzisty.
4: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF FM. Uwaga, 3, 2, 1.
2: Ale nam miło. O 8 wrócimy na Times Square w Nowym Jorku, gdzie Polak kończył bicie swojego rekordu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 teraz Mundial. Kanada w gronie 16 najlepszych drużyn świata. Wczoraj późnym wieczorem awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonała RPA 1-0. Razem ze mną Patryk Serwański.
1: Dzień dobry.
0: Z redakcji sportowej RMF. Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry, tak.
0: Tak, Patryku, kibice długo czekali na bramkę.
1: No, do doliczonego czasu gry. Jedyny gol padł w 92 minucie. Steven Eustachio tę bramkę strzelił. No i trzeba przyznać, że tak bardzo przydomnie się zachował. Po dośrodkowaniu jednego z jego kolegów w pole karne, zawodnicy z RPA jeszcze wybili piłkę przed pole karne za 16 metr. Tam właśnie Eustachio przyjął sobie ją na klatkę piersiową, spojrzał na bramkę, zobaczył, że bramkarz trochę zasłonięty. No i ładną bramkę strzelił gdzieś właśnie tam z okolic 16 metra, nie do obrony.
0: Dobrze, a czy wynik meczu jest zaskoczeniem?
1: No, myślę, że nie. Wiesz, zastanawiałem się też nad tym. Nie podobała mi się gra RPA generalnie w fazie grupowej, powiem szczerze. Taki dosyć siermiężny futbol. Troszkę się rzeczywiście rozkręcili i może niespodziewanie pokonali Koreę Południową, ale jednak Kanada była faworytem. Kilka oczywiście względów. Dzisiaj to Kanadyjczycy mają tak naprawdę większe indywidualności w piłce nożnej niż reprezentacja RPA. To jest pewna zmiana, bo jeszcze kilkanaście lat temu znaleźlibyśmy w drużynie RPA takich piłkarzy, którzy gdzieś odciskają swoje piętno na europejskim futbolu. Tutaj tego nie było. Oczywiście Kanada współgospodarz Mistrzostw Świata, ale przypomnę, nie grali u siebie w Vancouver, nie wygrali swojej grupy i musieli się przenieść do Inglewood, czyli do aglomeracji Los Angeles. Także to też nie jest tak, że ściany pomagały gospodarzom, bo jednak mecz rozgrywany w USA. Ale myślę, że wygrał faworyt. Natomiast mecz był... No widać było, że stawka tego meczu jest duża, że kto przegra, odpada. Więc i jedni, i drudzy trochę tak szachowali się. To nie było takie otwarte spotkanie, że jest dużo sytuacji bramkowych i tak dalej, i tak dalej. Raczej każdy szukał tego jednego błędu rywala, żeby gdzieś tę bramkę strzelić. Także często też w trakcie tego meczu z trybun było słychać gwizdy.
0: A na kogo trafią teraz Kanadyjczycy?
1: No to już będzie zupełnie inny poziom rywalizacji, bo to będzie Maroko albo Holandia, także już ten mecz późno w nocy, więc wtedy Kanadyjczycy poznają swojego rywala. Tak czy inaczej już na pewno faworytem nie będą. Ile w meczu z RPA można im było jeszcze tę łatkę przypiąć, no to czy to będzie Maroko, czy to będzie Holandia, to tutaj już w roli faworyta na pewno któraś z tych drużyn z Afryki albo z Europy.
0: Zanim na Murawie pojawią się w nocy Holendrzy i Marokańczycy, czekają nas jeszcze dwa inne spotkania i oba zapowiadają się ciekawie.
1: Tak, myślę, że to pierwsze spotkanie to w ogóle będzie idealne. Świetna pora, 19, także jak na nasze warunki, biorąc pod uwagę godziny rozgrywania meczów na Mundialu, idealnie. Brazylia z Japonią. No tutaj z jednej strony Canarinhos, z drugiej strony Japończycy przez wielu oceniani jako drużyna, która może sprawić sensację. No to jak sprawiać sensację, to pokonać Brazylię, prawda? Zresztą Japończycy w ogóle zakochani w brazylijskim futbolu, kiedy stwierdzili, że chcą u siebie w kraju rozwijać piłkę, to właśnie czerpali z tych wzorców brazylijskich. Legendarny piłkarz Zico na przykład tam trafił, kiedy Liga Japońska się rozwijała. W drugą stronę też podróżowali piłkarze. Jest taki piłkarz Kazuyoshi Miura, który już jako 15-latek wyjechał do Brazylii. Stwierdził, że tam chce się uczyć piłki. To jest legenda japońskiego futbolu. Dziś 60-latek ciągle gra w piłkę. No już oczywiście nie pierwsze skrzypce, ale ciągle ma podpisany zawodowy kontrakt i ciągle gra już w niższych ligach japońskich.
0: No to jest oczywiste. Japończyk, który przed 60-tką, przed 80-tką, przed 90-tką kolejny Japończyka. To jest żaden wiek. On będzie grał w piłkę i będzie miał 110 lat.
1: Jeszcze mecz dzisiaj wieczorem też Niemcy-Paragwaj. Również interesujący, bo Niemcy tak się na razie wydaje się, że nie rozwijają tej swojej gry w trakcie tego turnieju. Można powiedzieć, że po pierwszym bardzo dobrym meczu troszkę tak się zwija ta niemiecka gra. Pytanie, czy ten Paragwaj ich może nie zaskoczy. To o 22:30 też jeszcze nieźle.
0: Niemcy mają duże doświadczenie w Paragwaju, ale to już zostawmy.
1: To już poza
0: piłką nożną historycznie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF. Bardzo ci dziękuję za te informacje. No i pytanie, czy Niemcy wyrażą jakoś wdzięczność wobec Paragwaju za jego działanie? Czy też nie? Powinni przegrać, tak szczerze mówiąc, żeby upamiętnić dobre relacje z przeszłości.

Słuchajcie radia RMF 24 naszego poniedziałkowego porannego programu i wakacyjnego programu. Władimir Putin, teraz przenosimy się za naszą, daleko za naszą wschodnią granicę. Władimir Putin potwierdził, że w niektórych regionach kraju występują problemy z dostawami paliw. To efekt ukraińskich ataków dronowych. Problemy dotykają zarówno kierowców, jak i firmy. W dalszym ciągu utrzymują się kolejki na stacjach benzynowych. Nie zawsze możliwe jest znalezienie paliwa odpowiedniej jakości. Oczywiście rozumiemy trudności, z jakimi borykają się producenci rolni i przedsiębiorstwa rolnicze w tym zakresie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pełne przestrzeganie sezonowych harmonogramów dostaw paliwa dla sektora rolnego, od czego zależą zbiory. Stwierdził Putin. Dodał, że rządzący muszą zminimalizować skutki ukraińskich ataków na infrastrukturę naftową, które przyczyniają się do niedoborów paliwa. Ogłosił, że nad rozwiązaniem problemu pracuje zespół zadaniowy. W interesie krajowych konsumentów wprowadzono tymczasowy, całkowity zakaz eksportu benzyny i paliwa lotniczego. Rozważane jest również wprowadzenie całkowitego zakazu eksportu oleju napędowego. Dodał Putin. W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała długodystansowe ataki na cele przemysłowe w Rosji, w tym na sektor naftowy. Zdaniem analityków jej sukces doprowadził m.in. do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co zahamowało działania wojenne Moskwy. A w Radiu RMF 24 za kilkanaście minut najnowsze fakty RMF FM, a po faktach poranna rozmowa naszego radia. Gościem będzie Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania.

0: Przymierzę buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 8, a to oznacza, że czas na fakty RMF FM w Radiu RMF 24, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: A zaczynamy od A4.
2: Koło Gliwic zderzają o poranku 4 ciężarówek.
1: Rządowa reforma systemu ochrony zdrowia.
2: Jutro mają o niej rozmawiać premier z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
1: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
2: Nowy rekord ustanowił Polak, ultramaratończyk Tomasz Sobania.
1: W porannej rozmowie w RMF FM już za moment Janusz Cieszyński.
2: Poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
1: O poranku zderzenie 4 ciężarówek na śląskim odcinku A4 koło Gliwic.
2: Uważajcie, w tej chwili na odcinku Sośnica, Zabrze Południe, na pasach w stronę Wrocławia.
1: Tam w tej chwili utrudnienie i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
1: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. O poranku nasz wóz satelitarny i Michał Dobrołowicz. Michale, wiemy, co ma znaleźć w tym pakiecie reform?
3: Tak, znamy główne założenia. Jak ustaliłem, to będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
4: Ten procentowe rozwiązanie uzależniania jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jaki sposób doprecyzować.
3: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj, za niecałą godzinę, o 9:00 w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
1: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
2: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, w weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
1: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę 2 maratonów.
2: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski, dlatego na mecie w prestiżowym miejscu na Times Square na Manhattanie padły takie słowa.
5: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF. Uwaga, 3, 2, 1. To jest finisz, proszę państwa. Jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
1: Tomasz Sobania, polski ultra rekordzista.
2: Zostawiamy Nowy Jork, skupmy się na politycznym tu i teraz.
6: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: 8:02, również w wakacje. To czas na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Telikowski, jego gość, witamy.
0: Witam, a moim gościem jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Witam, panie ministrze, panie
7: dzień
0: pośle.
7: Dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wołodymyr Zełański idzie na zwarcie z Polską?
7: No, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ja przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
0: w panteonie będzie UPA.
7: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego panteonu, no i oni tam wpisali UPA, no absolutnie skandaliczna sytuacja.
0: W co gra w tej chwili Zełański? No bo to jest kluczowe pytanie. Przecież on wie, jaka jest reakcja Polski, wie, jaka jest reakcja Izraela, co być może nawet jest pod pewnymi względami istotniejsze. Nawet czytał prasę zachodnią.
7: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą, dlatego że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót. Mówi o niedawno ujawnionych aferach, przecież tam wymieniono szefa kancelarii prezydenta.
0: No, jest o Wowie, to znaczy w nagraniach pada takie imię.
7: Pan Mindycz.
0: Tak.
7: Tak, no właśnie. No i myślę, że odwracanie uwagi od tego rodzaju wydarzeń to jest to, czym teraz się zajmuje prezydent Zełański i robi to w fatalny dla polsko-ukraińskich relacji sposób, dlatego że, ja powiem tak, niedawno spotkałem takiego człowieka, który odpowiada za budowę takich dronów morskich Magura. To są drony, które odnoszą gigantyczne sukcesy, dzięki nim flota na Morzu Czarnym właściwie siedzi w porcie. I pokazywał mi prototyp. I wie pan, co jest na tym prototypie? Starlink, którego dostarczyła Polska. I to była fantastyczna współpraca, która przynosiła konkretne efekty w postaci tego, że Ukraina po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. I to jest w 100% wina Ukrainy i prezydenta Zelenskiego.
0: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało, znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
7: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska,
0: który... Ale ja się pytam, co teraz mamy zrobić?
7: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań pana
0: Skuteczna polityka
7: Zelenskiego.
0: To jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
7: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasne granice, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
0: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy, no ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie? No choćby tych Starlinków, o których pan powiedział, finansowania Starlinków?
7: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
0: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i tyle. Tak, zaczęliśmy sygnalizować bez poparcia Polski, co jest dość oczywiste.
7: No jest,
0: nie wejdziecie
7: ale
0: do Unii Europejskiej.
7: Ale chyba nie dla wszystkich, bo przypomnę, że rządząca większość rzuciła na pana prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzję o pozbawieniu Włodzimierza Zełenskiego orderu Orła
0: Białego. Ale w koalicji, to oni mówią to samo. Z UPA do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
7: Pierwsze zdanie, które wypowiadają, jest takie, że prezydent Karol Nawrocki źle postąpił, odbierając Wołodymirowi Zełenskiemu właśnie ten order. I to jest bardzo mądra polityka pana prezydenta, bo była jasno zakomunikowana, potem był czas na wycofanie się, to też nie były żadne gwałtowne działania. Nie było takiej decyzji po stronie ukraińskiej, stanowcza decyzja o zamknięciu tematu.
0: I po tej decyzji mamy kolejne decyzje prezydenta Zełenskiego i kolejne wypowiedzi na temat Panteonu Bohaterów. No trudno to uznać za wielki sukces prezydenta Nawrockiego.
7: A dlaczego? Nie, absolutnie to jest bardzo duży sukces, czego dowodzą sondaże, w których chyba ponad 50% Polaków poparła tę decyzję.
0: 75%, ale to można powiedzieć, że Zełenski też podjął dobrą decyzję, bo 90% Ukraińców go popiera.
7: Ale to jest to, od czego zacząłem moją wypowiedź, czyli że to jest prawdopodobne działanie na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dzisiaj myśli, że jemu się to opłaca. Natomiast ja powiem tak, ja myślę, że kiedy świat się dowiedział o tym, co robiło UPA, o zbrodniach na Polakach, ale nie tylko na Polakach, myślę, że długofalowo Wołodymyr Zełenski na tym przegrał.
0: To jeszcze tylko pytanie. Zamknięcie lotniska, ograniczenie pomocy, deportacja, jak zasugerował Janusz Kowalski, Ukraińców z Polski, czy to wszystko... To są przestrzelone pomysły.
7: Są dwa wymiary tych relacji polsko-ukraińskich. Jeden wymiar to jest ten, o którym mówiliśmy do tej pory, czyli decyzje prezydenta Zełenskiego i odpowiedzialność prezydenta Zełenskiego osobista, mówię o zabraniu orderu Orła Białego. A druga kwestia to są rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie i nie powinniśmy tego zaprzestać.
0: Czyli rozumiem, nie albo tylko i. To znaczy powinniśmy i jasno komunikować swoje żądania i pomagać Ukrainie.
7: Powinniśmy jak najbardziej wszędzie tam, gdzie to jest zbieżne z interesem Polski, współpracować z Ukrainą, no bo w przeciwnym wypadku popełnialibyśmy gigantyczny, niewybaczalny błąd w polityce zagranicznej.
0: Panie ministrze, w kampanii wyborczej próbowano otruć prezydenta Karola Nawrockiego. Taką tezę stawia profesor Andrzej Nowak.
7: No, ja jestem akurat w tej sytuacji, że moi bardzo bliscy współpracownicy byli tam wtedy, kiedy się wydarzyło. Rozmawiałem z nimi wtedy. Oni mówili, że to rzeczywiście wyglądało bardzo niepokojąco. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest jedna z setek historii, które się wydarzyły na tej kampanijnej trasie. Trasie przeplatanej bardzo brutalnymi atakami środowiska Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nawrockiego.
0: Czym innym jest powiedzenie, to jest jedno z wielu wydarzeń, które się wydarzyło, wyglądało groźnie, a się wydarzyło. Czym innym jest powiedziane, próbowano otruć Karola Nawrockiego. To są dwie różne
7: za tezy. Za wyjaśnianie tego, co dokładnie się tam wtedy wydarzyło, w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste,
0: ale żeby prokuratura
7: że
0: się tym mogła zająć, trzeba to było zgłosić. Jeżeli pana współpracownicy byli, to pytanie zgłoszono?
7: Otóż, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest tak, że takie sytuacje, o takich sytuacjach, po pierwsze, powinny mieć wiedzę odpowiednie służby, że tak powiem, z urzędu. To jest pierwsza kwestia.
0: A nie powinna być zgłoszona ta sprawa? Nie powinna być zgłoszona?
7: Panie redaktorze, wtedy był zupełnie inny cel. Odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta RP. I myślę, że wtedy pan prezydent wielokrotnie, zresztą tego później dowodził, sprawa najważniejsza była zupełnie inna.
0: No, ale jeszcze raz.
7: I nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał.
0: Ale jeżeli dzisiaj twierdzicie mamy dzisiaj, że miał być otruty, no to trzeba to było wtedy zgłosić, ale nie rok później, bo teraz nawet nie ma jak zrobić badań.
7: Panie redaktorze, ale z tego co wiem, to wyszła książka, a nie zgłoszenie do prokuratury. Rzeczywiście, zgadzam się z panem, że gdyby teraz nagle zgłaszano to do prokuratury i robiono wokół tego jakiś wielki szum, no to byłoby pewnie dość dziwne, ale to jest książka.
0: Robi się wokół
7: to
0: tego książka. Przemysław Czarnek nawet mówił, że nie całował kobiet w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Czyli nawet Przemysław Czarnek sugeruje, że coś mogło być na rzeczy.
7: Nie, ale
0: jak
7: Przemysław
0: się sugeruje
7: Czarnek,
0: takie rzeczy,
7: Przemysław,
0: to trzeba
7: Przemysław
0: to zbadać.
7: Przemysław Czarnek mówi o tym, co doradzają ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem VIP-ów w trakcie takich wydarzeń. I to jest prawda. Sam takie ostrzeżenia słyszałem i to nie jest nic dziwnego. Natomiast, tak jak mówię, wychodzi książka. Pan chyba też parę książek wydał. Wie pan, że bardzo często wtedy z takiej dużej książki wyciąga się jedną czy dwie historie. O tym się głośno mówi.
0: Czyli to jest forma promocji, rozumiem, a nie informacja polityczna.
7: Chyba, ja nie widziałem żadnej oficjalnej komunikacji kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego na ten temat.
0: Czyli nie trzeba, a trzeba to zbadać, pana zdaniem, teraz, kiedy już jest ta książka i pojawia się ta informacja?
7: Kto to będzie? Będzie to badał ten sam prokurator, który badał sprawy Giertycha? Czy będzie to badał ten sam prokurator, który...
0: Dobrze, ale z tej perspektywy to już w ogóle nic nie warto zgłaszać, nic nie
7: zgłaszam,
0: warto robić.
7: Tak, ja się z panem zgadzam. Ja nie zgłaszam. Ja nie zgłaszam teraz żadnych rzeczy do prokuratury. Wiem, że niektórzy moi koledzy to robią. Ja nie zgłaszam, bo szkoda czasu tych ludzi, kolegów pana Żurka, niech mają spokój, bo wiadomo, że oni i tak nic nie wyjaśnią.
0: Kiedy ostatecznie odbędzie się festiwal Rozwój plus Wy?
7: Źle pan nazwę podał. No Rozwój plus Wy.
0: Rozwój plus Wy.
7: Tak. Mam nadzieję, że się panu podoba. Ten festiwal się odbędzie 31 lipca w Warszawie.
0: A w Warszawie, czyli Warszawie, Jarosław Kaczyński zgodził się na zorganizowanie tego wydarzenia?
7: To jest inicjatywa Stowarzyszenia Rozwój Plus, także my organizujemy je bez jakby tutaj szukania akceptacji, bo nie musimy tego robić, bo to jest jedno z wydarzeń, które organizuje Stowarzyszenie Rozwój Plus i nikt tutaj, tak samo jak inne stowarzyszenia, się partii nie pytają, tak samo i my nie będziemy.
0: A prezes Kaczyński dostał zaproszenie na to wydarzenie?
7: Według mojej wiedzy zaproszenia jeszcze nie wyszły, dlatego że...
0: Nie, bo była straszna afera medialna, że nie dostał, że się czuje obrażony, że jest taki...
7: Panie redaktorze, naprawdę wszystko byle tylko przykryć aferę Platformy Obywatelskiej.
0: A za chwilę będzie, bo tej sprawie też rozdać, ale proszę powiedzieć, dostał czy nie dostał? Nie dostał, bo jeszcze nie były wysłane.
7: Zaproszenie jeszcze nie wyszły, z tego co wiem, to jest formularz wystawiony w internecie dla członków stowarzyszenia, żeby zapraszali swoich współpracowników, a żadne oficjalne wydarzenie jeszcze nie wyszło.
0: Oficjalnie będzie zaproszony, czy nie będzie?
7: Myślę, że na pewno będzie.
0: A Przemysław Czarnek?
7: Ja też nie widzę żadnego tutaj powodu, żeby profesor Czarnek nie został zaproszony. Zresztą teraz chyba bierze udział w tym wydarzeniu, które organizuje pan poseł Bartłomiej Wróblewski, który chyba też przymierza się do założenia kolejnego stowarzyszenia.
0: Konserwatywnego.
7: Tak. Także, znaczy w naszym stowarzyszeniu też jest wiele osób, myślę, bardzo konserwatywnych. Nawet kolega pana posła Wróblewskiego z Poznania, Szymon Szynkowski we Welsenk, jest, myślę, takim bardzo konserwatywnym parlamentarzystą.
0: Znaczy ja zakładam, także... że w ogóle progresywnych polityków w PiS-ie chyba nie ma. To jakby nie jest zaskakujące, że wyrywalizujecie na model konserwatyzmu,
7: Ale progresywnych w jakim sensie, że mówiących o jakichś tam właśnie kwestiach obyczajowych, ja myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości jest mnóstwo polityków, którzy są progresywni pod kątem tego, że warto by było, żeby Polska na przykład miała nowy model rozwoju gospodarczego, a nie próbowała odgrzać ten
0: stary. To są bardziej liberalni niż progresywni.
7: A dlaczego? Nie, no właśnie absolutnie nie. To jest model gospodarczy oparty o to, że państwo wbrew temu, co próbuje nam serwować Donald Tusk, powinno prowadzić realną politykę gospodarczą. Taką, która realizuje nasze interesy jako kraj.
0: Panie ministrze, przechodzimy do tego, o czym pan zaczął mówić, bo nie sposób o tym teraz nie rozmawiać, czyli do afery w Szpitalu Południowym. To jest manna z nieba dla Prawa i Sprawiedliwości.
7: To, że ludziom się działa krzywda na SOR-ze, to ma być manna z nieba? No nie powiedziałbym.
0: Nie, to, że uczestniczyli w tym z całą pewnością działacze Koalicji Obywatelskiej, że dostawali gigantyczne pieniądze i że wygląda na to, że obecna władza próbuje wciąż jeszcze grać na przeczekanie.
7: No to akurat jest wszystko prawda, co pan powiedział, natomiast ja uważam, że jest w interesie wszystkich, całego społeczeństwa, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić. Co więcej, do nas wpływa bardzo wiele sygnałów o kolejnych nieprawidłowościach w innych szpitalach.
0: W innych, to ma pan sygnalistów? Zgłaszają
7: tak,
0: się do pana?
7: Tak.
0: I co
7: opublikowałem, wie pan, opublikowałem swój numer telefonu w internecie, zresztą zachęcam, 501 500 715, to jest bezpośrednio do mnie. Jak ktoś ma informację, to bardzo proszę do mnie zadzwonić. Jak gwarantuję pełną
0: anonimowość. I o czym mówią ci sygnaliści?
7: Mówią o nieprawidłowościach w różnych szpitalach. Dwa szpitale wojewódzkie, jeden powiatowy. O fatalnym traktowaniu pacjentów, takim zupełnie nieludzkim. O tym, jak lokalne kliki robią wokół tych szpitali interesy.
0: Zresztą, lokalne kliki polityczne, samorządowe?
7: Na ten moment, jeżeli chodzi o to, kto za tym stoi, to jeszcze tej wiedzy nie mam, bo zrobiłem to w weekend, więc jeszcze muszę to pogłębić. Ja nie będę rzucał słów na wiatr, ale wie pan, nie tak dawno, bo w kwietniu, odwołano prezesa szpitala Grochowskiego właśnie po aferze, którą ujawniliśmy razem z posłem Sebastianem Kaletą.
0: A w szpitalu południowym, ze szpitala południowego ktoś się do pana zgłasza? Są jacyś sygnaliści, którzy się zgłaszają do pana i mówią o wyzwaniach, o problemach, które tam były?
7: Jeżeli chodzi o szpital południowy, to tam trwa kontrola poselska, wysłałem pytania, czekam na odpowiedzi. Jak tylko one przyjdą, to będę w stanie poinformować o nich opinię.
0: Doktor Kacprzyk, jako koordynator, to jest jakiś standard? To jest tak, że koordynatorzy na SOR-ach funkcjonują powszechnie?
7: To jest sytuacja...
0: Bo to jest oczywiście sytuacja prawna, sytuacja, w której nie musi spełniać wymogów koordynatora, ordynator
7: by musiał. To jest sytuacja absolutnie niespotykana. Ja wysłałem kontrolę do wszystkich szpitali w Polsce, na których jest SOR i myślę, że w 90% odpowiedziano mi bardzo krótko. U nas w ogóle nie ma takiej funkcji, bo to jest funkcja wymyślona dla złodzieja Kacprzyka po to, żeby po prostu mógł kraść pieniądze.
0: Czyli nie funkcjonuje taka funkcja? Czy ordynatorzy są na SOR-ach wszędzie?
7: Jest kierownik, osoba, która odpowiada za oddział, a tutaj mamy sytuację taką, w której jak rozumiem, żeby były dokumenty do NFZ-u i żeby one się zgadzały, to jest ktoś na papierze, a realnie SOR-em kierował pan Kacprzyk.
0: To jest jeden element.
7: I to właściwie w tej sprawie jest najbardziej bulwersujące, bo szpitalny oddział ratunkowy to jest takie miejsce, gdzie trafiają ludzie w przeróżnym stanie, gdzie trzeba podejmować szybkie i trafne decyzje i do tego, żeby dobrze je podejmować, jednak bardzo przydatne jest doświadczenie. To jest tak jakby szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego został żołnierz przed 30. No, wszyscy by się mocno zdziwili.
0: Mecenas Dibuła w rozmowie ze mną w Radiu RMF24 mówił, no ale przecież on jako lekarz podlegał bardziej doświadczonym lekarzom.
7: No właśnie.
0: Natomiast
7: nie podlegał,
0: on tylko koordynował, robił grafiki i tak dalej. No ja tylko mówię, co mówi jego obrońca.
7: 331 godzin w miesiącu tam spędzał, więc chyba jednak nie tylko
0: uczył
7: pisał
0: się.
7: Grafiki.
0: Uczył się.
7: A, no właśnie. Na ludziach się uczył i to jest nasz główny zarzut, bo pan Dawid Kacprzyk jako osoba, która robiła specjalizację, 200 godzin miesięcznie powinien poświęcać na naukę, a nie na to...
0: No to może 200 poświęcał na naukę, a te pozostałe... Na pan, koordynowanie.
7: Ale no właśnie, nawet pan się z tego śmieje, chociaż to jest tak naprawdę tragiczna sytuacja, dlatego że osoba w trakcie specjalizacji nie ma nawet prawa, żeby wykonywać niektóre procedury medyczne. No proszę sobie wyobrazić, pan idzie na SOR...
0: Ale macie dowody na to, że on je wykonywał?
7: Ja nie powiedziałem, że mam dowody na to, że pan Kasprzyk robił coś, czego nie robił, chociaż prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski potwierdził, że były skargi na pana Kasprzyka, że one wpłynęły do Izby Lekarskiej, że potwierdza się wiele z rzeczy, o których mówił doktor Emil Jędrzejewski, no ale to jest kwestia do udowodnienia przez prokuraturę, bo trzeba mieć dostęp do dokumentacji, trzeba wszystko sprawdzić w dokumentach i nie ma co tutaj rzucać słów na wiatr, natomiast mi chodzi o perspektywę pacjenta, bo to pacjent jest tutaj najważniejszy. Człowiek idzie na szpitalny oddział ratunkowy, jest w bardzo złej sytuacji, gigantyczny stres i teraz się jeszcze będzie zastanawiał, czy nie przyjmuje go jakiś kacprzyk, który nie jest w stanie wykonać części rzeczy, które mogą być potrzebne, żeby mu ratować życie.
0: Skupiliśmy się na kacprzyku, ale rozumiem, że to jest też sprawa ostatecznie warszawskiej koalicji obywatelskiej. Pana zdaniem dojdzie do cięcia mieczem samurajskim w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej w Warszawie?
7: Moim zdaniem Donald Tusk działa tak, jak działał kiedyś w trakcie afery hazardowej, to znaczy pozwala się tłumaczyć, wysyła tych swoich bojców, Romana Giertycha, Bartosza Rółkowicza, Marcin Kierwiński się gdzieś schował z tyłu, umył ręce i liczy na to, że się uda to zakrzyczeć, że uda się zaszczuć sygnalistę pana doktora Jędrzejewskiego. No, jeśli się nie uda, to Donald Tusk nie słynie w polskiej polityce z jakichś tutaj wielkich uczuć, czy takiego współczucia wobec osób, którym nie idzie w polityce. Ale więc pytanie... myślę, że te głowy, jeżeli się tego nie uda naprawić, jeżeli się tego nie uda im zamieść pod dywan, to polecą.
0: Ale kluczowe pytanie brzmi, czy to nie będzie za późno, bo w polityce liczy się nie tylko decyzja, ale również jej timing. I to jest taka sprawa, w której Polacy czy lubią, czy nie lubią, to się jednoczą. Lekarz, SOR, opieka medyczna i gigantyczne pieniądze, to jest coś, co trudno puścić mimo uszu.
7: Nawet jakby sam pan Donald Tusk mnie prosił o porady polityczne, to bym ich mu nie udzielał, więc tym bardziej nie będę.
0: Ale ja nie proszę o porady polityczne.
7: Ale to jest de facto o to chodzi, proszę pana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić do spodu, dlatego że nie możemy dopuścić do tego, żeby ludzie zaczęli się bać systemu ochrony zdrowia. I zresztą mam dobrą wiadomość, bo ja prowadzę takie statystyki, bo kilku miesięcy sprawdzam, ile osób stoi w kolejce na SOR-ze. W każdym SOR-ze w Polsce co godzinę sobie taki zrzucik robi. I w Szpitalu Południowym nie ma, wbrew temu, co donosił na przykład TVN, próbując tę aferę wyciszać, jakiegoś spadku liczby pacjentów, którzy by tam przychodzili.
0: No nie ma spadku, bo ktoś musi jechać te SOR-y. Jak jest...
7: Nie, ale to niech pan poczyta, co TVN o tym pisał, bo mówili, że pacjenci biegną na inne SOR-y, bo boją się do Południowego. To jest nieprawda. Ani nie ma więcej pacjentów na innych SOR-ach, ani nie ma mniej.
0: To jeszcze pytanie o Warszawę. Będziecie wspierać pomysł referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego jako Prawo i Sprawiedliwość? To jest dobry pomysł?
7: Nawet jakby ludziki z Marsa przyjechały i chciały taką dobrą rzecz do Warszawy zrobić, żeby odwołać Trzaskowskiego, to bym wspierał.
0: Czyli będziecie wspierać?
7: Znaczy, ja jako mieszkaniec Warszawy, oczywiście, że podpiszę się pod...
0: A wierzy pan, że to jest możliwe? Dlatego, że to jest oczywiście, w odróżnieniu od Krakowa trzeba dużo więcej podpisów, a potem jeszcze trzeba dużo więcej osób skłonić do tego, żeby zagłosowały.
7: Wie pan co, w Krakowie też wielu osobom się wydawało, że się nie uda. Oczywiście matematyka jest bezlitosna i w Warszawie będzie dużo trudniej. Natomiast ja bym życzył Warszawie, naszej pięknej stolicy, żeby jak najszybciej pana Trzaskowskiego odesłała na zieloną trasę.
0: Jeszcze pytanie o reformę służby zdrowia, już kończąc zupełnie. Będzie ponadpartyjna zgoda w tej sprawie, bo wygląda na to, że jednym z pomysłów ucieczki do przodu rządu jest reforma służby zdrowia, która by się chyba przydała Polsce.
7: Ale my jako Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, kiedy w 2015 roku doszliśmy do władzy, to zrealizowaliśmy te zapowiedzi, które przedstawiliśmy w czasie kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska nie zrealizowała żadnego konkretu w ochronie zdrowia.
0: Ale ja się pytam, bo to czy jak teraz będzie chciała realizować, to ją poprzecie.
7: Żona. Jesteśmy w ochronie zdrowia merytoryczną opozycją. Razem z premierem Morawieckim przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu pakiet konkretnych rozwiązań. Jeżeli je przyjmą, to oczywiście, że je poprzemy, bo tu chodzi
0: jeżeli
7: o to, żeby...
0: Jeżeli przyjmą wasze propozycje, to wy je poprzecie.
7: Nie, no jeżeli przyjmą propozycje nasze lub inne, które mają ten sam efekt, to tak, poprzemy je, bo tak jak powiedziałem, tutaj najważniejsi są pacjenci, a nie to, żeby robić politykę. Natomiast problem polega na tym, że Platforma Obywatelska w ochronie zdrowia kompletnie abdykowała.
0: Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.

0: Jest 8.30, są fakty, RMF FM. Jest Tomasz Staniszewski, jest Magdalena Wojtoń.
1: Śmiertelny wypadek na S11 w Wielkopolsce.
2: Koło Starzyny to jest odcinek między węzłami Poznań na Pachanie Rokietnica. Tir potrącił pracownika firmy prowadzącej prace utrzymaniowe na ekspresówce.
1: Jezdnia zablokowana jest w kierunku Piły. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa, uprzedzamy.
2: Jeżeli możecie, omijajcie też A4 między Zabrzem a Gliwicami.
1: Jak informowaliśmy już w faktach, przed niespełna godziną zderzyły się tam 4 ciężarówki.
2: Razem z nami Anna Krawaczek w faktach.
1: Dzień dobry,
2: Aniu. Co jeszcze wiadomo w tej chwili na temat tego wypadku?
3: Do zderzenia 4 ciężarówek doszło przed bramkami w Gliwicach. Jedna osoba jest zakleszczona w samochodzie i strażacy pomagają jej wydostać się z pojazdu. Utrudnienia dla kierowców są na jezdni prowadzącej do Wrocławia. Główny ciąg autostrady jest zablokowany. Ruch odbywa się jezdnią zbiorczą, czyli równoległą do A4. Policja zaleca zjazd z autostrady na węźle Sośnica. Można też wybrać inną drogę, A1 albo drogową trasę średnicową.
1: Projekt ukraińskiej ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę, pod lupą porannej rozmowy w RMF FM.
2: Jej gość, poseł PiS Janusz Cieszyński, nie ma wątpliwości, że wnoszący ten projekt do Rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską.
4: Przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce, z którego będzie się...
5: Czyli w Panteonie UPA.
4: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
2: UPA, Ukraińska Powstańcza Armia.
1: Cała rozmowa z Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Trawiaste korty, Londyn i ruszające dziś Wimbledon.
1: Pora na mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
7: No i od razu będzie dzień pełen emocji. 4 mecze singla z udziałem biało-czerwonych. Turniej rozpocznie się o 12 i właśnie o tej porze swój mecz rozpocznie Maja Chwalińska, rywalką Tajka Mananchaya Sawankeu.
8: Maja, oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się stało w Paryżu i to, że jest w tej chwili 21. rakietą świata, powinna ten mecz wygrać, ale jeżeli go przegra, to absolutnie nie można wieszać na niej psu.
7: Tak oceniał to wszystko komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Sawankeu w tym roku dobrze gra na trawie, dotarła do ćwierćfinału turnieju w Birmingham, na Wimbledonie przeszła w dobrym stylu przez 3 rundy kwalifikacji. Późnym popołudniem na korcie także Magdalinet i Magdalena Fręch. U panów dziś mecz Huberta Hurkacza, on rozpocznie się mniej więcej o 14. Na mundialu pierwsza drużyna zameldowała się w 1/8 finału, to Kanada. Współgospodarz mistrzostw zagrał z RPA. Jedyny gol padł, gdy już wszyscy powoli szykowali się na dogrywkę, czyli w doliczonym czasie gry. Dziś 1/16 finału przyspiesza i to miejmy nadzieję w emocjonującym stylu. Już o 19 mecz Brazylia-Japonia, o 22.30 Niemcy zagrają z Paragwajem. W nocy mecz Holandia kontra Maroko. Te drużyny zagrały ze sobą w przeszłości na mundialu. W USA w 1994 roku na stadionie w Orlando pomarańczowi wygrali 2-1, a pomógł w tym obecny selekcjoner Oranie, czyli Ronald Koeman. Teraz obie drużyny spotkają się w meksykańskim Monterrey. Dobry występ Pii Skrzyszowskiej w zawodach diamentowej ligi w Paryżu. Polka z wynikiem 12:46, piąta w finale biegu na 100 metrów przez płotki.
9: Trening idzie w dobrą stronę, już forma wzrasta, mistrzostwa Europy zbliżają się. Najlepszy mój występ chyba podczas diamentowej ligi, jeżeli chodzi o wynik, bardzo pozytywny start, jak najbardziej udany.
7: Podkreślała Skrzyszowska, mistrzostwa Europy w Birmingham w sierpniu.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy wakacje i to z przytupem, bo już wczoraj padły rekordy temperatury w naszym kraju. Przenosimy się więc w Tatry. Nasz dziennikarz Maciej Pełachicki jest w Kuźnicach, gdzie zaczynają się szlaki na Kasprowy Wierch i Giewont. Maćku, szykujecie się na rekordy temperatury i frekwencji?
1: No, na razie z tym rekordem frekwencji to chyba nam się nie uda, bo w Kuźnicach bardzo, bardzo spokojnie, jak widzę, nawet w kolejce do kolejki nie stoi więcej niż 20-30 osób, a w stronę Giewontu czy Kasprowego dosłownie kilka osób zmierza. Natomiast z rekordami temperatury, no to rzeczywiście może być dzisiaj coś na rzeczy, bo już wczoraj zabrakło tylko pół stopnia do rekordu najwyższej temperatury na Kasprowym Wierchu. No, ona nie jest może zbyt imponująca, bo to 21 stopni i tam parę po przecinku, no ale jak na Kasprowy Wierch to jest naprawdę dużo, także ja w tej chwili, jak pewnie słychać, siedzę przy takim chłodnym potoku w Kuźnicach, troszkę się schładzam, chociaż temperatura jeszcze nie osiąga jakichś zawrotnych wartości. Warto też pamiętać, że z powodu upałów nie kursują dorożki konne w stronę Morskiego Oka. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj ten ruch został wstrzymany, by nie męczyć zwierząt. To jest ważna informacja. No i na razie czekamy na te rozpoczęcie prawdziwych wakacji, bo w Zakopanem i na szlakach tatrzańskich jest naprawdę bardzo, bardzo spokojnie.
0: To był Maciej Pełachicki, który jest w Kuźnicach, gdzie zaczynają się szlaki na Kasprowej Wierch i Giewont. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Pamiętajcie wszyscy, ty Maćku, również o wodzie i o czapce, bo przy tej pogodzie bardzo łatwo, bardzo szybko się odwodnić, a i o udar słoneczny nie jest wcale trudny. A najlepiej siedźcie w domu albo w pracy i słuchajcie Radia RMF 20.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie mowa o chwilowych przerwach w dostawie wody. No, powiedziałbym, że w tych okolicznościach przyrody chwilowe przerwy w dostawie wody to jest absolutny dramat, z którymi musieli w weekend zmierzyć się mieszkańcy niektórych małopolskich gmin. Do części miejscowości skierowano beczkowozy, a samorządy wystosowały apel o oszczędność. W Nowym Wiśniczu jest wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Kłaniam tutaj się, Paweł. Dobry.
0: Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja? I nie pytam o pogodę, bo to wszystko wiemy.
1: Na szczęście opanowana, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, wspominali, że choć problemy w weekend były, to sytuacja nie trwała długo. Rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Brzesku tłumaczyło w specjalnym komunikacie, że woda magazynowana w zbiornikach sieciowych znika szybciej niż ujęcia są w stanie fizycznie uzupełnić. To właśnie doprowadziło do spadku ciśnienia i kilkugodzinnych przerw w dostawach. Jak podkreśla RPWiK, problemem nie była awaria systemu, lecz fizyczne granice przepustowości sieci w zderzeniu z ponadnormatywnym, skokowym zużyciem wody. Konieczne było ustawienie beczkowozów w Okocimiu, Jadownikach czy Biadolinach Radłowskich. Z kolei w Nowym Wiśniczu, w którym dziś się znajdujemy, konieczne było zwołanie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu władze gminy zaapelowały o maksymalne ograniczenie zużycia wody i całkowite zrezygnowanie z podlewania ogródków, trawników oraz terenów zielonych, napełniania basenów i wykorzystywania wody do celów innych niż tylko te niezbędne. Mieszkańców poproszono również o wcześniejsze zabezpieczanie niezbędnych zapasów wody na potrzeby gospodarstw domowych. Przywracanie dostaw było uciążliwe, szczególnie dla mieszkańców Połomia Dużego, Muchówki, części Starego Wiśnicza oraz Kobyla. Aktualnie sytuacja jest opanowana, ale doskonale wiemy, że przed nami kolejny upalny dzień. Już teraz termometry pokazują 30 stopni Celsjusza, a przypomnę, że 13 minut nam pozostało do godziny 9, więc wczesna jeszcze poranna godzina. Dodatkowo na popołudnie ogłoszono kolejny alert, tym razem drugiego stopnia przed nagłymi burzami, zatem można powiedzieć, że ze skrajności w skrajność.
0: Tak, mamy pełen, full wypas, można powiedzieć. Bardzo tak dziękuję, jest. Paweł Konieczny, który jest w Nowym Wiśniczu, w Małopolsce. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy za te informacje i mamy nadzieję, że wody już tam

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Ile warte jest porozumienie USA-Iran? Donald Trump zamraża konflikt z Iranem, ale czy świat może spać spokojnie?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty. RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Jest 9, właśnie teraz ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty.
2: Doktora Emila Jędrzejewskiego, który zgłaszał nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym.
1: Z powodu upału ogromne utrudnienia w podróżowaniu koleją.
2: Odwołanych ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich.
1: W Małopolsce problemy z wodą.
2: A na Wimbledonie już dziś grę zaczyna czworo Polaków jako pierwsza za 3 godziny. Maja Chwalińska.
1: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
2: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
1: Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
3: No wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
4: Jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie, Michał Krasoń.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jedna osoba zginęła w wypadku na A4 w Gliwicach. Jak już informowaliśmy, na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki.
1: Autostrada w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowana.
2: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
1: Powodem? Wysokie temperatury. Na linii faktów Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak u ciebie wygląda sytuacja na torach?
5: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów. Tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi. To między innymi połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienie. Apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
2: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście liczącym ponad 9 tysięcy osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
2: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii. O oszczędzanie wody z powodu upałów apelują podkrakowskie samorządy.
1: Do części miejscowości trzeba było wysłać beczkowozy.
2: W Nowym Wiśniczu w tej chwili wóz satelitarny RMF FM, tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle,
6: jestem.
2: Gmina zwróciła się z ważnym apelem do mieszkańców.
6: No tak, informuje w nim, że mogą nastąpić problemy z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia i ciągłości dostaw. Prosi o całkowite zaniechanie wykorzystywania wody do podlewania ogródków, trawników i działek, napełniania basenów czy mycia pojazdów i wykonywania prac porządkowych wymagających dużego zużycia wody. Jak usłyszałem od mieszkańców, jest to zrozumiałe.
7: My tak nie używamy takiej wody do podlewania, bo mamy beczki, mamy taką deszczówkę. Tyle co inno w domu.
8: To powinno być ograniczone, żeby działki, ogrody nie były używana woda. To jest potrzebne do picia, do użytku domowego.
6: Jak udało mi się ustalić, przerwy, które nastąpiły w weekend, nie były spowodowane awariami, a niecodziennym, niezwykle wysokim poborem wody. Z Nowego Wiśnicza Paweł Konieczny.
2: Już dziś startuje oficjalnie 139. edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie.
9: This is Wimbledon.
1: I już dzisiaj na kortach czworo Polaków, jako pierwsza Maja Chwalińska.
2: Samo południe czasu polskiego na korcie numer 12. Finalistka French Open w Londynie będzie musiała sobie poradzić z rolą faworytki w spotkaniu z 23-letnią zawodniczką z Tajlandii o trudnym imieniu i nazwisku.
10: My name is Mananchaya Sawankyo.
2: Mananchaya Sawankyo, miejsce 164 najnowszej listy WTA.
1: Do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje, po raz drugi gra w wielkim szlemie.
2: A po południu na korcie także Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
1: Także w RMF FM sprawdzajcie ten tenisowy puls dnia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę porannego programu Radia RMF 24. Wierzę głęboko, że jesteście już po kolejnej, a może pierwszej kawie, że dobrze Wam się pracuje i że u Was w biurze albo w domu jest choć odrobinę chłodniej niż na zewnątrz. My już za chwilę zajmiemy się zmianami w ochronie służby zdrowia. Czy one będą, czy ich nie będzie, o tym już niebawem.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, jest poniedziałek, przypominam, 29 czerwca, pierwszy poniedziałek tegorocznych wakacji. Ten tydzień zapowiada się jako ważny pod kątem decyzji o zmianach w systemie ochrony zdrowia. Rząd może w tym tygodniu zaprezentować projekt reform. To są oczywiście konsekwencje afery dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być podejmowana poza procedurami zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia prokuratura. A z nami jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Michale, czego możemy się spodziewać i przede wszystkim kiedy dokładnie?
1: Jutro ważna data, wtorek będzie ważnym dniem, bo jutro ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia i z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. To spotkanie było planowane, zapowiadane, jak być może pamiętacie, już na początku ubiegłego tygodnia. Wtedy premier Donald Tusk zapowiadał, że wyjaśni sprawę Warszawskiego Szpitala Południowego, a także lekarza Dawida Kacprzyka, koordynatora, byłego koordynatora tamtejszego SOR-u, także byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Była w międzyczasie konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to trochę przesunęło termin. Ale jutro ma dojść do tego spotkania i po tym spotkaniu, po tych rozmowach premiera z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia i z minister zdrowia mogą być właśnie zaprezentowane te projekty, propozycje tego, co ma zmienić się w systemie ochrony zdrowia. Ja też o to dopytuję, my też sprawdzamy, czego można się spodziewać, jaka ma być ta rządowa propozycja, bo z drugiej strony mamy też propozycje zgłaszane przez koalicjantów, przez Lewicę, przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta rządowa propozycja ma być jeszcze innym projektem, trochę opierającym się na tych pozostałych, bo ma być w niej, jak ustaliłem, m.in. propozycja limitu czasu pracy lekarzy, tak aby wprowadzić górny pułap liczby godzin, jakie lekarz, każdy lekarz, niezależnie od tego, czy pracuje w oparciu o etat, czy w oparciu o kontrakt, takie B2B, może pracować tygodniowo czy miesięcznie. Padają tutaj różne propozycje. Trochę w dalszej perspektywie jest górny limit dotyczący zarobków, ale to też jest rozważane. Także wśród branych pod uwagę propozycji jest górny limit części budżetu szpitala, jaki może być przeznaczany na wynagrodzenia medyków, tak aby to ustalić na poziomie 70 czy 70 kilku procent i dalej, aby już nie można było przekraczać tego budżetu właśnie na wynagrodzenia. Jest też pomysł, o którym mówiliśmy w Faktach RMF FM o 8:00 przed twoją rozmową, Tomku, z byłym wiceministrem zdrowia z czasów rządu PiSu, Januszem Cieszyńskim. To jest propozycja, która ma opierać się na tym, aby ograniczyć tak zwany procent od kontraktu, kiedy dwóch lekarzy pracuje tyle samo, jeśli chodzi o czas, ale jeden zarabia zdecydowanie więcej, bo procedura, którą wykonuje, czyli zabieg, jest po prostu dużo lepiej wyceniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To też jest zapowiadane przez rząd i brane pod uwagę i w tym tygodniu bardzo możliwe, że poznamy te szczegóły, chociaż na realizację oczywiście trzeba będzie poczekać, bo tutaj oczywiście w grę wchodzą kolejne projekty ustaw, rozporządzeń i aby to wszystko weszło w życie, aby to wszystko było przeprocedowane, to na pewno zajmie trochę czasu.
0: Mówimy o planach na kolejne miesiące, ale co może wydarzyć się najszybciej? Kiedy pojawią się na przykład wizyty, wyniki wielu kontroli, które dotyczą teraz Warszawskiego Szpitala Południowego?
1: To ma się wydarzyć w najbliższych tygodniach. W lipcu prawdopodobnie i wyniki audytu, który prowadzi warszawski ratusz. Ten audyt wydaje się najbardziej zaawansowany, bo przypomnę, że lekarz, o którym mówiliśmy, były koordynator SOR-u, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym, już wystawił faktury korygujące po tych rekordowych, gigantycznych zarobkach, o których mówiliśmy. On zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. I już to skorygowanie faktur jest ważną częścią audytu, który trwa tam w szpitalu. Równolegle, prawdopodobnie pod koniec lipca, poznamy też wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, ale rzeczywiście to wszystko potrwa, bo tych instytucji, organów, które prowadzą audyty, kontrole, postępowania wyjaśniające, jest co najmniej kilka, bo to jest też rzecznik praw pacjenta, to jest też rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który działa przy samorządzie lekarskim, czyli przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. A gdy pytasz, Tomku, o to, co może wydarzyć się najszybciej, to dzisiaj ważne informacje, bo o 9:00, z tego co wiem, ruszyło w innej części Warszawy niż ta, w której teraz jestem, bo przy ulicy Chocimskiej w prokuraturze okręgowej, przesłuchanie lekarza doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym. To właśnie on jest tą osobą, która zgłaszała możliwe nieprawidłowości i podejrzenia nieprawidłowości i tych formalnych, medycznych, prawnych, do których miało dochodzić poza procedurami w Warszawskim Szpitalu Południowym. Tam też jest nasz reporter, mój kolega Michał Krasoń i wiem, że on też będzie relacjonował to, co tam się dzieje w prokuraturze i te efekty. Także myślę, że to jest to, co wydarzy się w pierwszej kolejności i być może te dzisiejsze ustalenia, te dzisiejsze efekty i wnioski po tym przesłuchaniu może rzucą trochę nowego światła, a może trochę światła na nowe aspekty tej sprawy. Będziemy na to czekali i to się może wydarzyć także już dzisiaj.
0: Tak, i a my za chwilę będziemy się łączyć z Michałem Krasoniem. Bardzo ci dziękuję. To był Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24 i jak mówiłem, już niebawem połączenie z Michałem Krasoniem, który jest w tej chwili pod siedzibą prokuratury. No i będzie informował o tym, co już się wydarzyło, a także o tym, co może wydarzyć się w ciągu najbliższych godzin. A teraz Maryla Rodowicz w Radiu RMF.

0: Słuchajcie, poniedziałkowego programu w radiu RMF24, jak słyszeliście przed chwilą z relacji Michała Dobrołowicza, właśnie rozpoczęło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. W byłym tygodniu lekarz miał poinformować, który miał i informował o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. No a jak jest teraz, my łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się, wszystko się zgadza.
0: Michale, czy będzie zeznawał dzisiaj doktor Jędrzejewski?
1: Tak twierdzi jego pełnomocnik. W krótkich słowach tu przed wejściem stwierdził, że wszystkich niezbędnych informacji prokuratorze dziś doktor Jędrzejewski udzieli. Dostarczy też wszystkich niezbędnych dowodów. No, nie znamy więcej konkretów, nie wiemy, co to mają być za dowody. Wiemy, że w zeszłym tygodniu prokurator chciał zabezpieczyć od doktora Jędrzejewskiego telefon, z którego między innymi wysyłał wiadomości o nieprawidłowościach w szpitalu południowym do prezydenta Warszawy. Doktor tłumaczył, że tego telefonu nie ma przy sobie. Nie wiemy, czy dzisiaj ten telefon wziął ze sobą. Chęć współpracy jest. Sam doktor słowem do dziennikarzy się nie odezwał. Jak mówiłem, jego pełnomocnik też w kilku słowach dosłownie. Czekamy teraz. To przesłuchanie będzie trwało, no podejrzewam, że kilka godzin, 40 parę pytań, 46 bodaj w zeszłym tygodniu prokurator zadał doktorowi. Doktor wszystkie zbył milczeniem. No dzisiaj już zeznawać ma, więc to wszystko potrwać może naprawdę długo. Doktor, tak jak mówiłem, pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania w prokuraturze się stawił. To przesłuchanie trwa. Tłum dziennikarzy przed prokuraturą, no i czekamy na to, czy doktor i jego pełnomocnik zdecydują się w jakiś sposób to przesłuchanie skomentować. No i czekamy również na to, co powie prokuratura o zeznaniach doktora Jędrzejewskiego.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Krasoń, który jest i czeka. I pewnie się nie może doczekać. Bardzo ci dziękuję.
1: Nie może się doczekać. Długie posiedzenie tu się zapowiada dziś przed prokuraturą.
0: A gorąco, rozumiem, przed prokuraturą nie tylko z powodów pogodowych.
1: Jest cień, nie jest najgorzej.
0: Nie jest najgorzej. Fantastycznie. Nasze informacje w tej sprawie oczywiście będziemy wam przekazywać w radiu RMF24. Zostańcie z nami. Michał Krasoń wróci z całą pewnością i jeszcze do nas wróci.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Jest 9:30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
2: Dzień dobry, zapraszam. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok 26 lat więzienia na dożywocie wobec 36-letniego Tomasza K. za zabójstwo żony na Kaszubach i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym. Sąd uznał, że mężczyzna działał z premedytacją i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nie znalazł okoliczności łagodzących, choć skazany częściowo przyznał się do zarzutów. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym Tomasz K. nie mógł się pogodzić. Rząd Niemiec zwleka, pomimo konkretnej oferty z Polski, z decyzją o humanitarnym geście wobec polskich ofiar III Rzeszy, pisze Süddeutsche Zeitung, ostrzegając, że liczba poszkodowanych zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Artykuł dręczące czekanie na dobry gest poświęcony kwestii finansowego wsparcia dla około 50 tysięcy żyjących polskich ofiar nazizmu ukazał się w dzisiejszym wydaniu gazety. Zdaniem dziennika całkowity koszt takiego wsparcia według bardzo ostrożnych szacunków wyniósłby około 300 milionów euro. Ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. WOPR podkreśla, że wszystkie niestrzeżone akweny stanowią realne zagrożenie. Nie wiadomo, co znajduje się na dnie, ani jaka jest jakość wody.
3: Wszystkie te miejsca stwarzają realne zagrożenie. Nie wiemy, co leży na dnie, nie mamy oceny innych służb jak sanepid, nie znamy jakości stanu tej wody, więc no nie można mówić, że jedne są bardziej niebezpieczne, drugie mniej. Wszystkie stanowią zagrożenie.
2: Mówił RMF Max Tomasz Straszewski z Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pamiętajcie, aby podczas wypoczynku nie zapominać o swoim bezpieczeństwie. Jeśli jeszcze jesteście w trakcie planowania wakacyjnych podróży, na przykład po Polsce, to mamy dla Was zaproszenie do świętokrzyskiej gminy Masłów na Festiwal Sztuki i Mediów Otwarte Książki. Potrwa on w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom od 3 do 5 lipca. W programie zaplanowano spotkania z pisarzami, wystawy, koncerty i wydarzenia dla dzieci. Wszystko odbędzie się w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom.
4: Wszystko dzieje się na scenie plenerowej przed Szklanym Domem i przed dworkiem Stefana Żeromskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Jest to wydarzenie, które organizujemy wspólnie z gminą Masłów, ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Tradycji oraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Masłowie. No cóż, no to jest wydarzenie, które łączy przeróżne style literackie.
2: Zaprasza w RMF Max Wojciech Purtak, dyrektor Szklanego Domu w Ciekotach. Pełny program tego wydarzenia znajdziecie na stronie tej instytucji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 teraz, no, nie najlepsze wieści dla kierowców, trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie. Wielkimi krokami zbliża się koniec pakietu CPN. Z końcem miesiąca wygasną przepisy obniżające podatek VAT, przestanie też obowiązywać mechanizm naliczania i wyliczania maksymalnych cen paliw. Jakie ceny będą na stacjach? O tym już teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek gorąco jest. Znaczy tutaj nawet nie, ale jak pomyślę, że jak wyjdę, to stąd te zacięcia, który jest ze mną w studiu. Igorze, witaj.
1: Dzień dobry, kłaniam.
0: Jak mogą zdrożeć i o ile mogą zdrożeć paliwa od lipca?
1: No gdybyśmy tak chcieli szacować tu i teraz, czyli wobec tych cen, które dziś mamy na stacjach, no to po wyliczeniu tego pełnego już VAT-u, czyli nie 8%, a 23%, no trzeba będzie jeszcze doliczyć pełną marżę, bo ona też była teraz obcięta do maksymalnie 30 groszy za litr paliwa, czyli ten zysk dla stacji netto, bo tak możemy to określić, no to dziś płacimy za benzynę maksymalnie nieco powyżej 6 zł za litr oleju napędowego, 6 zł i kilkanaście groszy. Te stawki mogą wzrosnąć nawet o 70 groszy za litr, czyli za benzynę 95 od lipca moglibyśmy już płacić 6,70 mniej więcej. W przypadku paliwa do diesla, no to byłoby już bliżej 7 zł. Oczywiście porównujemy to w tej chwili, a nie wykluczono, że ceny w rafineriach będą jeszcze przez te kilka najbliższych dni spadać, więc może się okazać, że te ostateczne stawki będą nieco niższe. Niemniej trzeba się przygotować na to, że te stawki się zmienią i tak lekko licząc, no 70 groszy w górę, no to przy takim pełnym tankowaniu baku do pełna, załóżmy, że mamy te 50 litrów do wlania, no to to jest spora różnica, bo to jest około 35 zł mniej więcej, to już jest odczuwalne zdecydowanie.
0: Robi różnicę. Czy rzeczywiście pakiet CPN powinien zostać teraz wygaszony? Czy to jest dobry moment? No, powiedziałbym, sytuacja jak to zwykle z Donaldem Trumpem i Iranem zmienia się i to, dynamicznie.
1: To właśnie stawia ten dylemat taki, czy rzeczywiście powinniśmy się z tego w tej chwili wycofywać, bo oczywiście ceny ropy spadły w ostatnich dniach i to mocno, ale widać, że ten rozejm na Bliskim Wschodzie nie jest rozejmem naprawdę solidnym. Są jakieś delikatne wymiany ciosów, jeżeli możemy to tak nazwać. Na razie światowe rynki tego zdają się nie do końca zauważać. To znaczy, inwestorzy nie obawiają się jeszcze w tej chwili gwałtownego wzrostu cen ropy. Oczywiście ona podrożała po tym weekendzie, kiedy słyszeliśmy, że tu jakaś rakieta, tu atak. Natomiast rynek jeszcze nie uważa, że to porozumienie wisi na włosku. W tej chwili baryłka ropy na światowych rynkach jest wyceniana mniej więcej na $70. Więc gdybyśmy chcieli spojrzeć na takie suche liczby, to tak, to jest całkiem dobry moment na to, żeby z CPN-u się wycofywać. Minister energii mówił wcześniej, że jeśli cena za baryłkę spadnie w okolice $80, no to to będzie ten moment, żeby z pakietu CPN schodzić. Mamy 70. Pytanie tylko, na jak długo te $70 za baryłkę się utrzyma.
0: Co z cenami paliw, ale lotniczych, bo one również biły rekord.
1: One wracają do normy. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, jakie stawki mamy w tej chwili, no to jesteśmy już blisko tych stawek, które były przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli, żeby nie być gołosłownym, no metr sześcienny paliwa lotniczego wytworzonego w Orlenie, to jest w tej chwili w granicach 3,5 tysiąca złotych. Przed samym wybuchem wojny było to nieco powyżej 3 tysięcy, a mieliśmy już w międzyczasie przecież stawki po 6 tysięcy złotych za metr sześcienny, więc dwa razy większe. Czy to oznacza, że teraz bilety lotnicze na wakacje, na urlopy będą wyraźnie tańsze? Na razie tego w cenach biletów oczywiście nie widać. Oczywiście, jeśli planujemy coś z większym wyprzedzeniem, to jest szansa na to, by gdzieś samolotem wybrać się w rozsądnej cenie. Natomiast nic nie wskazuje na to, by te bilety miały gwałtownie teraz potanieć. Trochę inaczej sytuacja wygląda, jeśli na urlopy się wybieramy w jakimś takim zorganizowanym trybie, na przykład przez biura podróży. One niestety z ich punktu widzenia niestety zamówiły te miejsca w hotelach i w samolotach. Tutaj nie będą za bardzo mogły korygować tych cen. Więc w tym roku są duże szanse na wyprzedaże tak zwanych all inclusive pobytów. Tu nie powinniśmy widzieć ani podwyżek, ani już pewnie obniżek, chyba że będzie to jakaś oferta last minute. To rzeczywiście tu może być okazja na nieco tańszy wypoczynek. Natomiast jeśli sami planujemy jakieś wyloty, tu raczej dużych zmian nie będzie, bo ta niepewność, co dalej z tą ropą, co dalej na Bliskim Wschodzie, nadal się z nami utrzymuje.
0: I te nie najlepsze wieści zebrał i przedstawił Igor Skrzypek.
1: Dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję. W Radiu RMF 24 za chwilę trochę lżejszych informacji, ale zanim to oczywiście muzyczny oddech w tym gorącu przydaje się. Spokojna muzyka.

współpracy i kreatywności. Realizacja serii jest na razie na wczesnym etapie. Nie ujawniono jeszcze daty premiery. A w Radiu RMF 24 już za niespełna 7 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach, jak się domyślacie, popołudniowy program Radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Już za chwilę przedpołudniowy program Radia RMF 24. W nim Jakub Śliwiński, który przeprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale zanim Jakub Śliwiński, to oczywiście jak zwykle u nas o 10:00 najnowsze fakty RMF FM. A w faktach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Ukraiński projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego.
2: Absolutnie skandaliczna sytuacja.
3: Tak mówi o nim gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Janusz Cieszyński. Wśród tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę, wymieniona Ukraińska Powstańcza Armia UPA.
1: O 10:00 także opóźnienia na kolei.
3: Podpisanie polsko-szwedzkiej umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
1: A na koniec świętująca Ameryka.
3: Zapraszamy. To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił w porannej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, poseł PiS.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka według twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
0: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
2: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
0: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
2: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
0: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
2: Rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
0: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
3: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
1: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
3: Zdjęcie poszukiwanego mamy na rmf24.pl. Ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
1: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
3: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
4: Panie dokąd jadą?
5: Do Lublina.
4: Teraz panie szukają tutaj mocno między peronami, panie krążą.
5: Tak, bo niestety opóźniony przyjechał i nie wiedziałyśmy czy tu, czy tu.
4: O ile minut jest pociąg opóźniony?
5: Godzina 40.
4: Duże zamieszanie jest tutaj dzisiaj na dworcu?
5: Tak, dość spore. Pod tym, no, widzę, że jest dużo ludzi i jest dość ciepło, więc no, na pewno nieprzyjemne warunki.
4: Pierwszy poniedziałek wakacji i ponad 20 pociągów odwołanych.
5: A tu mam nadzieję, że mój po prostu tak nie skończy.
1: Usłyszał Michał Dobrołowicz na dworcu centralnym w Warszawie. Dzisiaj Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
3: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
1: My łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, dlaczego ten kontrakt jest tak ważny dla polskiej marynarki?
6: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. Myślę, że Polska potrzebuje dobrej platformy do szkolenia załóg, aby zwiększyć ich liczbę i przygotować się na przyjęcie nowych okrętów. Mówił mi w grudniu w Karlskronie Mats Wiksel, szef obszaru biznesowego SAP Kockums. Jak dodaje, szwedzkie okręty podwodne opierają się na spójnej filozofii projektowej. Wiele rozwiązań stosowanych w starszych okrętach jest zbliżonych do tych w A26. Podkreśla, w Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
3: I właśnie na dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwają w tej chwili oficjalne powitania.
1: Urodzinowy tydzień rozpoczęty w USA.
3: W sobotę Amerykanie obchodzić będą 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie już trwają liczne wydarzenia nawiązujące do podpisania Deklaracji Niepodległości.
7: Dzień dobry, przeloty amerykańskich samolotów nad stolicą. Prezydencka orkiestra występująca na scenie w centrum Waszyngtonu. I rozmowy o Ameryce. Czego chciałbym życzyć Ameryce? Ameryko, padnij na kolana i podziękuj miłosiernemu Bogu za to, że dał nam Donalda Trumpa jako prezydenta, ponownie jako prezydenta. Bo ten kraj umierał, powiedział mi mężczyzna, który przyjechał do Waszyngtonu z New Jersey, gdy dowiedział się, że jestem z Polski, rzucił.
8: My mother was Polish.
7: Really?
8: Yes, dzień dobry.
9: Thank you and happy 250 America!
7: Do soboty trwa wielkie świętowanie. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Nowy polsko-amerykański rozdział tej historii napisać ma Robert Lewandowski.
3: Polak podpisać ma, przypominamy, dwuletni kontrakt z drużyną Chicago Fire.
10: Let's go Fire, brand new season ticket member.
3: Zatem nowy sezon z Lewandowskim w roli głównej.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Przedpołudnie z radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Dzisiaj mnóstwo sportowych emocji przed nami. Między innymi tenisowy Wimbledon i jako pierwsza Maja Chwalińska, która rozpocznie swoje zmagania o godzinie 12. Ale zanim tenis, to wcześniej piłka nożna. Już za chwilę razem z nami będzie były piłkarz Dariusz Dudek, z którym porozmawiamy oczywiście o mundialu. Kto zaskoczył, kto zawiódł? O tym już za moment w radiu RMF 24.

0: Radiu RMF 24 teraz wielkie mundialowe emocje. Za nami faza grupowa piłkarskich mistrzostw świata. Kto w niej zawiódł, kto zaskoczył, czy po tych pierwszych meczach wyłonił się już zdecydowany faworyt turnieju? Na ten temat porozmawiam teraz z Dariuszem Dudkiem, byłym piłkarzem, trenerem i ekspertem TVP Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy może od takiego pierwszego podsumowania. To mundial z udziałem 48 drużyn. Jak pan ocenia poziom tej fazy grupowej?
1: No na pewno w tych pierwszych spotkaniach widzieliśmy różnorodne przygotowanie się przede wszystkim tych drużyn do tych mistrzostw, ale uważam, że te mistrzostwa są wspaniałe nie tylko na boisku, ale też i na trybunach, bo takie obrazki, które jednoczą, łączą ludzi z całego świata, pokazują, że warto wstać o drugiej w nocy i zobaczyć każde spotkanie.
0: A która drużyna najbardziej pana pozytywnie dotychczas zaskoczyła?
1: Jak dla mnie, ja jestem takim trochę teraz zwolennikiem i spoglądam na Japonię. Patrzę na ten zespół Jaime Moriasu z dużą życzliwością, bo widzę, jak japońska piłka zmienia się w ciągu ostatnich kilku lat, jak oni podchodzą do szkolenia dzieci i młodzieży, jak podchodzą do swoich obowiązków pomeczowych, bo widzieliśmy niejednokrotnie, że są w stanie posprzątać na trybunach po sobie i to wychodzi z kultury tego kraju. Zresztą miałem tę przyjemność być w Japonii, widzieć to na własne oczy, więc Moriyasu Jaime ma w swoim składzie wspaniałych piłkarzy typu Kamada, Nakamura, Ito czy Ayase i myślę, że Japonia jest dla mnie jak na razie takim najlepszym zespołem, aczkolwiek dzisiaj zmierzy się, wiemy to, z Brazylią, więc no zobaczymy, będzie to trudne spotkanie na pewno dla Japonii.
0: Do tego spotkania oczywiście jeszcze wrócimy, ale zatrzymajmy się przy 1/16 finału, bo awansowała tam m.in. Republika Zielonego Przylądka. No i to informacja, która z pewnością ucieszyła Gianniego Infantino. No można powiedzieć, panie Darku, że FIFA ogłosiła, odtrąbiła sukces.
1: No tak, ja myślę, że FIFA odtrąbi kilka sukcesów. Ja jestem raczej z natury człowiekiem, który pozytywnie na wszystko patrzy. Dużo, dużo zmian Infantino w tych mistrzostwach, łącznie od ilości tych zespołów. Mówiliśmy o tym, że za dużo, że zmniejszy się poziom, że drużyny typu właśnie Zielony Przylądek no sprawią, że te mistrzostwa będą miały słabszy poziom na boisku, że są drogie te mistrzostwa, że nie będzie ludzi i w ogóle no taki odzew był słaby przed tym mundialem, natomiast widzimy na trybunach zawsze jest komplet, ludzie się wspaniale bawią, oczywiście te odległości, bo są spore w trzech krajach, mamy te mistrzostwa, więc to jest naturalne, że te odległości będą spore, nawet już nie chodzi o same Stany Zjednoczone, natomiast myślę, że chociażby przepisy, które zostały wprowadzone na tych mistrzostwach, naprawdę są, mi osobiście się podobają bardzo, przyspieszyły grę, chociaż widzimy, że takie sytuacje, jak miały miejsce jeszcze w poprzednich mistrzostwach, kiedy nie wiem, wchodził fizjoterapeuta z doktorem, no to ta przerwa potrafiła trwać kilka minut. Dzisiaj nikt nie korzysta, żaden piłkarz nie korzysta z pomocy, bo wie, że jak zejdzie, to musi minutę być poza boiskiem, więc te przerwy są bardzo krótkie. Wprowadzenie autu, gdzie mamy 5 sekund, zawodnik ma 5 sekund na to, gdy weźmie piłkę do ręki, od tego momentu 5 sekund musi piłkę wrzucić, nie ma już wycierania ręcznikami i tak dalej. Naprawdę super, są dla mnie te mistrzostwa są naprawdę fantastyczne.
0: Mówiliśmy o pozytywach, no to teraz pochylmy się nad tymi rozczarowaniami. Odpadnięcie z turnieju już po fazie grupowej Urugwaju, Turcji czy też Czechów. Szok, niespodzianka, czy może coś, czego można było się spodziewać?
1: Na pewno to jest duży szok. Urugwaj, Turcja to są takie zespoły, które odpadły przedwcześnie, powiedziałbym. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o Czechów, powiem w ten sposób, że to był najsłabszy zespół turniejowy. Nie dziwię się, że Czesi odpadli. Natomiast Turcja z Vincenzo Montellą, bo on jest trenerem Turków, wiemy o tym, że Arda Güler i Çalhanoğlu chociażby, to są dwa nazwiska, które miały być najmocniejsze w zespole Turcji, a to było zbyt mało jakby na Turków i ostatnia wygrana Turków nie sprawiła, że ten zespół przeszedł do dalszej fazy 1/16. No i mega, mega, pewnie Turcy są zawiedzeni. Natomiast jeżeli chodzi o Urugwaj, miałem tę przyjemność komentowania tego spotkania, chociażby ostatniego, w którym Urugwaj odpada i było dużo, dużo no, takich kontrowersji, łączenia Bielsy i tym, co przed tym spotkaniem się wydarzyło, bo tam był taki delikatny bunt piłkarzy. Wiemy, że trener Bielsa to jest trener, który taki jest silną ręki, bym powiedział. Lubi grać wysokim pressingiem, natomiast do tego trzeba być odpowiednio przygotowanym. Tam chociażby no, piłkarze, którzy grają na co dzień w Realu Madryt, no to przyjeżdżają czasami na takie mistrzostwa po 50 spotkań mają już za sobą, więc te treningi, które aplikował im Bielsa, no dla nich, no powiem szczerze, chyba nie służyły. Pojawiło się kilka kontuzji, no i stąd Valverde i spółka troszeczkę się zbuntowali, odpadli, a wiemy, że przecież Urugwaj to też dwukrotny mistrz świata.
0: I z pewnością o tej twardej ręce Marcelo Bielsy mógłby powiedzieć co nieco Mateusz Klich, ale to już zostawiamy. Panie Darku, czy widzi pan na tym turnieju już zdecydowanego faworyta? No bo jeżeli zerkniemy na tę turniejową drabinkę, no to wydaje się, że takim klarownym faworytem jest chociażby Argentyna.
1: Tak, Argentyna, patrząc na zestawienie tej chociażby 1/16, może być tak, że z jednej strony będzie Argentyna, Brazylia albo Japonia, powiedzmy w półfinale. Ktoś z tych dwóch drużyn mógłby przejść do finału. Natomiast patrząc na drugą stronę tej drabinki, tam jest Francja, tam jest Hiszpania. No i ja nie ukrywam, że spoglądam bardzo mocno w kierunku gospodarza, czyli zespół Stanów Zjednoczonych z trenerem Pochettino, bo to jest trener, który no, wszedł w takie wielkie buty i trzeba powiedzieć, że szczególnie otwarcie tych mistrzostw dla Amerykanów było bardzo dobre. Widać tam rękę Pochettino, który no, tak naprawdę nie pracuje długo z zespołem w Stanach Zjednoczonych, natomiast widać też, po pierwsze, bardzo dobrze przygotowany zespół motorycznie, bardzo dobrą ławkę rezerwowych mają Amerykanie. No więc zapowiada się naprawdę teraz już od tej 1/16 mundial, w którym no nie będzie faworytów i każdy z każdym może wygrać, a wiemy, że Amerykanie no nie lubią przegrywać i mają gen zwycięzców, więc zobaczymy, jak będzie z drugiej strony. Natomiast tutaj pytanie, wrócę do Argentyny i do Messiego, który no robi czary na tych boiskach. Od pierwszej do ostatniej minuty strzela bramki. No coś niesamowitego. Człowiek, który w tym wieku na mistrzostwach potrafi jeszcze tyle biegać. To prawda, może nie ma już tego sprintu. Ostatnio widziałem jakieś statystyki, to po 8 kilometrów robi ten piłkarz. Natomiast zawsze strzela bramki, chociażby w ostatnim spotkaniu, co prawda, wszedł z ławki rezerwowych i strzelił z rzutu wolnego, ale no to są niesamowite sytuacje, w których chociażby Portugalia i Ronaldo, którego jestem zwolennikiem i bardzo, bardzo lubię oglądać tego piłkarza, jego charakter, jego walkę z hejtem, który się wylał chociażby na niego po pierwszym spotkaniu Portugalczyków. Ja po mistrzostwach będę miał tylko te obrazki, które pokazują, jak ci najwięksi piłkarze na świecie powoli odchodzą w cień, a jeszcze pokazują tym młodym piłkarzom, jak powinni siebie prowadzić, aby w wieku 40 lat kiedyś grać na tych mistrzostwach.
0: Oj tak, no to wróćmy już teraz do tego spotkania, o którym pan wspominał, czyli Brazylia-Japonia, 1/16 finału. Myślę, że nie ma co wracać teraz wspomnieniami do tego, co działo się wczoraj, bo zaliczyliśmy drobny falstart przy okazji tego startu fazy pucharowej. Myślę tutaj oczywiście o spotkaniu Kanada z RPA, ale wracając do pojedynku Brazylii z Japonią, czego pana zdaniem możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
1: Na pewno będzie to jeden z bardziej ciekawych spotkań na tych mistrzostwach, moim zdaniem. Ja Brazylijczyków nie upatrywałem w roli faworytów, a oni zawsze takimi są od samego początku. Natomiast wiemy też, jak Brazylia miała spore problemy, jeżeli chodzi o początek tych mistrzostw z przyjazdem tej grupy piłkarzy, którzy no, byli takim zlepkiem, bym powiedział, drużyny. Natomiast jedno, co trzeba podkreślić i to musi zabrzmieć, to Brazylia i trener Ancelotti, bo to jest jak dla mnie jeden z najlepszych trenerów na świecie, bardzo, bardzo doświadczony. Carlo Ancelotti potrafi pracować chociażby z takim Viniciusem Juniorem, który od samego początku, kiedy jest Ancelotti na tych mistrzostwach, pokazuje, że no bardzo, bardzo się zmienił. Wiemy, jak on jest na boiskach Hiszpanii sfrustrowany, wiele, wiele skandali z nim, ciągle machał rękami, wiecznie miał w każdym spotkaniu do kogoś pretensje. Tutaj od samego początku można powiedzieć, że jest takim liderem. Naprawdę miło się patrzy na grę tego piłkarza. Rafinha, no to jest coś niesamowitego. Z drugiej strony miejmy nadzieję, że nie będzie miał żadnych problemów z kontuzjami, bo tam jakieś drobne się pojawiają. Neymar, widzieliśmy, że od początku przyjechał, że tak powiem, na kredyt i tutaj ukłony dla trenera Ancelottiego, bo ten trener właśnie zabrał tego piłkarza, można powiedzieć, tak trochę na wycieczkę, bo wiemy, że on miał kontuzję i nie grał chociażby w pierwszym spotkaniu i no w drugim już wszedł na 20 minut, więc wszyscy w Brazylii, jego fani, bardzo, bardzo byli ucieszeni. Więc no, ta Brazylia może być naprawdę z meczu na mecz, zresztą tak grają coraz lepiej. Może oczywiście pokonać Japonię. Ja dzisiaj, tak powiem szczerze, kibicuję Japończykom, bo bardzo mi odpowiada sposób grania tego zespołu. Tutaj naprawdę Moriyasu pokazuje, że przygotowanie motoryczne, taktyka jest bardzo ważne, ale Japończycy od przynajmniej 8 lat, kiedy zmienili wszystko, co mogli w szkoleniu, stawiają na to, aby piłkarz był techniczny, to się zgadza, bardzo dużo pracują nad techniką, ale oni już bardziej patrzą i wyprzedzają swoje szkolenie, tak aby każdy piłkarz miał skanowanie przestrzeni, wiedział, co ma zrobić z piłką przed przyjęciem. Naprawdę dużo biegają, duża wymienność w pozycjach, w pionie, w poziomie. Tam naprawdę patrzy się czasami na tych Japończyków, którzy są bardzo dobrze fizycznie przygotowani. Wydaje się, że ich jest zawsze 12, 13, czasami być może więcej, bo potrafią naprawdę dużo zrobić z piłką, cieszą się tą grą. No i nie ukrywam, że Japonia to jest dla mnie taki, od początku tego turnieju był takim, czy jest takim czarnym koniem tych mistrzostw.
0: Zatem czekamy na te wielkie piłkarskie emocje. Na koniec, panie Darku, jeszcze króciutko chciałem zapytać o przyszłość Roberta Lewandowskiego, no bo media rozpisują się o tym, że jego nowym zespołem będzie Chicago Fire. Króciutko, to dobra decyzja, czy na razie jeszcze czekamy, aż ta umowa ewentualna zostanie podpisana?
1: Ja, tak jak w przypadku Ronaldo czy Messiego, tutaj naprawdę czapki z głów dla Roberta, niezależnie czy będzie grał w Stanach, czy pójdzie za pieniędzmi gdzieś w innym kierunku, wiemy, o którym mówię, natomiast jeżeli pójdzie do Stanów, a wiemy, że patrząc chociażby na Messiego, ta liga będzie coraz mocniejsza, coraz bardziej wymagająca. Po tych mistrzostwach moim zdaniem zdecydowanie poziom tej ligi się podniesie w górę. Zresztą włodarze wszystkich klubów amerykańskich no, sięgają po takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, który da im dużo dobrego, jeżeli chodzi o piłkę nożną, nie tylko na boisku, ale poza, bo to są osoby zazwyczaj bardzo znane, mówiące w kilku językach, a wiemy, że w samym Chicago jest mnóstwo Polaków, mnóstwo Niemców, jest sporo Hiszpanów, więc no, takie osoby jak Robert Lewandowski na pewno będą dobrymi promotorami nie tylko piłki nożnej, takiej europejskiej, ale na całym świecie i myślę, że to jest dobry kierunek. Trzeba szanować Roberta za to, że w tym wieku jeszcze chce mu się grać i gra na naprawdę bardzo dobrym poziomie, bo ta liga będzie bardzo wymagająca i naprawdę Stany Zjednoczone też, nie mówiliśmy o nich za dużo, ale naprawdę Pochettino i cała reprezentacja wznosi się na wyżyny i może być, bo patrząc na drabinkę, mają duże, duże możliwości. Myślę, że po tych mistrzostwach każdy będzie chciał grać piłkarz chociażby z Europy w Stanach Zjednoczonych.
0: Zatem czekamy na decyzję pana Roberta i czekamy na kolejne mundialowe emocje. A razem z nami w radiu RMF24 był były piłkarz, trener, ekspert TVP Sport, pan Dariusz Dudek. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.

0: 10.30 Fakty i Katarzyna Podraza.
1: A zaczynamy od Śląskiego. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w zeszły czwartek po południu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Jest w interesie wszystkich obywateli, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić. Do nas wpływa bardzo wiele sygnałów o nieprawidłowościach także w innych szpitalach, mówił poseł PiS-u Janusz Cieszyński, pytany o aferę w warszawskim szpitalu południowym.
2: Ma pan sygnalistów? Zgłaszają się do pana?
3: Tak.
2: I co mówią?
3: Opublikowałem swój numer telefonu w internecie, zresztą zachęcam, 501 500 715, to jest bezpośrednio do mnie. Jak ktoś ma informacje, to bardzo proszę do mnie zadzwonić. Jak
2: i o czym mówią ci sygnaliści?
3: Mówią o nieprawidłowościach w różnych szpitalach. 2 szpitale wojewódzkie, 1 powiatowy, o fatalnym traktowaniu pacjentów, takim zupełnie nieludzkim, o tym, jak lokalne kliki robią wokół tych szpitali interesy.
2: Zresztą, lokalne kliki polityczne, samorządowe?
3: Na ten moment, jeżeli chodzi o to, kto za tym stoi, to jeszcze tej wiedzy nie mam.
1: Z posłem Cieszyńskim rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl. Afrykański żar nie odpuszcza, dlatego my ponawiamy apel policji, aby w czasie upałów pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci, starszych osób i zwierząt w zamkniętym aucie.
4: Ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni.
1: Przypomniał w rozmowie z RMF Max Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie świadkiem takiej sytuacji, to pamiętajcie, aby szybko reagować. W faktach na koniec mamy dla was propozycję na wakacyjny relaks. I z pewnością gwarancją na to będzie zbliżający się krośnieński spływ kajakowy szlakiem rzeki Wisłok. To doskonała okazja, aby podziwiać malownicze krajobrazy. Trasa liczy 18 kilometrów.
5: Trwają już przygotowania. Ruszają pomalutku zapisy, które będą trwały do 2 lipca. Można się zapisywać na stronie Fundacji Tołchaj GDK, która jest głównym organizatorem tegoż wydarzenia.
1: Mówił RMF Max Arkadiusz Pałys, komandor spływu. A to wydarzenie już 5 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do informacji, która w weekend zaskoczyła wiele osób, nie tylko śledzących polityczne wydarzenia. W sobotę w Juracie odbył się nieformalny szczyt prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego wzięli w nim udział prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii oraz Rumunii. Niewiele jednak wiadomo o tym spotkaniu. Krótki komunikat po nim wydała Kancelaria Prezydenta. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym, który
1: zebrał
0: informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Tomku. No i właśnie, co udało ci się dotychczas ustalić? Czego dotyczyły te rozmowy? No,
1: przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kontekst, bo to spotkali się w tajemnicy zupełnie, w kurorcie, zupełnie jak, nie wiem, w filmach z Jamesem Bondem, przedstawiciele kilku krajów, którzy no, są bliscy Polsce i no, a tak się składa, że te kraje otaczają region objęty działaniami wojennymi, czyli Ukrainę, no i po części no, Białoruś. Słowem, nasze związki z bezpieczeństwem tego regionu są no, bardzo zaawansowane, a takie spotkanie no, budzi domysły. O co tu chodzi? Dlaczego wpadł w tajemnicy? Czemu tak w odosobnieniu? Dlaczego nieformalny ten szczyt? O to wszystko pytałem jednego z urzędników Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzi są częściowo przewidywalne, a częściowo trochę zaskakujące, bywa, że malownicze, bo to jedną z przyczyn tego, że spotkanie było utrzymywane w tajemnicy, jest to, że takie miejsce jak Jurata, gdzie się odbywało, zapewnia z całą pewnością bezpieczeństwo, a podróży tak ważnych postaci jak prezydenci różnych krajów raczej się nie ogłasza tak, no, zwłaszcza jeżeli kilku z nich gromadzi się w jednym miejscu, raczej stroni się od tego, zwłaszcza, że mówimy o krajach w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu zbrojnego. Słowem, po co kucić licho, dlatego o tym spotkaniu nie mówiono wcześniej. Pytałem o ten kurortowy wdzięk Juraty na spotkanie takie dyskretne. No, usłyszałem, że może troszkę przesadzone są informacje o tym, jaki to podobno kurort, bo tak naprawdę to tam do dyspozycji są dwie w dobrym stanie wille, a poza tym zalety tego terenu to jest 150 hektarów w miarę bezpiecznego miejsca wydzielonego, gdzie można spokojnie spędzać czas i rozmawiać. Dowiedziałem się, że panowie prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii zgromadzili się w tym miejscu po to, żeby sobie po prostu rozmawiać nieoficjalnie, właściwie nieformalnie, bo oficjalnie to jednak tam byli, skoro przyznano to, ale nieformalnie, co w tym wypadku oznacza, no właśnie, bardzo hermetyczne grono. To znaczy, nie było przy tych rozmowach współpracowników, czyli było pięciu gości, którzy sobie po prostu spędzali razem czas i rozmawiali. Rozmawiali na przykład o szczycie w Ankarze, który się zbliża, szczyt NATO w Ankarze. Wszystkie te kraje mają wspólne interesy dotyczące bezpieczeństwa flanki wschodniej. No oczywiście z naturalnych względów nie miałem szansy dowiedzieć się, jakie są ustalenia. Być może chodzi o jakieś wspólne ustalenia dotyczące rozdyslokowania wojsk obcych państw na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Polski. Być może Polska zadeklarowała jakąś chęć no, podzielenia się swoim kontyngentem amerykańskim z tymi krajami, ale to oczywiście są rzeczy, których można się zaledwie domyślać, bo jak mówię, pięciu panów rozmawiało sobie po prostu ze sobą i nikogo przy tym nie było. Wiem natomiast, że prezydent Litwy, pan Nauseda, ponowił swoją propozycję wystąpienia w roli mediatora w sporze między Polską a Ukrainą w sprawie orderu Orła Białego, a właściwie powołania jednostki wojskowej pod imieniem bohaterów UPA. Ta sprawa położyła się dość głębokim cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich i zadrażniła stosunki. Nie chcę tego rozwijać, wszyscy wiemy, na czym to polegało. Dość powiedzieć, że ta propozycja została ponowiona, bo została już złożona wcześniej. Natomiast zdaje się, że nie została podchwycona przez prezydenta Nawrockiego, ponieważ, jak widzimy, w roli mediatora rozładowującego napięcie stara się wystąpić premier Donald Tusk, który zablokował odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Poza tym rozmawiali panowie także o wstąpieniu Unii, do Unii Europejskiej Ukrainy, ale w tej dziedzinie kompletnie już nic o tej rozmowie powiedzieć nie można, ponieważ były to kwestie związane z żywotnymi interesami każdego z tych krajów. No jak mówię, rozmowa miała daleko dyskretny format, rzeczywiście bardzo hermetyczny i w sumie nie wiemy, jakie są ustalenia tego spotkania, aczkolwiek ja zwróciłem uwagę na prognozy pogody. Kiedy cała Polska zmagała się z potężnymi upałami, wyobraźcie sobie, że w Juracie było tylko 25 stopni.
0: No i to rzeczywiście.
1: Najwyżej. I to oznacza, że prezydenci potrafią znaleźć takie miejsce, gdzie da się wytrzymać i to na dodatek takie, gdzie nikt im nie przeszkadza i mają dla siebie 150 hektarów, a może dookoła. Fajnie.
0: Fajnie, oczywiście, że tak. Tomku, na koniec króciutko, myślisz, że te kolejne dni przyniosą nam jakieś następne informacje na temat tego nieformalnego szczytu, czy to dalej będzie jednak wszystko owiane taką aurą tajemniczości, no i skupimy się jednak...
1: Myślę, że tak ma być, że jednak takie spotkania nieprzypadkowo zostają nazwane nieformalnymi, a jeżeli rozmawia 5 prezydentów i cokolwiek z tej rozmowy wyniknie na zewnątrz, wyjdzie na zewnątrz, no to będzie wiadomo, że to któryś z prezydentów gada za dużo, a wszyscy pozostali, 4 pozostałych mogłoby mieć do niego pretensje, więc raczej pozostanie to w takim zawieszeniu, aczkolwiek szczyt NATO w Turcji na początku lipca w Ankarze pozwoli nam się domyślić, o jakich to sprawach rozmawiały akurat te kraje, przypomnę, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia, która do tego nadbałtyckiego grona może nie pasuje, ale prezydent Rumunii odwiedził Juratę, dlatego że nie dalej jak w połowie maja u niego odbywał się szczyt tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, no, gdzie miał się odbyć, jak nie w Bukareszcie. B9 to jest też ważny rejon działania polskiej dyplomacji i stąd właśnie jego obecność.
0: Zatem tym bardziej są te cenne informacje, które zebrał i przekazał nam Tomasz Skory. Tomku, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo proszę.

0: W Radiu RMF24 czas na Katowice. W tym mieście od dziś obowiązuje strefa czystego transportu. Jest niewielka i nie powinna być bardzo uciążliwa dla kierowców, szczególnie mieszkańców Katowic i całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Dzień dobry.
0: Teraz się łączymy. Dzień dobry, Aniu. No i pytanie, gdzie dokładnie jest ta strefa?
1: Strefa obejmuje ścisłe centrum miasta, gdzie ruch samochodowy i tak już wcześniej był ograniczony. Granice tej strefy to ulice Skargi, Moniuszki, Pańki, Dudy Gracza, Warszawy.

0: strefy. Wynika to z wymogów Komisji Europejskiej, która nawet skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z przekroczeniem norm dwutlenku azotu w powietrzu, między innymi w Katowicach. Miasto tłumaczyło, że decyzja ta opiera się na nieaktualnych danych ze stacji monitorującej, która znajdowała się przy autostradzie A4, a wiadomo, że na autostradzie strefy wprowadzić nie można, więc stacja została przeniesiona do Śródmieścia i aktualne wyniki nie wskazują przekroczeń, ale wszystkie te argumenty nie pomogły i strefę trzeba było i tak wyznaczyć, a więc jest.
1: No i wszystko jest jasne. Ania Kropaczek. Aniu, bardzo dziękujemy za te informacje. Za 6 minut najnowsze fakty RMF FM. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Coraz bliżej godzina 11. Pora na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Nie żyje drugi z uczestników rowerowego rajdu w Markach pod Warszawą.
2: W szpitalach stan alertu.
1: Alertu związanego z falą upałów.
2: Chiny zacieśniają współpracę z Białorusią.
1: Aleksandr Łukaszenka jest w Pekinie.
2: W faktach kulturalnych RMF FM m.in. festiwal
1: Summer Jazz Days w Warszawie. Ta pani Liz Wright, jedną z jego gwiazd.
2: Nie żyje drugi z uczestników Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu.
1: Wczoraj, przypominamy, zmarł także 30-letni uczestnik tych zawodów. W przedpołudniowych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tej śmierci i organizacji samych zawodów.
3: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono kilkanaście minut temu, również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc, zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Do akcji zaangażowano strażackie drony, policję oraz wojsko.
2: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarówek na S8 w pobliżu podwarszawskich Michałowic.
1: W kierunku stolicy w tej chwili przejechać można tylko jednym pasem ekspresówki. Stan alertu, jak mówiliśmy, w szpitalach w związku z falą upałów.
2: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
1: Tam na miejscu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
4: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
1: A więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
4: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
5: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału, czyli pacjentów, którzy są w stałym leczeniu onkologicznym, którzy przychodzą do nas na wizyty kontrolne, diagnostykę.
4: Tak to opisuje Monika Dzienyńska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
1: W faktach teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
2: Xi Jinping i białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
1: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
2: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji. No i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Kiedyś bohater polskich szos, dzisiaj wspomnienie dawno upadłej polskiej motoryzacji.
7: Luty 1976 roku. Z taśmy montażowej schodzi półmilionowy polski Fiat 125P.
2: Czyli tak zwany duży Fiat opisywany w polskiej kronice filmowej.
1: Mija właśnie 35 lat od chwili zjechania z taśmy ostatniego takiego pojazdu 29 czerwca 1991 roku. Fabrykę samochodów osobowych na warszawskim Żoraniu opuścił model kombi w kolorze wiśniowym.
2: Jak duży Fiat zapisał się we wspomnieniach kierowców, pytaliśmy w muzeum w fabryce FSO.
8: No niestety FSO nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. Pieniędzy na rozwój nie było. Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziło oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
2: Mówi Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO.
1: A duży Fiat jeszcze gdzieś zaparkuje w faktach. Sprawdzimy, jak kupić taki samochód w obecnych czasach, tak żeby się nie przejechać. A w faktach kulturalnych RMF FM, jak mówiliśmy, o Warsaw Summer Jazz Days.
2: Zapraszam Katarzyna Słuchowska-Szuchta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jubileuszowa 35. edycja festiwalu zacznie się jutro. We wtorek
2: i środę będą darmowe wydarzenia w Promie Kultury, a od czwartku w warszawskim klubie Stodoła zaczną się festiwalowe koncerty.
9: Najważniejsze słowo to jest koloryt, dlatego że tu będzie wielu wykonawców z różnych, można powiedzieć, stylistyk. Będą nawet i śpiewać, tańczyć, specjalnie się ubierać. Także to tutaj na pewno pod tym względem będzie to koloryt, ale też mamy tutaj bardzo różne zespoły z różnymi doświadczeniami. Także festiwal będzie idealny dla wszystkich fanów jazzu i nie tylko.
2: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił artystów do Polski. W tym roku wystąpią m.in. zmysłowo śpiewająca Liz Wright. Będzie też koncert wpisujący się w światowe obchody setnej rocznicy urodzin giganta jazzu Milesa Davisa. Pod hasłem Przeciwko nim zaczął się w Krakowie Festiwal Miłosza. W tym roku będzie to przegląd najnowszej polskiej poezji reprezentowanej przez twórców z różnych pokoleń. Tetris, jedna z najpopularniejszych gier w historii, zostanie przeniesiona na ekran. Chodzi o całkowicie nowe uniwersum inspirowane tymi spadającymi z góry ekranu kolorowymi klockami. Powstający serial adresowany jest do najmłodszych widzów, dzieci od lat 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie z radiem RMF 24. Odliczamy minuty do meczu Mai Chwalińskiej w pierwszej rundzie tenisowego Wimbledonu. Już za chwilę o tym spotkaniu, a także o szansach pozostałych Polaków porozmawiamy z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym tenisowego pisma Tenis Klub. Kuba Śliwiński, tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Serwujemy i gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF 24 pora na wielkie tenisowe emocje. Startuje wielkoszlemowy Wimbledon. Na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się sześcioro polskich singlistów. Jako pierwsza za niespełna godzinę o 12:00 swoje spotkanie rozpocznie Maja Chwalińska. Oprócz niej na Wimbledonie zobaczymy Igę Świątek, która broni tytułu, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. A w Radiu RMF 24 łączymy się teraz z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym tenisowego pisma Tenis Klub. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Panie Adamie, dla wielu Wimbledon uchodzi za ten najbardziej prestiżowy turniej w tenisie. Przede wszystkim, czy zgadza się pan z taką oceną? I jeśli tak, to oczywiście dlaczego?
1: Wie pan, to zawsze jest kwestia przyjęcia pewnych kryteriów i jeżeli popatrzymy, że Wimbledon spośród czterech turniejów wielkoszlemowych jest najstarszy, no to rzeczywiście można uznać, że jest to najbardziej prestiżowy turniej. Oczywiście jest to też, co trzeba powiedzieć, już jedyny wielkoszlemowy turniej rozgrywany na trawie, czyli na nawierzchni, która tak naprawdę, no chyba właśnie gdyby nie Brytyjczycy, to już pewnie dawno odeszłaby do lamusa, natomiast znane jest takie konserwatywne podejście Anglików i oni pilnują bardzo tej swojej trawy i dzięki nim, można powiedzieć, ten krótki okres gry na kortach trawiastych się utrzymał do dziś. No i to gdzieś tam wszystko razem buduje niewątpliwie taką niepowtarzalność i taką atmosferę, powiedziałbym, czegoś niedostępnego, czegoś niesamowitego wokół turnieju wimbledońskiego.
0: Zdecydowanie czegoś wyjątkowego. No to teraz pomówmy o naszych oczekiwaniach. Wprawdzie to Maja Chwalińska jako pierwsza wyjdzie na korty w Londynie, ale zacznijmy może od Igi Świątek. Panie Adamie, Iga zaczyna tegoroczny turniej z zupełnie innej pozycji niż ten ubiegłoroczny. Czego zatem możemy się spodziewać?
1: No ja przestrzegam przed takim hurra optymizmem i już patrząc tylko i wyłącznie w statystykę, to ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, turniejów kobiecych, to za każdym razem jest inna zwycięzczyni, więc tutaj obrona tytułu na kortach wimbledońskich jest rzeczą niezwykle rzadką i niezwykle trudną. To się ostatnio udało tylko Serenie Williams. Także już chociażby ta statystyka pokazuje, że no raczej będzie Idze Świątek trudno powtórzyć sukces ubiegłoroczny. Natomiast czego się spodziewać? Ja bym się oczekiwał od Igi po prostu dobrej gry, tak? I jeżeli mimo tej dobrej gry Iga ulegnie którejś z rywalek, to mówi się trudno, na tym polega sport. Natomiast trochę obawiam się, by nie pogłębiły się te problemy czy te kłopoty, z którymi już trochę mieliśmy do czynienia od początku roku, gdzie sama Iga mówiła, że ma wrażenie, że troszkę w pewnych momentach mentalnie jakby nie daje rady dźwignąć tej rywalizacji na najwyższym poziomie. I tego troszeczkę się obawiam też na kortach wimbledońskich.
0: A na co pan liczy w przypadku Mai Chwalińskiej po świetnym French Open? No czas na rywalizację na trawie i pytanie, czy to będzie atut, czy raczej problem dla Mai Chwalińskiej?
1: Znaczy, wydaje mi się, że gra Mai Chwalińskiej jest na tyle nietypowa, że korty trawiaste będą jej sprzyjały, na pewno bardziej będą jej sprzyjały niż korty typu hard. Natomiast jakby no też musimy mieć świadomość, że Maja dopiero musi się oswoić z tym, że w wielu meczach będzie występowała jako faworytka. Jeszcze miesiąc temu taki pojedynek z Tajką, z którą się będzie mierzyła w pierwszej rundzie Wimbledonu, byłby określany jako pojedynek bardzo równych rywalek z podobnych miejsc rankingowych, bo Tajka jest teraz mniej więcej około 150-160 miejsca, a Maja jeszcze miesiąc temu była 114. 14. rakietą świata. Dziś Maja jest skreowana na faworytkę, jest skreowana na powiedzmy zawodniczkę, która takie mecze powinna wygrywać, ale to może być bardzo złudne. Także tutaj też bardzo przestrzegam przed takim hurra optymizmem. Oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za Maję i mam nadzieję, że ona tą pierwszą rundę przebrnie, co myślę sobie, patrząc też na jej występy ostatnio na Roland Garros, daje taki napęd na kolejne rundy.
0: Przypominamy to spotkanie o godzinie 12. Panie Adamie, bardzo trudne zadanie także przed Magdą Linet, która trafiła na rozstawioną z numerem 5 Mirę Andrzejewą i Magdaleną Fręch, która zmierzy się z grającą z numerem 19 Anną Kalińską. Czy tutaj możemy mieć nadzieję na pozytywne rezultaty, czy raczej powinniśmy to wszystko traktować w kategoriach, no być może takich sympatycznych niespodzianek?
1: No, to jest tak, że każda zawodniczka, czy każdy zawodnik, którzy wychodzą na kort, wychodzą z nastawieniem wygrania. Natomiast tak rolą dziennikarzy jest oceniać to bardziej na trzeźwo. No i trzeba uczciwie powiedzieć, że zarówno Magdalinet, jak i Magdalena Fręch nie są faworytkami w pojedynkach z Kalińską i z Andrzejewą. I raczej tutaj, no, tak jak pan powiedział, możemy się spodziewać co najwyżej miłego zaskoczenia, ale bardzo bym do tego sceptycznie podchodził. Boję się, że tutaj jednak te faworyzowane zawodniczki rozstawione będą górą.
0: No to na trzeźwo oceńmy także szansę Huberta Hurkacza, który szczęścia w losowaniu także nie miał, a który zagra z rozstawionym z numerem 11 Kasperem Rudem. No tutaj jest jednak nadzieja dla Huberta, no bo Norwek Kasper Rud raczej nie błyszczy na kortach trawiastych.
1: No i bardzo dobrze, że pan dodał właśnie, że gdzie jak nie na Wimbledonie wygrywać z Kasperem Rudem, bo ja pamiętam takie pojedynki Huberta Hurkacza choćby na Roland Garros właśnie z Norwegiem, gdzie mimo bardzo równej gry i zaciętego pojedynku to zwycięsko wychodził z nich właśnie Rud. Natomiast trawa to absolutnie nie jest nawierzchnia Norwega i on, jeśli dobrze pamiętam, chyba nigdy w swojej karierze nie wygrał dwóch meczów, czyli nigdy nie był w trzeciej rundzie Wimbledonu, a przecież pamiętamy, że Hubert w swojej karierze już zaliczył nawet półfinał wimbledoński, także gdzie jak nie na Church Road i za to trzymajmy mocno kciuki. Wszystko oczywiście będzie zależało od dyspozycji serwisowej Huberta, ale tu jestem takim stonowanym optymistą w tym pojedynku.
0: No i mamy oczywiście będącego w znakomitej formie Kamila Majchrzaka. Kamil jest najwyżej w swojej karierze w rankingu tenisistów na 45. miejscu. No to panie Adamie, nic tylko liczyć na tę życiówkę na wielkoszlemowym turnieju. Są na to szanse?
1: No myślę, że tak, dlatego że rywal, i to też znowu tak czasami plotą się losy tenisistów, bo Kamil dostał za rywala w pierwszej rundzie Chilijczyka Alejandro Tabilo, z którym przecież grał niedawno na Roland Garros, też w pierwszej rundzie, tam zdecydowanie wygrał Tabilo, więc czas na rewanż i akurat ta trawiasta nawierzchnia rzeczywiście sprzyja Polakowi, Polak się na niej bardzo dobrze czuje, pokazał to już w Hertogenbosch, gdzie wygrał turniej, pokonując po drodze, to warte podkreślenia, trzech zawodników z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Także jestem tutaj już nawet nie z takim ostrożnym optymistą, ale tutaj wydaje mi się, że Kamil Majchrzak powinien ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. No i potem zobaczymy, no bo pamiętamy, w zeszłym roku był w rundzie czwartej, czyli w najlepszej szesnastce. To jest jak najbardziej możliwe także i w tym roku.
0: No to na koniec, kto pana zdaniem jest faworytem wśród kobiet oraz mężczyzn do zwycięstwa w tegorocznym Wimbledonie?
1: No wydaje mi się, że u kobiet to jak co roku mamy taką sytuację, że wymieniamy kilka nazwisk, czyli oczywiście w pierwszej kolejności Jelenę Rybakinę, Arenę Sabalenkę, a potem i tak wygrywa ktoś inny. I myślę, że w tym roku będziemy mieli podobnie. I wcale się nie zdziwię, jeżeli mistrzynią Wimbledonu znowu zostanie jakaś dziewczyna, nazwijmy to z drugiego szeregu, ale oczywiście, żeby został dobrze zrozumiany, nie z miejsc rankingowych gdzieś w okolicach setki, to raczej myślę, że będzie to jakaś ktoś z dwudziestki, może z miejsc między 20 a 30. Ja mam kilka takich dziewczyn, które będę szczególnie obserwował, bo spodziewam się po nich dobrych występów. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Tego nie wiem, ale typuję na pewno nową mistrzynię w turnieju kobiet. Natomiast u mężczyzn faworyt jest chyba jeden po tej takiej niebywałej czy nieprawdopodobnej historii z Rolanda Garrosa, gdzie Jannik Sinner, bo o nim mówię, przegrał w drugiej rundzie po chyba jednak jakimś udarze słonecznym. No wiadomo, to było jakieś coś nieprawdopodobnego. Myślę, że doszedł do siebie, myślę, że już się zregenerował i myślę, że on będzie tutaj absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o osiągnięcie po Puchar Wimbledoński.
0: No i miejmy nadzieję, że polscy zawodnicy i polskie zawodniczki troszeczkę namieszają w tym towarzystwie. A razem z nami w radiu RMF24 był pan Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Klub. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Przedpołudniowy program Radia RMF 24. Trzy mecze wieczorem i w nocy na Mundialu. Poznamy kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału. Wczesny, letni wieczór można spędzić z piłkarzami Brazylii oraz Japonii. Ich pojedynek o godzinie 19. A razem ze mną jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. No i pytanie, czy Japończycy liczą na sensację?
1: No myślę, że tak. I są ku temu powody. Może nie jakieś ogromne, ale jak sobie spojrzymy na historię tych japońsko-brazylijskich pojedynków, 14 takich spotkań, Brazylia przegrała tylko raz, ale za to całkiem niedawno, bo to był ostatni mecz, jaki rozegrały ze sobą reprezentacje Japonii i Brazylii. To był październik poprzedniego roku i wtedy Brazylia prowadziła już 2-0, by ostatecznie przegrać 2-3. No, skoro można było pokonać w meczu towarzyskim Brazylię, to może i na Mundialu się uda, chociaż oczywiście tutaj presja zupełnie inna. Na Mundialach te drużyny spotykały się ze sobą raz, 2006 rok, więc Mundial w Niemczech, Brazylia wtedy wygrała 4-1. Natomiast przez wielu uznawana teraz Japonia jest za takiego czarnego konia Mundialu. No, wymieniało się ją najczęściej obok Norwegii jako te drużyny, które mogą sprawić niespodziankę. No to jest droga do zrobienia niespodzianki. Wygrać z Brazylią w 1/16.
0: Japonia rozwija swój futbol tak naprawdę od lat 90. No a szukając wzorców, już wcześniej patrzyła w stronę Brazylii. No można powiedzieć, Patryku, że dla Japończyków ten kraj to taki piłkarski wzór.
1: Tak, i możemy na to znaleźć wiele przykładów. Ja posłużę się najpierw takim serialem animowanym, być może znany naszym słuchaczom, może też tobie, Kuba, czyli Kapitan Tsubasa.
0: Oczywiście.
1: Ten bohater dzieciństwa wielu z nas, urodzonych gdzieś tam w latach 80. czy trochę później. I teraz dlaczego to jest istotne? Bo przypomnę, że patrzymy na to z perspektywy japońskiej. Kto odkrywa ten talent Tsubasy? Jego trener Roberto Hongo, czyli Brazylijczyk, który wcześniej był znakomitym piłkarzem, grał z numerem 10, później tam jakieś perturbacje życiowe zaprowadziły go do Japonii. On odkrywa talent Tsubasy. Sam Tsubasa, kiedy już rozwija tę swoją karierę, gra w końcu w młodzieżowej reprezentacji Japonii, jedzie na Mistrzostwa Świata i kogo ta Japonia pokonuje w finale po hat-triku Tsubasy? No Brazylię. Kogo innego mogłaby pokonać w finale, jak nie ten właśnie wzorzec? Później zresztą Tsubasa też w tym serialu gra w Brazylii, ale jest też przykład z życia. Kazuyoshi Miura to z kolei legenda już tej prawdziwej japońskiej piłki. On jako 15-latek wyjechał z Japonii, przeprowadził się do Brazylii, bo chciał grać w wielkim Santosie, drużynie, której grał w przeszłości Pele. To mu się udało. Miał tam ze 2 czy 3 podejścia do tego Santoszu na przestrzeni lat. Pierwsze niezbyt udane, gdzieś był wypożyczany do brazylijskich klubów, ale on też nie trafił od razu do Europy. On chciał najpierw do Brazylii, bo tak to było wszystko zakorzenione gdzieś w głowach Japończyków, że ta Brazylia jest najlepsza. Zresztą Kazuyoshi Miura dziś dobija do 60 i ciągle gra zawodowo w piłkę. To jest najstarszy aktywny na świecie piłkarz, który cały czas gdzieś w świecie futbolu japońskiego istnieje. Trzeci przykład. Japończycy, kiedy już zaczęli rozwijać swoją ligę, sięgnęli na przykład po Zico. To jest legenda brazylijskiej piłki. On trafił do jednego z japońskich klubów, który doprowadził do lokalnych sukcesów. Był gwiazdą, był idolem z uwagi na to, w jaki sposób grał. No więc to też pokazuje, że tam chcieli szukać tych wzorców Japończycy. Zresztą nieco później Zico był też selekcjonerem reprezentacji Japonii. Także Japończycy byli zapatrzeni bardziej w brazylijską piłkę niż w europejską przez lata.
0: A ja pamiętam te ogniste strzały Tsubasy, a w bramce oczywiście stał Wakabayashi.
1: Tak, to prawda.
0: Patryku, wracamy na ziemię, no bo wieczór i noc to jeszcze 2 spotkania z udziałem europejskich potęg.
1: No i myślę, że oba zapowiadają się ciekawie. Niemcy z Paragwajem na przykład. No Niemcy po tym, jak wygrali z Kirasą bardzo wysoko w pierwszym meczu, później taka troszkę słabsza gra w kolejnych meczach grupowych, więc pytanie, czy jakoś lepiej zareagują na ten mecz z Paragwajem, jak spisze się też Paragwaj. No a w nocy to już mecz naprawdę taki poważny. Holandia, Maroko, czyli dwie drużyny, które byśmy wymieniali jako te, które mogą walczyć o coś dużego na tym Mundialu. No jedna już za tam paręnaście godzin pożegna się z Mistrzostwami Świata. Ja przypomnę, że ten mecz w Monterrey, natomiast te drużyny raz już na Mundialu się spotkały. Holandia z Marokiem zagrały ze sobą w Orlando. To był rok 1994, czyli ten Mundial, który odbywał się tylko w Stanach Zjednoczonych. Wtedy na przykład w obronie Holendrów Ronald Koeman, obecny selekcjoner tej reprezentacji. Holendrzy wtedy wygrali 2-1. No a teraz jak się zastanawiam, to nie wiem, kto tutaj większym faworytem. Nie wiem, czy jednak takie 50-50, ale z takim leciutkim naciskiem na Maroko. No, wiemy, że to półfinalista ostatnich Mistrzostw Świata, drużyna, która się rozwija, kraj, w którym bardzo mocno postawiono na futbol. To są też pewnego rodzaju kwestie polityki, już nie chcę w to wnikać, ale rozwija się ten futbol w Maroku bardzo dobrze i rzeczywiście drużynę mają świetną. To będzie na pewno interesujące spotkanie, ale to dopiero o 3 w nocy.
0: Także
1: dla tych, którzy kładą się bardzo późno albo bardzo wcześnie wstają. Jak zwał, tak zwał.
0: Jakby nie było, bardzo ciekawie zapowiada się ten wieczór i noc na Mundialu. Patryk Serwański, redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.

0: 11.30 Fakty i Katarzyna Podraza.
1: Sytuacja po zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli staje się coraz bardziej krytyczna. Mimo zagranicznej pomocy wciąż za mało jest ratowników, brakuje sprzętu, nie ma paliwa, panuje chaos logistyczny. Ochotnicy nadal przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych. Wolontariusze apelują o pilne dostarczenie generatorów prądu, latarek, wody oraz narzędzi do cięcia betonowych konstrukcji. Wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły północną Wenezuelę, powodując rozległe zniszczenia. Uszkodzonych lub całkowicie zawalonych jest ponad 770 budynków. Była to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Japonia jest dla mnie jak na razie najlepszym zespołem na mundialu, mówił na naszej antenie Dariusz Dudek, były piłkarz, trener i ekspert TVP Sport, pytany o faworyta tego turnieju.
2: Moriyasu Haime ma w swoim składzie wspaniałych piłkarzy typu Kamada, Nakamura, Ito czy Ayasei. Myślę, że Japonia jest dla mnie jak na razie takim najlepszym zespołem, aczkolwiek dzisiaj zmierzy się, wiemy to, z Brazylią, więc no zobaczymy, będzie to trudne spotkanie na pewno dla Japonii.
1: Z Dariuszem Dudkiem rozmawiał Jakub Śliwiński. Przypomnijmy, spotkanie Brazylia-Japonia dziś o 19. Z kolei o 22.30 początek meczu Niemcy-Paragwaj. W nocy natomiast o 3.00 Maroko zagra z Holandią. W faktach teraz śląskie. Bytomska wąskotorówka ruszyła z sezonem wakacyjnym. Oprócz stałej trasy między Bytomiem a miasteczkiem śląskim, tegoroczny rozkład to też kursy weekendowe, które zaplanowano do 13 września i kolejowe piątki, które startują 3 lipca i potrwają do 28 sierpnia.
3: Wyjeżdżając z Bytomia, mijamy lasy Dąbrowy Miejskiej, okolice rezerwatu Segiet, do którego serdecznie zapraszam. Warto się tam wybrać. Czy tereny zalewu na Kłochechło, miasteczka śląskiego, piękne trasy rowerowe.
1: Zaznaczył w rozmowie z RMF Max Kamil Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. I na koniec coś na orzeźwienie w trakcie trwającego upału. W bardzo prosty sposób można się schłodzić i uzupełnić mikro i makroskładniki jednym koktajlem. Czego warto się napić w takim dniu jak dzisiejszy?
4: 1 litr wody, niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki. Są one świetnym źródłem witaminy C i oczywiście orzeźwiającego smaku. 1 czubata łyżka miodu. Miód zapewni nam łatwo przyswajalną energię dla naszych osłabionych upałem organizmów i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie. Opcjonalnie do smaku możemy dodać kilka listków świeżej mięty, melisy.
1: Ten przepis zdradziła RMF Max rzeczniczka podlaskiego NFZ-u Izabela Przewłocka. A my życzymy smacznego i oczywiście pamiętajcie dzisiaj o nawodnieniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W radiu RMF24 teraz zagraniczna polityka. Przywódcy Chin i Białorusi zadeklarowali zacieśnienie współpracy. Xi Jinping i Aleksandr Łukaszenka spotkali się dziś w Pekinie. Chiński lider podkreślił, że oba kraje łączy wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę. Dodał, że dwustronne relacje przetrwały międzynarodowe zawirowania, a Pekin wspiera obraną przez Mińsk własną drogę rozwoju. Warto dodać, że użycie określenia partnerstwo na każdą pogodę oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek w Europie. Obaj przywódcy zapowiedzieli zacieśnienie koordynacji działań w mechanizmach wielostronnych. Chodzi m.in. o ONZ oraz Szanghajską Organizację Współpracy. Łukaszenka podkreślił znaczenie chińskich technologii dla białoruskiej gospodarki i wyraził chęć dalszego zacieśniania kooperacji przemysłowej. Rozmowy w Pekinie odbyły się tydzień po bezpośrednim spotkaniu Łukaszenki z Władimirem Putinem. Poprzednia wizyta białoruskiego lidera w Chinach miała miejsce we wrześniu 2025 roku. Tłem tych kontaktów niezmiennie pozostaje wojna Rosji z Ukrainą. Od początku wojny na pełną skalę Chiny pozycjonują się jako strona neutralna, odrzucając oskarżenia Zachodu o potajemne wspieranie działań zbrojnych Rosji. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 teraz ważna i dla wielu smutna rocznica w polskiej motoryzacji. Dokładnie 35 lat temu z taśmy fabryki samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu zjechał ostatni taki samochód. Jak słyszymy, czasem kapryśny, dla wielu symbol minionego systemu, Fiat 126P, czyli tak zwany duży Fiat. Dlaczego musiał odejść już na początku przemian ustrojowych? O tym już teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie, czy duży Fiat nie miał szans na walkę z konkurencją?
1: No wydaje się, że był skazany na niepowodzenie, szczególnie na przełomie systemów. Gdy odchodził komunizm, zaczynał się kapitalizm, tam po prostu niejako zabrakło pieniędzy. No, przypomnijmy, jak to było te 35 lat temu. 29 czerwca 1991, zupełnie nowa rzeczywistość, a z taśmy na Żeraniu zjeżdża ostatni, tak zwany duży Fiat 125P. Był to model kombi w kolorze wiśniowym. No, kolejnych już nie było, choć fabryka jeszcze produkowała na przykład spore części zamienne, nawet karoserię. Ostatnia karoseria, jeśli dobrze pamiętam, zjechała z taśmy w 92 roku. I gdy był ten 91 rok, Fiat był niesłychanie przestarzałym pojazdem. Oczywiście dziś możemy go wspominać bardzo sentymentalnie, ileż on potrafił pomieścić przecież. I nawet jak był kapryśny i nie chciał odpalać, no to ten duży Fiat to było marzenie wielu pokoleń. Natomiast od początków produkcji, pod koniec lat 60. do tego 91 roku, ten duży Fiat właściwie nie przechodził żadnych poważnych zmian. Oczywiście były bardzo takie subtelne zmiany i modernizacje, ale polegające na przykład na tym, że grill chłodnicy został zmieniony z chromowanego na plastikowy. No to są takie detale, które nie pozwoliły dużemu Fiatowi ścigać się z konkurencją. Na domiar złego, w połowie tej produkcji mniej więcej wygasła włoska licencja na produkcję Fiata, więc warto też pamiętać, że z czasem, od lat 80., w połowy lat 80., to nie był już Fiat 125P, tylko FSO 125P, więc tu już chodziliśmy niejako w obszar podrabiania pojazdu. Złośliwi mawiali wtedy, że skrót FSO to od Fiat się ocknął. Więc nie było pieniędzy na rozwój. Pamiętamy też pewnie o jakości dużego Fiata. Ona pozostawała wiele do życzenia. Nie dlatego, że FSO nie miała wykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanych inżynierów. Trzeba oddać im też ten trud wkładany w produkcję tych pojazdów i w ulepszanie ich w miarę możliwości. Ale to, jak wyglądały wtedy fabryki, jaką techniką dysponowała polska motoryzacja, tego się nie dało po prostu zrobić w pełni dobrze, zgodnie z włoską licencją, bo projekt Fiata był bardzo dobry. To był włoski projekt, udzielono nam Polsce licencja. Gdyby wykonywać te Fiaty w pełni poprawnie, z pełną starannością, w takiej technologii, jakiej ten projekt wymagał, pewnie zapamiętalibyśmy te duże Fiaty trochę inaczej i pewnie trochę lepiej.
0: Igorze, a jeśli ktoś jest sentymentalny, jeśli ktoś chciałby przywołać wspomnienia i kupić sobie takiego dużego Fiata, powiedz, czym się kierować?
1: No, w tej chwili to z pewnością zasobnością portfela, bo ogłoszeń sprzedażowych z dużym Fiatem nie ma zbyt wiele, ale oczywiście jeśli ktoś by chciał kupić, to znajdzie. Powiedzmy, że w internecie widziałem w granicach kilkudziesięciu dostępnych ogłoszeń z dużym Fiatem i ceny są bardzo rozstrzelone, bo i od kilku tysięcy już złotych do nawet powyżej 40 tysięcy złotych i więcej, więc pytanie, jakiego Fiata lepiej kupić, czy drogiego, czy taniego?
2: Najkorzystniej paradoksalnie jest kupić samochód drogi i sprawny i w dobrym stanie niż samochód do remontu. Te czasy, kiedy można było tanio kupić samochód do remontu i gdzieś zlecić jego wyremontowanie na wsi czy przy domowym garażu, już dawno minęły. Po pierwsze, dla dlatego, że ceny części zamiennych, w tym blacharskich, do tych aut osiągają horrendalne poziomy cenowe. Po drugie, dlatego, że godzina pracy fachowca też już nie jest tania.
1: Mówi Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO, gdzie właśnie rozmawialiśmy i gdzie wystawy również dużych Fiatów są dostępne. No więc pytanie, jeśli mamy ten dostępny budżet w miarę zasobny, no to czym jeszcze się kierować? Czy szukać jakichś usterek? W przypadku Fiata nie ma to większego sensu, bo patrząc na tę jakość wykonania, tam zepsuć może się w zasadzie wszystko i jest to do tego pewien konsensus wśród fanów motoryzacji. Natomiast jest taki jeden aspekt, zgodnie z którym chyba wszyscy powinni się kierować, jeśli szukają auta zabytkowego.
2: Kolekcjonowanie samochodów zabytkowych zawsze polega na tym, że przywołujemy jakieś wspomnienia z lat, które pamiętamy, więc kupno samochodu, który nie będzie przywodził na myśl jakichś wspomnień, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli wychowywaliśmy się w domu, w którym był późny Fiat 125P, kupmy późnego Fiata 125P.
1: Jeśli ojciec jeździł białym Fiatem, to kupmy białego. Jeśli dziadek jeździł wiśniowym, no to może właśnie za wiśniowym trzeba się rozglądać. Tu sprowadza się to wszystko do jednej zasady, żeby to auto wprawiło nas w takie poczucie, że możemy powiedzieć, że miałem kiedyś takiego.
0: Oj tak, aż się rozmarzyłem. Igor Skrzypek i stary, poczciwy, duży Fiat. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pięknie.

0: ogłoszenie RMF 24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 4.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu LMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszeń.
3: Coraz bliżej godzina 12:00. Pora na fakty. RMF FM. Ewa Kwaśny.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam i zapraszam. Niemiłosierny skwar będzie nam towarzyszył do połowy tygodnia, tak przewidują synoptycy. Szczegóły za moment. Jest reakcja prokuratury na sensacyjne informacje zawarte w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia. W faktach także wielki tenis, Wimbledon. Maja Chwalińska rozpoczyna swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który otrzymała tak zwaną dziką kartę. Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. To najnowsze prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum Warszawy przy rondzie 40-latka zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
5: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr w słońcu pokazuje ponad 37 stopni Celsjusza i to jeszcze nie koniec. Ta temperatura cały czas idzie w górę. Obok naszego wozu satelitarnego przed chwilą przeszła jedna z mieszkanek, która w jednej dłoni trzyma parasol. W ten sposób chroni się przed ostrym słońcem, a w drugiej dłoni kolorowy wachlarz.
6: Dla mnie jest szokiem, że jest tutaj gorąco na razie w Warszawie. Dałam sobie radę, bo byłam nad morzem. A teraz wachlarz, woda.
5: Już trochę zaczyna przeszkadzać ten upał. Za dużo, za gorąco.
6: W mieszkaniach, tak. Bo na dworzu można jednak coś z tym zrobić jeszcze, a w mieszkaniach bez klimy nie.
5: Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim. Tu w Warszawie poziom Wisły to teraz 129 cm. Coraz mniej, ale daleko na szczęście do rekordu z ubiegłego roku, gdy Wisła miała tylko 5 cm.
4: Ponad 600 interwencji związanych z zagrożeniem tlenkiem węgla odnotowali od piątku strażacy w Śląskiem. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Aniu. Po raz kolejny służby ostrzegają, że czad groźny jest nie tylko w sezonie grzewczym.
7: Tak, tlenek węgla groźny jest również w czasie upałów, kiedy przewody kominowe i dachy nagrzewają się. Bardzo dużo interwencji, ponad 700 strażacy odnotowali już tydzień temu w weekend. Wówczas poszkodowanych zostało około 30 osób. W tym tygodniu nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy i kominiarze podkreślają, że o bezpieczeństwo możemy zadbać, montując certyfikowany czujnik tlenku węgla oraz zachowując ostrożność podczas korzystania z urządzeń gazowych.
4: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód taki sam jak w wypadku czwórki sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, wyjaśnij, co się stało.
8: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie czwórki sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
9: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
8: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej czwórki. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
4: Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeł. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest korespondent RMF FM Bogdan Frmorgan. Bogdanie, co mówi się na wyspach o naszej tenisistce?
2: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójczą bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Jak zaznaczają komentatorzy, tenisowa kariera Polki nie przypomina autostrady, to raczej górska ścieżka, na której wielki talent musiał zmierzyć się z bolesnymi kryzysami, kontuzjami i bezwzględną presją zawodowego sportu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
4: A relacje z meczu naszej Mai, Polki, oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Poniedziałkowe, upalne popołudnie z radiem RMF 24. Oczywiście cały czas obserwujemy i czekamy na start pojedynku Mai Chwalińskiej w pierwszej rundzie tenisowego Wimbledonu. A tymczasem na moment odkładamy tenisowe emocje i już za chwilę przeniesiemy się do naszego sejmowego studia. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Pojutrze, w środę, rozpocznie się 61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. A już teraz sprawdzamy, czym żyje polska polityka. Łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu wraz ze swoim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł niezrzeszony Marcin Józef Aciuk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam serdecznie.
1: No, pan jest nauczycielem, to żadna tajemnica. Rozpoczęły się wakacje. Pewnie ma pan mnóstwo czasu wolnego przez to, że rozpoczęły się wakacje. To oczywiście jest ironia.
2: I chciałem od tak edukacji... Jak wszyscy nauczyciele.
1: Tak, chciałem od tematu edukacji rozpocząć, bo jutro wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodzi o to, że czeka nas likwidacja domów w czasów dziecięcych, nie jako odrębnego rodzaju placówek systemu oświaty. To już cytuję dosłownie to, co przeczytałem na stronie MEN-u. Domy w czasów dziecięcych mają funkcjonować tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia przyszłego roku jedynymi placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania mają pozostać bursy. I tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, panu się ta decyzja MEN-u nie podoba. Dlaczego?
2: Tak, to znaczy trzeba powiedzieć, że przede wszystkim domy w czasów dziecięcych to są takie placówki, które oferują dzieciom okresowy pobyt połączony z zarówno opiekę, jak i edukację. To są takie dłuższe zielone szkoły na przykład, tak? Czy w trakcie rehabilitacji dzieciaki z gorszych miejsc, środowisk, a jeśli chodzi o stan powietrza, jadą w góry i tam mają szkołę i od razu są zdrowsze. Natomiast tutaj rzeczywiście dochodziło do pewnych błędów, niewykazywania czy wykazywania zbyt wielkiej ilości dzieci. Ministerstwo natomiast postanowiło nie sprawdzać, gdzie są te błędy, nie sprawdzać, nie korygować, nie uszczelniać systemu, tylko postanowiło jedną kosą obciąć wszystkie 24 placówki, a tam jest ponad 280 pracowników.
1: I co się stanie z tymi pracownikami?
2: Znaczy jest 10 placówek publicznych i tutaj ministerstwo zapewnia, że jest wyliczone odprawy, jeśli chodzi o 14 placówek niepublicznych. Tam niech sobie sami radzą. Wiem, że są wnioski złożone o powstanie kolejnych domów tego typu i już będą one od razu odrzucane. No nie w tym kierunku powinniśmy iść. Ministerstwo przynajmniej nie zaproponowało nam żadnej analizy, co się stało, co się dzieje. Natomiast wykazało pewne, znaczy jedynym plusem będą oszczędności. Zarówno dla samorządów.
1: Ile tych oszczędności?
2: Ministerstwo wykazało, że dla ministerstwa z potrzeb oświatowych to jest 30 milionów rocznie.
1: Czyli dużo, jeżeli chodzi o tematy oświatowe.
2: Znaczy, jeśli chodzi o tematy oświatowe, tak. Natomiast od razu sobie zastrzegło, że przerzuci te potrzeby oświatowe na co innego.
1: A wiadomo na co?
2: Znaczy ja myślę, że jest to związane, ta cała akcja jest związana z poszukiwaniem finansowania kompasu jutra. Pan prezydent zawetował ustawę, więc trzeba poszukać gdzieś indziej tych pieniędzy. Ministerstwo jeszcze przewiduje około 8 milionów oszczędności dla każdego z samorządów, który prowadził. Oszczędności, więc gdzieś te oszczędności są, ale ja nie wyrażam zgody, żeby to było kosztem tak naprawdę dzieci. A ministerstwo mówi, że są sanatoria, no ale ustalmy, nie każde dziecko jest w stanie do sanatorium trafić, tak? Rzeczywiście są bursy, ale bursy nie służą do tego, żeby kształcić dzieci, tylko żeby się nimi opiekować w trakcie...
1: A czy są znane dane dotyczące tego, ile osób, ile dzieci korzystało z takich domów w czasów dziecięcych?
2: No właśnie ogólnie, że rzecz ujmując, nie są, tak? Więc na zewnątrz nie są te dane. Ja oczywiście...
1: A pan jako interpelację, kontrolę poselską może pan zrobić, się dowiedzieć ewentualnie?
2: Jak najbardziej mogę, jak najbardziej będę to robił, bo fakt faktem, znaczy jeszcze to rozporządzenie jest niepodpisane i ministerstwo bardzo lubi nie podpisywać rozporządzeń, bo tak naprawdę ministerstwo chwali się, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a jeszcze to rozporządzenie nie jest podpisane, tak więc nie jest prawem. Więc nie wiadomo, czy będzie obowiązkowa, nie wiadomo, czy edukacja seksualna będzie w następnym roku, nie wiadomo, co się z tym stanie. Tak więc tutaj też to rozporządzenie jest niepodpisane, ma wejść ono od 1 stycznia, tak więc trochę czasu jest, ewentualnie na przemyślenie i na pewne zmiany czy uszczelnienie tego systemu, a nie ciachnięcie i w ogóle usunięcie całego z zestawu domów, które działają dobrze i które są wykorzystywane przez szkoły, bo to jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich szkół, więc jak najbardziej spełniają swoje funkcje. Na pewno będę to sprawdzał na początku lipca w ministerstwie.
1: Chciałbym też zapytać o pana inne aktywności. dzieci, bo Rzeczpospolita wyliczyła, że należy pan do 31 zespołów parlamentarnych. To nie jest oczywiście żaden grzech, wręcz przeciwnie. Też od razu zaznaczmy, że będąc w zespole parlamentarnym nie pobiera się za to dodatkowych pieniędzy, więc to też dla niektórych może być bardzo ważna informacja. No i pan jest w niektórych przypadkach chyba w pięciu jedynym członkiem takiego zespołu parlamentarnego.
2: Tak, znaczy Rzeczpospolita według mnie popełniła naprawdę bardzo, bardzo nierzetelny materiał. Później Onet podłapał też w pewnym momencie Wirtualna Polska i to się rozeszło. Mam swoją teorię, nawet pewności co do tego, dlaczego w tym momencie. Natomiast żaden z zespołów...
1: Jaka to teoria jest?
2: To ewentualnie za chwilkę. Żaden z tych zespołów, którym przewodniczę, nie został rozpoczęty tylko i wyłącznie przeze mnie. Musiało być trzech posłów, trzech parlamentarzystów, ogólnie rzecz ujmując, żeby utworzyć zespół. Zawsze było więcej. Natomiast po moim odejściu z Koalicji Obywatelskiej był taki prawie głośny nakaz, żeby posłowie wypisali się z moich zespołów. Stąd właśnie ja pozostałem sam, bo ogólnie zakładaliśmy w ramach Koalicji Obywatelskiej. Po czym zawiesiłem wszystkie zespoły. Natomiast jeden zespół ciągle funkcjonuje i ciągle pozostał aktywny. Jest to zespół do spraw zdrowia mężczyzn, na którym nie spotykam się sam ze sobą. Zawsze są eksperci, zawsze jest strona społeczna, bo od tego są zespoły. Żeby rozmawiać ze stroną społeczną, to jest narzędzie, które daje nam Sejm, z którego ja korzystam. To nie jest narzędzie propagandowe, narzędzie jakieś, żeby pokazać, co ja robię lub nie robię, tylko rzeczywiście naszej pracy merytorycznej. Jutro będzie posiedzenie kolejne, będziemy rozmawiać na temat umożliwienia PrEP-u, jeżeli chodzi o HIV, dla pewnych grup zawodowych, po czym jak najbardziej będę nie jako ja, jako zespół podpisywał się, tylko jako poseł będę wysyłał interpelacje. Będę starał się ministerstwo namówić do tego, żeby właśnie ten PrEP był dostępny dla niektórych grup i będzie tam zarówno naczelna pielęgniarka, jak i będzie ministerstwo. Tak więc to nie tak, że ja siedzę i sam ze sobą rozmawiał, co przedstawił Onet, a tylko rzeczywiście z grupą ekspertów.
1: A nie boi się pan, że te zespoły parlamentarne przestaną istnieć po tym, jak zmienią się przepisy? Bo wiemy, że Sejm przyjął chyba już, z tego co mi się wydaje, ustawę mówiącą o tym, że zespoły parlamentarne będą musiały się minimum co pół roku spotkać i będą musiały posiadać liczbę członków pięcioro.
2: Jak najbardziej. To znaczy ja w pewnym momencie już sam nosiłem się z zamknięciem niektórych zespołów. Podpowiedziano mi, najwyżej niech się wygaszą, jeżeli to nie jest to, w którym kierunku chcesz iść. Natomiast po tej całej awanturze weekendowej na mój temat, według mnie bardzo absurdalnej, wydarzyły się naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jest kilku posłów z różnych ugrupowań, którzy chcą się zapisać. Nie dlatego, że to zaczęło być medialne, tylko dlatego, że widzą sens, czyli zespół do spraw zdrowia mężczyzn, czy zespół do spraw ADHD. Widzą sens działalności tych zespołów i chcą mnie wesprzeć, chcą też działać w tym kierunku. Więc ja serdecznie posłów zapraszam, bo te zespoły wypracowały bardzo wiele rekomendacji, które są już procedowane również na poziomie rządowym.
1: Widziano pana ostatnio w pomieszczeniach Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Rozmawia pan na przykład z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz o tym, żeby dołączyć do ugrupowania?
2: Ja rozmawiam z każdą osobą, która jest gotowa ze mną rozmawiać, ale nie żeby dołączyć, tylko żeby ewentualnie wesprzeć niektóre moje inicjatywy.
1: Ale pana podpisy pod kilkoma ustawami Polski 2050,
2: tak,
1: pamiętam się.
2: Konfederacji też, Prawa i Sprawiedliwości również, pod Polski 2050 też, pod Centrum, jeśli chodzi o depenalizację marihuany, sam się dopisałem, bo oni troszkę za szybko dołączyli, tak więc jako poseł niezrzeszony ja muszę poszukiwać. Również staram się poszukać poparcia w takim większym projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Tak więc rozmawiam z każdym, takie jest moje prawo jako niezrzeszonego, że mogę to zrobić, bo ogólnie rzecz ujmując w klubach mamy zakaz podpisywania się pod projektami innych ugrupowań.
1: A ma pan plany jakieś dotyczące jesieni przyszłego roku?
2: A to zobaczymy.
1: Ale chce pan startować?
2: Pewne plany
1: są. Ja nie pytam z jakiej listy, bo to jest za wcześnie na pewno, tylko czy pan by chciał wystartować w przyszłym roku wyborach?
2: Jeżeli będę widział takie otwarcie, jeżeli będę widział taki sens, nie mówię nie. Jestem gotów do tego, żeby wrócić do szkoły, jak najbardziej tam jest moja pasja, serce i miłość w szkole, natomiast jeżeli będę mógł kontynuować to, co robię w sposób jeszcze bardziej sprawczy, jeżeli znajdzie się jakieś ugrupowanie, jakaś siła, która zobaczy sens w walce o mężczyzn, w walce z dyskusją, dyskryminacją systemową mężczyzn. Jeśli zauważą sens w pracy merytorycznej na rzecz edukacji, to ja serdecznie zapraszam, ale nie chcę być jakąś zapchaj dziurą, nie chcę być osobą, która się przyda, żeby się nie rozpadł klub na przykład. O, taką osobą nie chcę być, jestem zbyt dumny w tym momencie i zbyt wiele wiem, żeby w taki sposób swoim mandatem ludzie na mnie głosowali szafować. Tak więc zobaczymy, co będzie, natomiast jestem otwarty na wszystkie możliwości.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Z Marcinem Józefaciukiem, posłem niezrzeszonym, rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Maja Chwalińska już na korcie. Rozpoczął się Wimbledon. Rywalką Polki Tajka Mananczaja Sałankau. A razem z nami jest ponownie Patryk Serwański. Witamy.
1: Jestem, melduję się.
0: Patryku, mieliśmy chyba drobne opóźnienie ze startem tego spotkania. Ile możemy powiedzieć, jak wyglądają te pierwsze minuty meczu?
1: Początek turnieju, także rzeczywiście może kilka minut później zaczęły panie niż było to planowane, no ale turniej będzie trwał 2 tygodnie, także mało opóźnienie na start. Na razie za nami dopiero pierwszy gem. Maja Chwalińska serwowała, utrzymała swoje podanie, także pod tym względem wygląda to dobrze, dobry początek meczu. Natomiast no, rywalka wcale nie jest taka, nie jest taką zawodniczką, z którą Maja wydaje się poradzić sobie tak bardzo łatwo. Tak mówi o tym Tomasz Wolfke, czyli komentator Eurosportu.
2: Można było trafić dużo gorzej niż na kwalifikantkę z Tajlandii, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że ta kwalifikantka z Tajlandii to jest przeciwniczka mniej więcej tej samej miary, z jakimi Maja spotykała się przez ostatnie 5-6 lat.
1: No oczywiście teraz ta dysproporcja w rankingu ogromna. Maja Chwalińska jest przecież rozstawiona z numerem 20 na Wimbledonie, ale jeszcze niedawno, no właśnie, grała z zawodniczkami gdzieś z początku drugiej setki rankingu, także pod tym względem to mecz ciekawy. Też zwróćmy uwagę, że Sałankau przeszła przez kwalifikacje. 3 mecze już w kwalifikacjach wygrała na Wimbledonie, więc jest w rytmie, a Chwalińska wraca po dłuższej przerwie do gry.
0: Rzeczywiście można było trafić zdecydowanie gorzej. Patryku, dziś więcej emocji z udziałem biało-czerwonych. Magdalinet, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz no wystąpią na kortach.
1: Tak, i to jest ten przykład właśnie, że można było trafić gorzej. Magdalinet z Mirą Andrzejewą, która wygrała Rolanda Garrosa. Magdalena Fręch z Anną Kalińską, czyli też Rosjanką, która jest rozstawiona. Hubert Hurkacz za to zagra z Kasperem Rudem. To jest też zawodnik rozstawiony z 11, czołówka rankingu ATP, ale co ważne, on akurat na trawie za bardzo grać nie lubi. Sukcesy odnosi na innych nawierzchniach i to może być między innymi, miejmy nadzieję, szansa Hurkacza. Nie tylko słabsza gra rywala, ale też dobra gra Huberta. Tak to widzi Tomasz Wolfke.
2: Za Hubertem świadczy jego sposób gry. Tenis Huberta oparty na potężnym serwisie, bardzo dobrym forehandzie i znakomitej grze przy siatce, no ale z drugiej strony niestety tenis tegoż Hurkacza w ostatnich kilkunastu miesiącach no jest znacznie słabszy niż w tych czasach, kiedy on był 6. rakietą świata.
1: No właśnie, więc przy Hubercie Hurkaczu cały czas jakiś znak zapytania, czy będzie grał bardzo dobrze, czy może nie za dobrze. Trudno powiedzieć, musimy poczekać na weryfikację. Natomiast jutro Iga Świątek i Kamil Majchrzak będą grali z mecze pierwszej rundy. No i też Kamil Majchrzak przypomina o tym, co też już widać na korcie, czyli stroje na Wimbledonie, zawsze wszyscy na biało. Tutaj konserwatyzm pozostał na tym turnieju i tak patrzą na to tenisiści okiem Kamila Majchrzaka.
3: No ten turniej ma w dalszym ciągu tą właśnie taką magiczną i legendarną otoczkę ze względu na, no, z perspektywy czasu już może powiedzieć, można troszeczkę przestarzałe przepisy, natomiast jest to magiczne, ten fakt, że musimy wszyscy na biało grać, że tak też nie jest to napakowane aż tak bardzo sponsorami, tylko że właśnie wszyscy się trzymają tych tradycji i tego klubu i tego miejsca i też tam aura jest zupełnie inna i zawodnik czuje się inaczej, ale w pozytywnym tego sensie.
1: Tak to widzi Kamil Majchrzak, a w międzyczasie drugi gem dla Maji Chwalińskiej, także jej rywalka przełamana. 2-0 w pierwszym secie.
0: A te informacje zebrał dla nas Patryk Serwański. Patryku, bardzo dziękujemy.

0: 12.30 Fakty i Katarzyna Podraza.
1: Oczywiście na początek Wimbledon i wielkie tenisowe emocje. Całym sercem z Mają Chwalińską na trawiastych kortach w Londynie i rywalką w pierwszym meczu jest Manan Chaya Savanka z Tajlandii. Trwa pierwszy set, w którym Polka prowadzi 2-0. Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Klub, liczy na dobrą grę Mai.
2: Dziś Maja jest skreowana na faworytkę, jest skreowana na zawodniczkę, która takie mecze powinna wygrywać, ale to może być bardzo złudne. Także tutaj też bardzo przestrzegam przed takim hurra optymizmem. Oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za Maję i mam nadzieję, że ona tą pierwszą rundę przebrnie, co myślę sobie, patrząc też na jej występy ostatnio na Roland Garros, daje jej taki napęd na kolejne rundy.
1: Oczywiście my też mocno trzymamy kciuki za Maję. W Faktach teraz mazowieckie. Policja rozbiła tam gang, którego członkowie podejrzani są o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. 9 zatrzymanych osób z Mazowieckiego i Łódzkiego usłyszało już zarzuty. Członkowie grupy zajmowali się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. 5 osób zostało aresztowanych, a pozostałe 4 zostały objęte dozorami policji. Skarb państwa stracił ponad 5 milionów złotych. Ostatnie upalne dni to dla przyszpitalnych SOR-ów czas wytężonej pracy.
3: Na SOR-ze nie brakuje pacjentów, którzy docierają tutaj po omdleniach, z zawrotami głowy, z ogólnym osłabieniem, przez to, że właśnie mało piją. Przypominamy, że bardzo ważne są te niedobory elektrolitów, zwłaszcza ten niedobór sodu i potasu. Zwłaszcza na to narażone są osoby starsze, które bardzo często, oprócz tego, że mają objawy takie jak właśnie zawroty głowy czy takie splątanie, to mogą być też objawy neurologiczne, które często zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu.
1: Przekazała RMF Max Angelika Kaweska, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W czasie panujących upałów zwracajcie uwagę na wszystkie niepokojące Was sygnały płynące z Waszego organizmu. I na koniec faktów mamy coś wyjątkowego dla miłośników sztuki cyrkowej. Od 14 do 16 sierpnia w Oleśnicy potrwa festiwal cyrkowo-artystyczny.
4: Tradycyjnie przygotowania nabierają tempa. Zawsze im bliżej festiwalu, tym tych rzeczy, które trzeba, że tak powiem, ogarnąć, przygotować jest zdecydowanie więcej.
5: Czego możemy się spodziewać w tym roku na Owcu?
4: Tradycyjne przedstawienia sceniczne, uliczne, highline, to jest to, co będzie jak co roku. Natomiast dodatkowo mamy kolejne punkty w tym roku, m.in. boisko szkoły numer 7.
1: Zapraszał w rozmowie z RMF Max Tomasz Czerzewski, pomysłodawca festiwalu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF 24 czas teraz na żar lejący się z nieba. 35 stopni Celsjusza, tyle pokazują obecnie termometry w centrum Krakowa. Przy miejskich akwenach trwa poszukiwanie ochłody, a okazja ku temu między innymi przy zalewie Bagry, przy którym zaparkował wóz satelitarny RMF FM. I jest tam także nasz niezmordowany reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Gorące dzień dobry.
0: Gorące dzień dobry, Pawle. Czy jest tam szansa na odrobinę wytchnienia w tak gorący, upalny dzień?
1: To może ja powiem po krakowsku. Grzegorz Turnał przekonywał w jednym z utworów, że podobno każdy ma swój kawałek cienia i tak rzeczywiście jest, ale ten własny kawałek cienia przy dzisiejszym upale to może być za mało. Spotkałem jednak tutaj osoby, którym upał nie jest taki straszny.
2: Poniedziałek musi tak fajnie się zaczynać od takiego fajnego odpoczynku i relaksu.
3: Nie jest za gorąco?
2: Ja myślę, że za godzinki dwie będzie, ale jesteśmy w cieniu, więc myślę, że będzie dobrze. To jest tak fajnie jakby po prostu słuchać tą naturę i jakby jak już brzmi woda, to jest tak psychologicznie dobrze wpływa na człowieka, tym bardziej kiedy on pracuje jakby bardzo dużo. Natura w ogóle bardzo dobrze wpływa na człowieka podczas takiego odpoczynku.
4: Trzeba się chłodzić, no najlepsza woda, co pół godziny wejść, zamoczyć się i gra. No bo nie ma wyjścia.
1: Że pani prosto z wody.
5: Dzień dobry, tak. Się. No w takie upały mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do uratowania. No i tyle.
1: Bez wody się dzisiaj nie da?
5: Nie, chyba nie.
1: Już rozumiemy, że
5: lepiej,
1: trochę.
5: Lepiej, ale tak z 15 minut i można już tam wracać.
1: Do wody z powrotem.
5: Tak.
6: Szukamy metody, żeby się ochłodzić i żeby było trochę lepiej, ale jednak ciężko jest ciężko.
1: Trzeba dzisiaj szukać cienia, czy jak to wygląda?
7: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
1: Więc jaki jest sposób na ten upał?
6: Trzeba na pewno przeżyć. Wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj jesteśmy, przyszliśmy tutaj.
1: Nad wodą najlepiej, tak?
6: Tak. No tutaj ten gorąc tak nie doskwiera. No i można się opalić, można sobie odpocząć. Na przykład w domu, jak jest gorąco, nie ma klimatyzacji, to jest ciężko, a nad wodą jednak są te uroki wody, tak?
8: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
1: Tutaj czasami wieje, udaje się.
8: Tutaj czasami wieje, no bo tutaj wiadomo, że przy wodzie jest to bardziej możliwe niż w środku miasta, tak w centrum Krakowa.
1: No właśnie, udało się, tak troszeczkę wietrzyk w moją stronę wieje, co jest taką dobrą informacją i rzeczywiście tu sporo osób dzisiaj korzysta z możliwości nad zalewem Bagry i myślę, że też z każdą godziną kolejne osoby będą tutaj przybywać. W końcu zbliżamy się dopiero do godziny 13 po pracy, być może jeszcze po jakichś ostatnich egzaminach, zajęciach. Tutaj kolejne osoby przybędą, żeby schłodzić się, żeby poszukać tego właśnie wspomnianego kawałka cienia.
0: To może i nawet ja po pracy podskoczę.
1: Zapraszam.
0: Pod zalew Bagry wejść, zamoczyć się i gra. Jak słyszeliśmy, to jest najlepsza recepta. Paweł Konieczny, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: No to na ochłodę mamy jeszcze znakomite informacje z Wimbledonu. Maja Chwalińska w pierwszym secie spotkania z Mananchayą Sawankau prowadzi 4-0. Więcej o tym spotkaniu już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: W Londynie trwa pierwszy mecz Mai Chwalińskiej w tenisowym Wimbledonie. Jej przeciwniczką jest Tajka Mananchaya Sawankeu. I miejmy nadzieję, zbliżamy się do końca pierwszego seta. Aktualnie Maja Chwalińska prowadzi 5-0. A na miejscu jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, nasza zawodniczka doszła do finału Wielkiego Szlema na Rolandzie Garrosie. Pytanie, czy interesują się nią brytyjskie media? Co mówi się o stylu gry Mai Chwalińskiej?
1: Interesują się oczywiście i to jak. Brytyjczycy uwielbiają takie historie, nazywają nawet naszą tenisistkę kopciuszkiem, chętnie przypominając drogę Chwalińskiej do finału turnieju na Roland Garros oraz fakt, że zaczynała go bez oficjalnego sponsora, doklejając tymczasowe naszywki na koszulkę w miarę wygrywania kolejnych meczów. Naszemu kopciuszkowi, jeśli to niezbyt śmiałe określenie, kibicują dziś licznie Polacy na korcie numer 12 na Wimbledonie. Tam jest taka dosyć spora, potężna trybuna. Widać biało-czerwone barwy, kwiaty w tych samych kolorach. No doping jest olbrzymi, co na pewno wpływa pozytywnie na rezultat. Tutejsi dziennikarze mocno podkreślają skromność naszej tenisistki, jej opanowanie. Obie te cechy były widoczne podczas konferencji prasowej, w której Chwalińska wzięła udział przed rozpoczęciem turnieju. Jest też duże zainteresowanie jej osobowością. Brytyjscy publicyści sportowi chwalą ją między innymi za niesamowitą dojrzałość w mówieniu o zdrowiu psychicznym i wyzwaniach zawodowego sportu.
0: Bogdanie, przypomnijmy, Maja Chwalińska nie musiała grać w rundzie eliminacyjnej, otrzymała tak zwaną dziką kartę. Czy to nie było zaskoczeniem?
1: I tak i nie. Jej spektakularny sukces w Paryżu po prostu zachwycił organizatorów londyńskiego turnieju. W świecie tenisa istnieje to pojęcie dzikiej karty, czyli tak zwana wild card. To takie specjalne zaproszenie od organizatorów, które pozwala wystartować w turnieju głównym z pominięciem rankingu oraz eliminacji. Wielkie szlemy najczęściej przyznają je swoim lokalnym zawodnikom. W przypadku Wimbledonu takich kart zazwyczaj jest mniej więcej 8-10. Niemal zawsze trafiają one do Brytyjczyków lub wracających po kontuzjach wielkich gwiazd. Tym razem właśnie przyznano to Mai Chwalińskiej. Świadczy to oczywiście o tym, że eksperci mają swoje lunety i teleskopy mocno skierowane na młode, unikalne talenty. Sama Chwalińska, pytana o różnicę między turniejem w Roland Garros i na Wimbledonie, mówi wprost, że nie łączy tych dwóch turniejów w żaden sposób. To dla niej dwie zupełnie inne rzeczywistości i nie chodzi tutaj wyłącznie o nawierzchnię, tam oczywiście mączka, tutaj korty trawiaste, ale także o nastawienie psychiczne oraz presję, z jaką musi się mierzyć.
0: Bogdan Frymorgan dla radia RMF24. Bardzo serdecznie dziękujemy, a tymczasem zerkamy oczywiście na korty w Londynie. No i pojawiły się delikatne kłopoty. 5-1 w pierwszym secie dla Mai Chwalińskiej. Przypominamy, już teraz Polka będzie serwowała. Trzymamy kciuki.

0: Zbliża się godzina 13. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Seria wypadków na drogach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w Gdyni na drodze numer 15 i 11 w Wielkopolsce. Dostawca usług płatniczych MayPay traci licencję.

0: Nadzoru finansowego zarzuca mu brak ostrożności. I oczywiście Wimbledon, tam Maja Chwalińska bardzo dobrze sobie radzi z tajlandzką tenisistką. Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
1: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
0: Przekazał nam przed momentem Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Duże korki na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni po dechowaniu busa. W tym wypadku ucierpiały dwie osoby. Zatory tworzą się głównie w centrum i na zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. Zablokowana jest krajowa 15 na odcinku Miąskowo-Września w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Mirosław samochód osobowy zderzył się z motocyklem i jedna osoba ucierpiała. I jeszcze S11 również w Wielkopolsce. W Jaryszkach, to pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko. Samochód uderzył w bariery i zablokował przejazd w kierunku Kórnika. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł 19 groszy. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPEI straciła zezwolenia na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego po tym, jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ze środkami klientów wpłaconymi na te aplikacje?
3: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPEI ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont. MPEI to popularna aplikacja do płatności mobilnych. Według danych firmy ma prawie 2 miliony zarejestrowanych użytkowników.
0: A teraz w faktach wielki tenis. Skuteczna gra Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie gra z tajką Manan Chayom Savan Heu. Pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Patryku, początek spotkania idealny właściwie, tak? Z perspektywy naszej tenisistki.
4: No, 5 rozegranych gemów i wynik 5-0 dla Chwalińskiej, także wynik bardzo dobry. Natomiast już w 6 gemie rywalka przy swoim serwisie zdobyła pierwszy punkt. Savan Heu poszła też za ciosem, przełamała Chwalińską, zrobiło się 5-2. No i teraz gem, który trwa już naprawdę od dobrych kilku minut i Polka no nie może jeszcze tego pierwszego seta zamknąć na swoją korzyść. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo teraz ma przewagę. Natomiast no pierwszy set, taki naprawdę solidny w wykonaniu naszej tenisistki, która, przypomnę, od Rolanda Garrosa, od finału, nie zagrała w żadnym turnieju. A dziś tych tenisowych emocji jeszcze będzie zdecydowanie więcej. W harmonogramie turnieju pojedynki Magdy Linet, Magdaleny Fręch czy Huberta Hurkacza.
0: Dziękujemy Ci, Patryku. Na razie trzymamy mocno kciuki za naszą Maję. A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza. Zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
5: dobry. Kłaniam się, dzień dobry.
0: Pawle, jak wygląda to poszukiwanie wytchnienia od upałów?
5: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
6: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
7: Więc jaki jest sposób na ten upał?
6: Trzeba
8: na pewno
6: przeżyć.
8: Wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj jesteśmy, przyszliśmy tutaj.
7: Widzę, że pani prosto z wody.
6: Dzień dobry, udało tak. Się. No w takie upały mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do ratowania. No i tak z 15 minut i można już tam wracać.
7: Do wody z powrotem.
6: Tak, tak, tak.
9: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
5: No ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia. Z plaży Bagry w Krakowie. Paweł Konieczny.
0: No tak, szukamy cienia, szukamy wiatru, czekamy na wiatr, prawda? Dziękujemy Ci, Pawle, pięknie, a wszystkim wypoczywającym nad wodą przypominamy, wypoczywajcie bezpiecznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF 24. Cały czas trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Pierwszy set Polka wygrała 6-2. Tymczasem Tom Cruise, podobnie jak Maja Chwalińska, nie zwalnia tempa i przygotowuje się do kolejnej filmowej premiery. O szczegółach już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: Radiu RMF 24 powiemy teraz o tym, że Tom Cruise świętuje 46 lat kariery. Opublikował w sieci miks scen ze swoich filmów, w tym z najnowszej, bardzo oczekiwanej produkcji. A razem z nami dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry. No to Kasiu, zacznijmy może od tego nowego filmu Toma Cruise'a.
1: Tak. Chodzi o czarną komedię. To jest też ciekawe, że on, specjalista od kina akcji, będzie grał teraz w czarnej komedii. Komedia ma tytuł Digger i jest od reżysera Birdmana czy Zjawy, laureata Oscara, Alejandro Gonzaleza Iñárritu. On jest reżyserem Diggera. I teraz w tej komedii Tom Cruise gra miliardera działającego w branży naftowej, tego tytułowego Diggera Rockwella, i dla potrzeb tej roli aktor opanował nawet akcent z południowych Stanów USA. I widzimy tylko fragmencik w wejściu bohatera na ekran towarzyszy utwór Dire Straits Money for Nothing.
0: Ła, zapowiada się pięknie. No i pytanie, kiedy zobaczymy cały film?
1: To po kolei. Premierę zaplanowano na 2 października. Mówię już o gotowym filmie. Mówi się, że ta rola może przynieść Cruise'owi 4. nominację do Oscara. No zobaczymy. Zwiastun pojawi się w sieci 13 lipca, bo jak mówisz, to na razie jest tylko taki fragment, ponieważ on zrobił miks swoich filmów i tam umieścił właśnie Diggera, ale 13 lipca, bo będzie taki pełen, pewnie około 3-minutowy zwiastun. I w tym filmie granego przez Cruise'a potentata naftowego, jego firma mogła wywołać taką katastrofę ekologiczną, która z kolei może doprowadzić do wojny nuklearnej. To jest bardzo skomplikowana historia. Też pamiętajmy, jakie kino robi Iñárritu. I John Goodman wciela się w rolę schorowanego prezydenta USA, a w obsadzie są też m.in. Riz Ahmed, Sandra Hüller czy Jesse Plemons.
0: Czyli plejada znakomitości.
1: To prawda.
0: Kasiu, to rocznicowe nagranie Toma Cruise'a jest bardzo popularne w sieci.
1: Tak, ono się już pojawiło tak niedawno.
0: No właśnie, powiedz, jakie jeszcze filmy tam zobaczymy?
1: Nagranie ma 3 minuty. Ja obejrzałam sobie jeszcze przed chwilką, dosłownie, po raz kolejny, bo ja tam zawsze coś tam innego znajduję jeszcze. O, jeszcze tego nie widziałam, bo to są takie króciutkie, no w 3 minuty tyle filmów, w których on grał, ale udało się naprawdę wiele zmieścić i są tak fragmenty z Top Gun, no muszą być, ale też z Rain Mana. Pamiętamy, że on grał brata Dustina Hoffmana, który był człowiekiem w spektrum, wybitnym umysłem matematycznym, a właśnie Tom Cruise grał jego brata, czyli Top Gun, Rain Man, urodzony 4 lipca, ale też mój ulubiony sportowy film Jerry Maguire, Ryzykowny interes, od którego w ogóle zaczęła się wielka kariera Toma Cruise'a. No i Mission Impossible też jest, oczywiście, jak on tak zjeżdża, pamiętacie, tak na sam, prawie do ziemi, na tych sznurkach, ale nie do końca, jak taka marionetka. A teraz pojawiły się informacje, że Tom Cruise w ogóle pracuje nad horrorem, który ma być podobny do trochę w klimacie do Lśnienia, czyli kultowego filmu Stanleya Kubricka. No, młodsze pokolenie zna Toma Cruise'a, jak mówiłam, głównie z kina akcji. To nieco starsze pamięta też, że pracował na przykład z Olivierem Stone'em, to przy wspomnianym filmie Urodzony 4 lipca. Ze Stanleyem Kubrickiem pracował przy filmie Oczy szeroko zamknięte, ale jest też przecież Magnolia Paula Thomasa Andersona. No Tom Cruise jest człowiekiem, który sam robi dużo różnych numerów kaskaderskich, jest odważny, jest piękny, 46 lat kariery i 64 lata życia, to jest łatwo teraz zapamiętać, czyli 46 lat pracuje i 64 lata żyje, tak na odwrót. Życzymy mu oczywiście wszystkiego dobrego. Tomie Cruise, graj nam dalej.
0: Oczywiście, że tak, potężny, fantastyczny dorobek. Kasiu, jak rozumiem, Jerry Maguire to ten ulubiony film, o którym wspomniałaś. Gdybyśmy mieli powiedzieć o miejscu drugim, co by to było?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o... No to chyba ten Rain Man. Ja lubię bardzo ten film. Wiem, że to nie jest kino akcji. No sorry, Jerry Maguire numer 1, Rain Man numer 2. No i niech będzie te wszystkie Mission Impossible na 3. A twój?
0: Urodzony 4 lipca chyba.
1: Prawda? No przecież, czyli każdy ma coś swojego.
0: Ostatni Samuraj jeszcze przecież.
1: Też jest, o właśnie, i Ostatni Samuraj też jest w miksie tego filmu, jak on ma ten miecz z tyłu i wszystko jest tam. No jak on mówi tak właśnie, że całe życie o tym marzyłem. No to jest też z Ostatniego Samuraja. Zobaczcie sobie ten miks. Tam ciekawe, ile kto znajdzie filmu, bo jest
0: koniecznie.
1: Dużo.
0: Polecamy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dobrego dnia.
0: Była razem z nami. Dziękujemy bardzo.

0: Radio RMF24. Przenieśmy się ponownie na Wimbledon w Wielkiej Brytanii. Dziś na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Jako pierwsza gra Maja Chwalińska z zawodniczką z Tajlandii Manan Chają Sawan Keu. W tej chwili jest 2-1 dla Maji Chwalińskiej w drugim secie. Przypomnę, pierwszy set Polka wygrała 6-2. Na godzinę 14 zaplanowano natomiast spotkanie Huberta Hurkacza. Polak, który na liście ATP jest na 95. miejscu, zagra z rozstawionym z numerem 11 Kasperem Rudem. Około godziny 17.30 ma rozpocząć się mecz Magdy Linet, która w rankingu WTA jest 59. z posiadającą numer 5 Rosjanką Mirą Andriejewą. O podobnej porze Magdalena Fręch, 44. rakieta, zmierzy się z grającą z numerem 19 inną Rosjanką Anną Kalińską. Z kolei jutro obronę tytułu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend.
1: Tu Radio RMF 24.

0: dust, all that I adore.
1: 13.30, fakty i Katarzyna Podraza.
2: Zaczynamy od meldunku z Wimbledonu. Maja Chwalińska wygrała pierwszy set z tajlandzką tenisistką Mananchayan Sawankeu. W drugiej partii na razie mamy remis 2-2. Świetna gra we French Open spowodowała, że Maja dostała od organizatorów Wimbledonu tak zwaną dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie musi radzić sobie z rolą faworytki. I my wierzymy, że da sobie doskonale radę. Mocno dopingujemy Mai. Na ten tydzień nie zaplanowano żadnych rozmów w ramach technicznej grupy roboczej z USA, przekazał Reuters, powołując się na agencję TASNIM. Szef irańskiego resortu spraw zagranicznych oświadczył, że pierwsza runda rozmów technicznych odbędzie się, gdy zostaną ustalone warunki, data i miejsca. Konsultacje będą kontynuowane za pośrednictwem mediatorów. Reuters podał wcześniej, że irańskie i amerykańskie zespoły techniczne pracujące nad wdrożeniem porozumienia mają spotkać się w najbliższych dniach w stolicy Kataru. Dodajmy jeszcze, że podczas amerykańsko-irańskich rozmów, które odbywały się 21 i 22 czerwca w Szwajcarii, strony miały doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny. Czas wakacji to także moment, aby nieustannie przypominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, tonący człowiek nie krzyczy, nie wzywa pomocy. Walczy o zaczerpnięcie tlenu. A jak rozpoznać, że ktoś tonie?
3: Osoba taka pionizuje oddechowo swoje ciało. Próbuje złapać ten oddech. Nie ma siły, nie ma możliwości nawet krzyknąć, ponieważ organizm nie pozwala na wydobywanie z siebie dźwięku, czyli na oddawanie powietrza, tylko ta osoba jak najbardziej próbuje złapać to powietrze. W przypadku na przykład zabawy dzieci jest to nagła właśnie cisza, tak? Przerwana. Chwila, w której po prostu nagle nie słyszymy dziecka. Nawet właśnie na wyciągnięcie ręki może pójść takie dziecko pod wodę.
2: Przypomniał w rozmowie z RMF Max Szymon Laga, ratownik wodny. Jeśli jesteście na Pomorzu albo planujecie tam odpoczynek wakacyjny, to warto zajrzeć do Muzeum Miasta Gdyni. Czeka tu na Was unikatowy projekt w poszukiwaniu dawnej Gdyni, łączący historię z najnowszą technologią.
4: To szansa, żeby poznać Gdynię w sposób prawie że namacalny, wieloma zmysłami, z perspektywy też muzealnego tarasu. To nie jest taki projekt, który może być odkryty raz i odkryje wszystkie swoje karty przed sobą. To jest podróż, którą można odbywać wiele stron, wiele ulic, wiele ścieżek leśnych i za każdym razem trafiać na coś nowego.
2: Warto tam zajrzeć, a zapraszał w rozmowie z RMF Max Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Jest najnowszy komentarz w sprawie ukraińskiego Panteonu Narodowego. Jak powiedział dziś polskiej agencji prasowej, Mykita Poturajew, deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu i jeden z inicjatorów projektu ustawy w tej sprawie, cytuję: Stepan Bandera jako osoba, która ogłaszała w 1941 roku państwo ukraińskie i przez całe życie dążyła do uzyskania ukraińskiej niepodległości, bez wątpienia może być w Panteonie. Ale listy nie ma i obecnie są to jedynie spekulacje, podkreślił Mykita Poturajew. Deputowany wyjaśnił, że w projekcie ustawy przewidziana jest, to kolejny cytat, bardzo skomplikowana procedura, mówiąca o tym, czyje nazwiska mogą w nim być umieszczone. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Jak jednak podkreślił, analizowaliśmy w tym zakresie polskie doświadczenia i przejęliśmy z nich pewne elementy. Zaznaczył, że w ustawie jest określone, jakie osoby pod względem kompetencji i reprezentowanych środowisk mogą wchodzić w skład tej komisji, powiedział Poturajew. A ja przypomnę, że wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej, czyli parlamentu, projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, oświadczył Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. We'll be right back.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Dziś w Gdyni premier Donald Tusk uczestniczy w polsko-szwedzkich konsultacjach międzyrządowych. W ich ramach spotkał się z szefem rządu Szwecji Ulfem Kristerssonem. Podpisana została umowa na zakup dla polskiej marynarki wojennej 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26. Oto co o polsko-szwedzkiej współpracy mówił Donald Tusk.
2: Włożyliśmy bardzo dużo wysiłku i starań, aby faktem stało się nie tylko podpisanie wielu dzisiaj dokumentów, w tym tej znaczącej umowy o programie Orka i zakupie łodzi podwodnych, ale także w wielu innych dziedzinach. Nieprzypadkowo chciałem się pochwalić, to jest jeden z prezentów, jaki dostałem od Ulfa, od pana premiera. Dla moich wnuków i wnuczek dostałem dla każdej z nich i każdego z nich po książce szwedzkiej w języku polskim. Dla najmłodszej to jest Pippi Langström, oczywiście po naszemu Fizia Pończoszanka, chociaż wszyscy mówią Pippi w Polsce. Dziękuję bardzo za pamięć i to też podkreśla charakter naszej współpracy i tych umów, że myślimy o przyszłych pokoleniach. Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń. Ja chciałem podkreślić, że ma to znaczenie nie tylko dla naszej obronności, dla naszej współpracy, a Szwecja jest jednym z najlepiej kooperujących w dziedzinie przemysłu obronnego i obrony państw i mimo dość świeżego członkostwa w NATO, muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodam, że Polska ma pozyskać 3 okręty podwodne typu A-26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ubiegłego roku Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu. To jest radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tu radio RMF 24 i niepokojący meldunek z kortów Wimbledonu. Za nami przerwa medyczna z uwagi na problemy Mai Chwalińskiej ze stawem skokowym. Mecz został przerwany przy stanie 6-2-5-3 dla Polki, ale z tego co widzę, panie już grają dalej. Więcej o tym w faktach RMF FM, który za dosłownie moment. Tymczasem ja już się żegnam. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Życzę spokojnej reszty dnia. Przez pozostałą część przeprowadzi was Krzysztof Urbaniak, który będzie razem z wami. Godzina 14 za moment, pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Tak, szokujące informacje z Częstochowy, a dotyczą 5-letniego chłopca. Szczegóły w relacji naszego reportera. W Gdyni podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. Tropikalne upały ciągle groźne, na termometrach w wielu regionach Polski nawet około 40 stopni. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Fakty o 14 zaczynamy jednak od Wimbledonu. Zaczynamy właśnie od Wimbledonu, ponieważ są problemy zdrowotne na korcie Wimbledonu Mai Chwalińskiej.

0: Śląskiej. Polka od niemal 2 godzin, przypominamy, mierzy się z Tajką, Manam Czajom, Sawankeu. Od razu łączymy się z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza tenisistka poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę. Co się stało?
1: Tak, końcówka drugiego seta. Polka poślizgnęła się, gdy biegła do piłki zagranej przez rywalkę. No pod tym względem korty trawiaste bywają zdradliwe. Po zakończeniu Gema Chwalińska zdjęła but z prawej nogi, poprosiła o interwencję właśnie fizjoterapeutki i na jej kostce ścięgnie Achillesa pojawił się taki spory opatrunek, żeby troszeczkę tę nogę usztywnić, może jakoś lekko skręcona kostka. Polka wróciła do gry, prowadzi teraz w drugim secie 5-3 i serwuje. W tym momencie, w tym gemie przegrywa 30-40, także emocje w końcówce tej drugiej partii cały czas przed nami. Miejmy nadzieję, że za kilka minut będzie już po wszystkim.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Sąd rodzinny ma zająć się sprawą 5-latka z Częstochowy, który ze złamaną nogą wzywał pomocy. Jego mama oraz jej znajomy byli wtedy kompletnie pijani, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze 2 innych dzieci. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, kto wezwał tam policję?
3: To była reakcja sąsiadów, którzy w niedzielę w nocy usłyszeli płaczące dziecko na klatce schodowej. Chłopiec wyszedł z mieszkania i wołał o pomoc. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli, że 5-latek ma uraz nogi. Dziecko trafiło do szpitala i przeszło tam operację. Jednocześnie policjanci weszli do mieszkania, gdzie było jeszcze 2 innych dzieci w wieku 4 i 11 lat. Mama chłopca i jej znajomy spali. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety 2, a u mężczyzny promil alkoholu. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a kobiecie postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
0: A teraz w faktach pilna informacja z Niemiec. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade na północy kraju. Jak podaje policja, prawdopodobny sprawca został zatrzymany. W RMF FM sprawdzajcie fakty. W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
4: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika. To wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
0: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł. Obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. 37 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 35 stopni na termometrach w Warszawie, 31 w Poznaniu, 29 w Gdańsku. Ale upały nie tylko w tych regionach dotarły również w góry, w Tatry. Wysoko w górach notowana jest temperatura niewidziana od lat.
5: W Zakopanem już o 8-9 rano przekraczała 27 stopni. No to jest szaleństwo jak na klimat gór. Na Kasprowym dochodzi do 20. Wspomnijmy, że dobowa temperatura niedzielna na Kasprowym osiągnęła niemal 19 stopni. To są wartości przekraczające normę o 10, o 15 stopni.
6: Wczoraj byliśmy bardzo blisko rekordu temperatury na Kasprowym.
5: Tak, maksymalna temperatura na Kasprowym w niedzielę osiągnęła 22,9 stopnia Celsjusza. Do rekordu zabrakło nam 0,5 stopnia.
0: Mówił naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 15:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Maja Chwalińska blisko wygranej. Mocno trzymamy kciuki, a za chwilę spotkanie Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Będziemy to śledzić i kibicować. Ostatni poniedziałek czerwca. Mróz nieco zelżał. W naszych górach no niemal rekord temperatury. Wrócimy do tego w Radiu RMF 24. A za chwilę z nami gość, generał brygady dr Jarosław Kraszewski, z którym porozmawiam o możliwych prowokacjach militarnych wobec Polski. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Jak już informowaliśmy, Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, alarmują źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich. Źródła cytowane przez brytyjski dziennik The Guardian. Według doniesień Kreml może próbować sprawdzić spójność sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich najmniejszych sojuszników. Z kolei szef agencji wywiadu, pułkownik Paweł Szota, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podkreślił, że AW bierze pod uwagę scenariusze prowokacji Rosji wobec państw bałtyckich, w tym działania z udziałem tzw. zielonych ludzików. Porozmawiam o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan generał brygady, dr Jarosław Kraszewski. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: Panie generale, jak pan ocenia wiarygodność doniesień o możliwych prowokacjach militarnych ze strony Rosji na wschodniej flance NATO?
1: Panie redaktorze, my od 2014 roku doświadczamy tego, można powiedzieć, codziennie. Jesteśmy celem, obiektem prowadzenia tak zwanej wojny hybrydowej, podprogowej. Intensyfikacja działań w zależności od tego, co dzieje się na Ukrainie, zmieniała się. W tej chwili Rosja, biorąc pod uwagę coraz bardziej śmielsze poczynania strony ukraińskiej, czyli ataki na rafinerię z użyciem bezpilotowców dalekiego zasięgu, akcje sabotażowe, akcje dywersyjne, powodują, że propaganda Kremla będzie wypuszczać takie informacje, że szykuje się do prowokacji militarnych. Ja nie mówię i nie chcę powiedzieć, że trzeba to zbagatelizować, absolutnie nie. Trzeba być przygotowanym. Każde z państw bałtyckich, każde z państw bukareszańskiej dziewiątki powinno być na to przygotowanym. I w większości przypadków jesteśmy przygotowani. No tu obszarem, na który żadne państwo w NATO nie jest przygotowane, jest obszar antydronowy i tutaj wszyscy nad tym pracują. Natomiast ja bym tego nie traktował jako sprawdzenie spójności sojuszu, bo chyba Putin i jego administracja doskonale wie, że jesteśmy skonsolidowani jako sojusz. Czy pomoc amerykańska zostanie mniejszym udzielona, to chyba dobitnym dowodem na to jest pozytywna opinia już wyrażana na temat budowy stałej bazy w Polsce. Tak. Między innymi jest to skrócenie tych czasu, drogi, przerzutów wojsk do rejonu operacyjnego przeznaczenia właśnie w państwach bałtyckich i wzdłuż tutaj na południe linii tak zwanej bukareszańskiej dziewiątki.
0: A czy uważa pan, że obecność wojsk amerykańskich w regionie jest teraz wystarczająca, czy żeby odstraszyć Rosję od podejmowania jakichś agresywnych działań, prowokacji?
1: No i ja tutaj pewnie się narażę, jest wystarczająca, natomiast dobrze by było, żeby żołnierzy amerykańskich trochę więcej było właśnie na Litwie, Łotwie i w Estonii. Tak. To by znacząco poprawiło poziom, bo jednak Rosja boi się rozmawiać, konfrontować z gigantem, najpotężniejszym państwem w tej chwili na globie, biorąc pod uwagę siłę militarną, doświadczenie, gospodarkę, etc., etc. I dobrze jest oczywiście, że administracja prezydenta Trumpa chce podkreślić dorobek Polski i polskich sił zbrojnych w kontekście modernizacji, osiągania zakładanych na kolejnych szczytach NATO poziomu wydatków obronnych, ale dobrze by też było, żeby ta obecność amerykańska, oczywiście w systemie rotacyjnym, była mocno zaznaczona w tych państwach bałtyckich, czyli Litwa, Łotwa.
0: Wrócę jeszcze do tych możliwych prowokacji. Jakie są potencjalne scenariusze takich działań i jak NATO powinno na nie odpowiedzieć?
1: Wie pan, to zapewne będą wlatujące coraz częściej drony, bezpilotowce, to pewnikiem będzie flota cieni, będą okręty marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim floty bałtyckie operujące niekoniecznie na wodach międzynarodowych. Mogą być też i pewnikiem będą wykorzystane elementy istniejących już siatek wywiadowczych w państwach bukareszańskiej dziewiątki. W mojej opinii to wszystko będzie skierowane na to, żebyśmy my jak najszybciej przestali wspierać, może nie przestali, a znacząco obniżyli poziom wsparcia dla walczącej Ukrainy.
0: No to jeszcze zapytam, jakie kroki powinny w takim razie podjąć i Polska, i kraje bałtyckie, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo w obliczu tych zagrożeń. Nie mówię oczywiście o zwiększeniu ilości wojsk amerykańskich na Litwie czy na Łotwie, no w krajach bałtyckich.
1: Wie pan, jest takie stare przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie. Dobitnym potwierdzeniem tego przysłowia jest kolejność artykułów w traktacie waszyngtońskim. Artykuł 3, broń się sam. Budujmy swój potencjał, budujmy ten potencjał przede wszystkim w obszarze dronowym i antydronowym, budujmy potencjał w obszarze rozpoznania i łączności satelitarnej, współpracujmy z najbliższymi sąsiadami i dla mnie najważniejsze, no, budujmy świadomość i poziom wyszkolenia własnego społeczeństwa, ten tak zwany resilience, jak to w języku angielskim w NATO określono po 2014 roku. To spowoduje, że nie sądzę, żeby ktokolwiek podjął próbę zaatakowania nas czy naszych sąsiadów.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem radia RMF 24 był pan generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Panie generale, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: A w radiu RMF 24 mamy dla was jak zawsze jeszcze więcej informacji.
2: Tu radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 zerkam na to, co dzieje się na Wimbledonie. Maja Chwalińska przegrywa 6-5 w drugim secie z Tajką Sawankeł. Mocno trzymamy kciuki za Maję. Radio RMF24, jeszcze więcej informacji. Trwa najgorętszy, jak wiemy, jak dotąd poniedziałek w tym roku. Fala upałów trzyma się w Polsce do połowy tygodnia. Na to wskazują najnowsze prognozy synoptyków. W faktach mówiliśmy, że upał wywołał stan alertu w szpitalach. W niektórych placówkach na dyżurach jest dodatkowy personel. Są ułatwienia dla pacjentów. Można zmienić termin badań. Pracownicy rozdają wodę mineralną. Są dodatkowe wentylatory. Tak jest dzisiaj w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.
1: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału, czyli pacjentów, którzy są w stałym leczeniu onkologicznym, którzy przychodzą do nas na wizyty kontrolne, diagnostykę, odbierają diagnozy i tak dalej. W związku z powyższym dbamy o to, aby zapewnić im maksymalny komfort, więc rzeczywiście zwozimy wentylatory, także z całego budynku na rentgena, jak i z ulicy Wawelskiej, z naszej drugiej siedziby zabezpieczyliśmy wodę. Dodatkowo jest z nami kilkudziesięciu koordynatorów, sekretarek medycznych, statystyków medycznych, którzy są cały czas do dyspozycji naszych pacjentów, gdyby ktokolwiek poczuł się źle, a o to niestety nie trudno w tych warunkach, to zadbamy o ich komfort, zaopiekujemy każdą potrzebną tutaj sytuację.
2: Czy jeszcze można zmienić termin wizyty, badania, jeśli ktoś ma problem dzisiaj z dojazdem?
1: Jak najbardziej, cały czas jest taka możliwość, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, czy po prostu boi się wyjść na upał, co absolutnie nas nie dziwi, można zadzwonić na naszą infolinię i można ten termin wizyty zmienić. Prosimy bardzo tylko, jeżeli słuchają nas nasi pacjenci, aby nie decydowali samodzielnie o nieprzyjechaniu, tylko jednak skontaktowali się z infolinią i ustalili, że w ich wypadku rzeczywiście to przełożenie wizyty nie będzie stanowiło żadnego problemu. W większości wypadków z pewnością tak będzie, ale bardzo serdecznie prosimy o konsultację, a te osoby, które nie czują się dobrze w tym upale, wręcz zachęcamy do tego, aby skorzystać ze zmiany terminów. Dwa gorące dni jeszcze przed nami. W związku z powyższym będziemy dbali o komfort naszych pacjentów.
2: Ale jutro to też będzie działać?
1: Jutro to też będzie działać, jak najbardziej oczywiście. 31 stopni jutro i pojutrze. Tutaj się nic nie zmienia. To ochłodzenie, zdaje się, ma przyjść dopiero chyba około czwartku. Więc jak najbardziej jesteśmy cały czas do dyspozycji naszych pacjentów.
0: Z pacjentami, z bliskimi pacjentów oraz wcześniej z rzeczniczką Narodowego Instytutu Onkologii Moniką Dziennińską-Dyk rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jesteśmy z wami w ten gorący poniedziałek. Dzisiaj 29 czerwca, przypominam, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. No i dodam, że Maja Chwalińska przegrała na Wimbledonie drugiego seta. Teraz jest w setach 1-1. Polka gra z zawodniczką z Tajlandii, Sawankeł. Więcej o tym za kilkanaście minut. O meczu opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej Wojciech Marczyk. Zostańcie z Radiem RMF24.

0: 14.30 fakty i Katarzyna Podraza.
1: Na początku oczywiście Wimbledon i Maja Chwalińska. Jej rywalką jest tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeu. To pierwszy mecz Polki w tym prestiżowym turnieju. Maja wystartowała w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. W tej chwili trwa przerwa przed trzecim setem. Polka przegrała drugi 7-5. Przypomnijmy, Maja nie rozegrała żadnego pojedynku od finału French Open, przegranego z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trzymamy mocno kciuki za Maję. W faktach zostajemy w świecie sportu. W jakim klubie będzie grał Robert Lewandowski? Media rozpisują się o tym, że jego nowym zespołem będzie Chicago Fire. Czapki z głów dla Roberta, niezależnie czy będzie grał w Stanach Zjednoczonych, czy pójdzie za pieniędzmi gdzieś w innym kierunku. Powiedział na naszej antenie Dariusz Dudek, były piłkarz, trener i ekspert TVP, pytany o przyszłość Lewandowskiego.
2: Jeżeli pójdzie do Stanów, a wiemy, że patrząc chociażby na Messiego, ta liga będzie coraz mocniejsza, coraz bardziej wymagająca. Po tych mistrzostwach moim zdaniem zdecydowanie poziom tej ligi się podniesie w górę. Zresztą włodarze wszystkich klubów amerykańskich sięgają po takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, który da im dużo dobrego, jeżeli chodzi o piłkę nożną, nie tylko na boisku, ale poza, bo to są osoby zazwyczaj bardzo znane, mówiące w kilku językach, a wiemy, że w samym Chicago jest mnóstwo Polaków.
1: Mówił Dariusz Dudek w rozmowie z Jakubem Śliwińskim. Nawet niskie góry potrafią być wymagające i zdradliwe. Przed wyprawą na szlaki warto pamiętać, że pogoda w górach zmienia się jak w kalejdoskopie. Po słonecznym poranku błyskawicznie może nadejść burza. W razie wypadku lub zagubienia się na szlaku nieoceniona jest aplikacja Ratunek, która pozwala ratownikom szybko i precyzyjnie zlokalizować poszkodowanego.
3: Aplikacja Ratunek jest dla nas nieodzownym narzędziem pracy w codziennej służbie, z racji tego, że wzywając pomoc przez aplikację Ratunek znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wyputujemy, gdzie jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
1: Radził w rozmowie z RMF Max Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR, a my zerkamy na to, co dzieje się na kortach tenisowych na Wimbledonie. I rozpoczął się 3. set. Mocno trzymamy kciuki o grze Maji. Będziemy mówić za chwilę w RMF 24.
0: Wszystko się zgadza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Skąd wiedziałaś, Kasiu, że za chwilę będziemy rozmawiać o Maji Chwalińskiej i o meczu? Kasia Podraza, wielkie dzięki.
5: Ja zawsze wiem, że ty po prostu.
0: Tak, to ja dodam tylko, że Kasia powiedziała, że Kasia zawsze wie, że ja zapowiadam takie rzeczy. Bardzo dziękujemy, Kasiu, zapowiedzieliśmy. Dobrze, gramy dla was najlepszą muzykę w Radiu RMF 24, tylko taką dla was mamy. Oczywiście cały czas mocno kibicujemy Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Muszę się przesunąć, zerkam teraz, co się tam dzieje, jaki wynik. Dobrze, 3. set, Maja prowadzi 40-0.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się ponownie na Wimbledon, gdzie Maja Chwalińska gra z zawodniczką z Tajlandii Manan Chaią Sawan Keu. Przypomnę, w drugim secie nasza tenisistka poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę. Finalnie w setach jest 1-1. Przed chwilą ruszył set trzeci. Spotkanie pilnie śledzi dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
1: Tak jest, Wojciech. Dzień dobry, witam.
0: No straszny pech z tą interwencją medyczną. To tam chyba skręcenie nogi, tak to wyglądało? Z kostki?
1: Trudno nam powiedzieć dokładnie, co się stało, bo Maja Chwalińska z nikim o tym nie rozmawiała jeszcze. Zabandażowana ta kostka przez fizjoterapeutkę. No, widać też z każdą piłką, po którą potem po tej interwencji grała Maja Chwalińska, że odczuwa jakiś dyskomfort, odczuwa ból, widać grymas, co jakiś czas musi się gdzieś naciągnąć, więc widać, że Polka ma problemy i zaciska trochę zęby, żeby dograć ten mecz. Ten uraz też przytrafił się w najgorszym momencie, można powiedzieć, dla Maji Chwalińskiej.
0: Już bo ona wygrana była, prawda?
1: Ona poślizgnęła się, biegnąc do piłki, mając piłkę setową, piłkę meczową dla siebie. Więc no, prowadziła 5-2 w tym secie drugim. No i od tego momentu zaczęły się problemy. Przegranych 5 gemów z rzędu. No i to tenisistka z Tajlandii wygrała tego drugiego gema 7-5. Ten trzeci set, bo pierwszy Maja wygrała 6-2, rozpoczął się znowu dużo lepiej dla Polki. Ona po tym przegranym secie zeszła do szatni, trochę przerwy chyba na uspokojenie, ewentualnie wzięcie jakichś leków przeciwbólowych. No i przystąpiła do tej gry w trzecim secie bardzo dobrze, bo prowadzi w tej partii już 2-0. Teraz w tym trzecim gemie jest 15-0 dla Sawan Keu, ale to Chwalińska serwuje, więc pewnie gdzieś zaraz rozpocznie się odrabianie tych strat. Już 30-0 dla Sawan Keu. No i po tej przegranej piłce taki teraz głęboki oddech Maji Chwalińskiej. Znów ten grymas, znów przymknięte lekko oczy. Jest jakiś tam kontakt z tym swoim sztabem, bo widać, że Maja Chwalińska na coś tam przytakiwała z takim lekkim znowu grymasem. Więc widać, że trudny to mecz dla Maji Chwalińskiej, chociaż trzeba przyznać wprost, że ten set pierwszy układał się idealnie. Pewnie grała Polka 6-2, wygrana ta partia. No i te problemy zaczęły się potem właśnie od tego lekkiego, miejmy nadzieję, urazu. Oczywiście, no, to jest taka sytuacja, dostajesz dziką kartę. No, walczyłeś o nią, świetnie zagrałeś French Open. No i teraz chcesz tutaj pokazać, że to tak nie przez przypadek. To źle brzmi, ale głupio odpaść w pierwszej rundzie, mając rozstawienie z numerem 20, tym bardziej, że Maja Chwalińska bardzo długo o to walczyła. Więc znając jej charakter, no, ona nie będzie chciała tutaj odpuścić. Właśnie zagryza zęby po to, żeby walczyć i chociaż ten awans do drugiej rundy wykorzystać. Potem 1-2 dni przerwy, więc być może uda się to jakoś zaleczyć, podleczyć, no lub trzeba będzie po prostu podjąć tą trudną decyzję, no i zrezygnować z turnieju, oczywiście, czego byśmy bardzo nie chcieli, bo liczymy na dobry występ Maji Chwalińskiej na tych trawiastych kortach i pokaże, że to nie był też przypadek, że te French Open tak i świetnie poszło.
0: Na razie w tym secie trzecim jest 2-0, tak?
1: 2-1, bo Sawan Keu właśnie wygrała teraz gema przy podaniu Maji Chwalińskiej, przełamała rywalkę. Teraz to właśnie tenisistka z Tajlandii będzie serwowała. Teraz krótka przerwa i zaraz wracamy do gry. 2,5 godziny prawie trwa już ten mecz. 2 godziny 23 minuty. No więc trudna ta przeprawa w pierwszej rundzie dla polskiej tenisistki. Oczywiście, tak jak podkreślam, wpływ na to ma uraz. Teraz Maja Chwalińska znowu korzysta z pomocy fizjoterapeutki, więc jest tam znów jakieś rozmasowanie. Zobaczymy, czy będzie jakiś dodatkowy bandaż, czy jakiś lek przeciwbólowy. No, chyba jakieś leki wchodzą do gry po to, żeby właśnie dotrwać to spotkanie, bo tam medycy przy Maji Chwalińskiej jest rozmasowywanie teraz uda, dokładnie tak sobie obserwuje to, co się dzieje, więc być może tutaj są jakieś trochę większe problemy. Jest żel energetyczny, no trzeba tutaj się jakoś spróbować postawić na nogi, żeby ten mecz dograć, żeby w nim jeszcze powalczyć, no bo bądźmy szczerzy, tu nie jest jeszcze nic straconego dla Maji Chwalińskiej i będzie ona na pewno do końca walczyć, ale wraca na kort. Sztab Maji Chwalińskiej teraz klaszcze, motywuje swoją podopieczną, więc będzie tutaj walka do końca.
0: Wojtku, rozpoczął się też mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Jak idzie polskiemu tenisiście?
1: W pierwszym secie 2-2. Panowie grają 20 minut. Serwuje teraz Casper Ruud w tym piątym gemie pierwszego seta. No jest 40-30 dla Norwega. No trudne zadanie Huberta Hurkacza. No i właśnie Ruud wygrał kolejnego gema. Prowadzi w pierwszym secie 3-2. Trudne zadanie Huberta Hurkacza w tej pierwszej rundzie Wimbledonu. No wiemy, że ostatnio problemy z urazami. Słabszy moment Huberta Hurkacza i trafia zaraz w pierwszej rundzie na zawodnika rozstawionego z dwunastką, więc no trudne zadanie przed polskim tenisistą, ale na pewno będzie walczył. Wiemy, że Hubert Hurkacz na tych trawiastych kortach też potrafi grać dobrze, no bo już przecież ma wygrane turnieje właśnie na tej nawierzchni. No a teraz jeszcze spoglądam na to, co się dzieje w meczu Maji Chwalińskiej. Świetny serwis Sawan Keu, która w tym czwartym gemie tego trzeciego seta prowadzi już 30-0, więc no będą tutaj, będzie ciężka sytuacja dla Maji Chwalińskiej, pewnie trzeba będzie się tutaj mocno bronić i mocno postawić. Kolejny dobry serwis Sawan Keu, 40-0 w tym gemie, więc widać, że Maja Chwalińska ma problemy z poruszaniem się. Jeżeli dobrze Sawan Keu zagrywa w narożniki kortu, no to ma problem Maja Chwalińska, żeby tutaj do tego serwisu dobiec. No gładko wygrany teraz set, bo znów kolejny dobry serwis Sawan Keu, więc no problemy Maji Chwalińskiej na pewno. Zrobiło się w tym trzecim secie już 2-2, więc trzeba będzie tutaj mocno zagryźć zęby i próbować walczyć. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
0: Tym mocniej trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. A to był Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A jeżeli ktoś z was nie może akurat trzymać kciuków, to jest Radio RMF 24. Tutaj bardzo mocno zaciskamy kciuki. Zostańcie z nami.

Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Władze Korei Południowej ogłosiły dzisiaj plan inwestycji o równowartości blisko 520 miliardów dolarów. Chodzi o nowe centra produkcji pamięci. Polega on na tym, że koncerny Samsung i SK Hynix postawią po dwa zakłady produkujące specjalny rodzaj pamięci o wysokiej przepustowości, kluczowy dla rozwoju sztucznej inteligencji. Żeby ułatwić realizację projektów, władze deklarują uproszczenie procedur, co ma skrócić czas oddania fabryk do użytku nawet o 12 lat. Drugi filar tej strategii zakłada stworzenie do 2029 roku centrów danych AI w różnych regionach. Trzecim elementem planu jest budowa klastra robotyki części w Saemangeum na zachodnim wybrzeżu, który ma rzucić wyzwanie m.in. chińskiej ekspansji w dziedzinie robotów. Plan inwestycji w nowe centra produkcji półprzewodników spotkał się jednak z krytyką ze strony części analityków i polityków. Opozycja zarzuca rządowi polityczne motywacje, przypominając, że rejony, w których mają powstać te inwestycje, to jest bastion wyborczy prezydenta Korei Południowej. Zerkam jeszcze na Wimbledon. Maja Chwalińska gra z zawodniczką z Tajlandii, Mananchają Sawankeu. No, w trzecim secie niestety Polka przegrywa 4-2, ale bardzo mocno za Maję trzymamy kciuki. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Przenosimy się do Studia Faktów RMF FM, to już 15. W Studiu Faktów, Ewa Kwaśny.
1: Mamy niestety tragiczne informacje z Krajowej Jedenastki w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów jedna osoba zginęła. Potem w faktach akcji ABW i Straży Granicznej zatrzymano 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Śledzimy także to, co dzieje się na Wimbledonie i informacja właśnie z ostatniej chwili. Niestety Maja Chwalińska przegrała z Tajką. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. Na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury. Zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Sztade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Jak mówiliśmy już w faktach, zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
3: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananchayo Savankeł 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Witam cię. Dzień dobry.
1: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów

0: akcji.
1: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka, mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu, no niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie. Ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz. No i on rozpoczął bardzo dobrze mecz z wyżej notowanym Kasperem Rudem, bo Hurkacz wygrał pierwszego seta z Norwegiem 6-4.
0: W takim razie, Wojtku, w dalszym ciągu będziemy mocno trzymać kciuki za naszych. Odliczamy dni do początku akcji Pyszne bo Polskie. W każdą wakacyjną środę RMF FM rusza w trasę po Polsce, by odkrywać lokalne przysmaki, ale także historie niezwykłych ludzi, które kryją się za tradycyjnymi recepturami. Już w tym tygodniu Dolny Śląsk. Region, w którym mieszają się tradycje niemieckie, czeskie i kresowian. Coraz częściej podawane w odświeżonej, zdrowszej wersji. Tak gotuje m.in. pani Ewelina ze Złotoryi.
2: Jeżeli chodzi o taką tradycyjną kuchnię, to raczej nauczyłam się stosować dużo zamienników, czyli mało panierki, mało smażonego, więcej pieczonego, więcej duszonego, gotowanego i myślę, że można jeść zdrowiej.
3: Nawet tego schabowego?
2: Nawet tego schabowego można jeść zdrowiej, niekoniecznie w bułce tartej.
3: I jak go pani przyrządza?
2: Przeróżny sposób. Piekę schab, gotuję schab w sosie własnym i tym podobne.
0: Zdradzała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej swoje kulinarne tajemnice pani Ewelina. W ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie chcemy odwiedzić najciekawsze kulinarne miejsca w Polsce. Jeśli znacie takie albo chcecie nas zaprosić do siebie, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowe. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ale nam Ewa Kwaśny narobiła smaka. Dobrze, rekordowo upalny koniec czerwca w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia przed mocnymi burzami. Za chwilę o szczegółach porozmawiam z gościem. Dr Grzegorz Duniec z IMGW będzie razem z nami. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam do radia RMF24.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF24, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i w południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosił również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W prawie całym kraju wciąż są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O tym, co nas czeka w pogodzie w najbliższych godzinach i dniach, porozmawiam teraz z moim gościem. Z nami pan dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie dyrektorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
0: Pan lubi upały, panie dyrektorze?
1: Ja akurat szczerze rzeczywiście lubię wysokie temperatury lub bardzo niskie, także lubię ekstrema.
0: Aha. O. Panie dyrektorze, zacznijmy od ostrzeżeń IMGW dotyczących burz i tych upałów. No, mrozu nie zapowiadacie. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
1: No niestety w najbliższe godziny, czyli dzisiejszy dzień, popołudnie i właśnie noc, to będzie bardzo trudna sytuacja. Mamy tutaj wydane już ostrzeżenia przeciwko, znaczy przed burzami, ostrzeżenia trzeciego stopnia i one obejmują południową część województwa lubuskiego, centralna część województwa wielkopolskiego oraz zachodnia i północna część województwa dolnośląskiego i w tych województwach prognozujemy, że punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe. I najsłabsze ostrzeżenie pierwszego stopnia, jeśli chodzi o burzę, dotyczy tylko i wyłącznie województwa zachodniopomorskiego. Tutaj mamy wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia i tutaj prognozujemy opady do 35 mm z prędkością wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast na pozostałych województwach, to znaczy tutaj tak, województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, część dolnośląskiego, pozostały obszar województwa wielkopolskiego, centrum i południe obszar regionu, znaczy centralny i południowy obszar województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkie i zachodnie powiaty województwa mazowieckiego i południowe też, to tutaj obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia i tutaj spodziewamy się do 55 mm i porywy do 100 km na godzinę. I to są oczywiście ostrzeżenia przed burzami, natomiast właściwie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami przed upałem. Właśnie tak, centralna i południowa część województwa podlaskiego, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, południowe regiony województwa pomorskiego oraz wschodnie części województwa dolnośląskiego i południowa część województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy tutaj właśnie ostrzeżenie przed upałami trzeciego stopnia, co wskazuje, że te temperatury mogą być powyżej 33 do 35 stopnia, nawet lokalnie więcej.
0: A długo potrwają te upały, panie dyrektorze?
1: To znaczy jeszcze kilka dni rzeczywiście z tymi upałami będziemy musieli się męczyć, ponieważ tak, jeszcze no dzisiaj to wiadomo, tak? Tutaj do 38 nawet, czy tam nawet do 39 noc w południowo-wschodniej części kraju, w dalszym ciągu no, taką nocą tropikalną, gdzie z temperaturami 20-21 stopni.
0: Ciężko jutro, się będzie spało.
1: No niestetyż tak, tym bardziej pamiętajmy, że to jest, to są prognozy na tereny reprezentatywne w mieście, te temperatury mogą być nawet o 1-2 stopnie wyższe, tak? Na pewno przebywanie w pomieszczeniach nie będzie korzystne, bo wiadomo, w ciągu dnia budynki pochłaniają promieniowanie, a w nocy będą oczywiście oddawały, więc no, sytuacja będzie bardzo trudna. Także jeszcze jutro, też właśnie w południowo-wschodniej części kraju, te temperatury powyżej 30, 33, 35, jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe, w granicach 20-22 stopni. Noc kolejna z wtorku na środę, w dalszym ciągu też ta południowo-wschodnia, jeszcze ta noc właśnie tropikalna. No i oczywiście tu się tutaj w pasie centralnym burze. I tak naprawdę chyba temperatury niższych możemy spodziewać się dopiero od czwartku, ponieważ w ciągu dnia w całym kraju już temperatury poniżej 30 stopni, najwięcej 27 tutaj Mazowsze, natomiast nawet do 16 w Podkarpackim. Natomiast
0: 16 na Podkarpaciu?
1: Tak, dokładnie, tak. W czwartek, tak. Tutaj 16, 18, 19 w Zamościu, w 18 tutaj w południowych regionach województwa dolnośląskiego, 25, 26 w centrum, no i na północ, tak, Podlasie, no to wiadomo, tak, to jest, będzie tutaj 21, 22, 23 stopnie, na wybrzeżu 21, 22, na zachodzie 25, 27. I tak naprawdę w piątek, no można powiedzieć, że podobne te rozkłady temperatur, bo 20 na wybrzeżu, na zachodzie 22-23, w centrum 25, no i w południowo-wschodniej części kraju 25-27. Sobota, no i tutaj w sobotę to taki jęzor chłodu, jeśli to tak można nazwać, bo temperatury będą od 20-21 w północno-wschodniej części kraju, 20 na wybrzeżu, przez 24-25 w centrum i na południu 22-24. Czyli w porównaniu z tymi 40, no to rzeczywiście będzie takie odczucie
0: prawie
1: chłodu.
0: Prawie 20 stopni mniej, no.
1: No dokładnie. No i niedziela, no to można powiedzieć temperatury przyjemne, bo właśnie od 21 na Podlasiu, przez 25, 27 w centrum, 26, 28 na zachodzie kraju. Mówi to oczywiście o warunkach termicznych i w poniedziałek 6 lipca, no to tutaj mamy w granicach 24 w centrum, 20 na Podlasiu, na wybrzeżu 20-21, no i na pozostałym obszarze tak w granicach 26-27 stopni. Także na razie do 6 nie spodziewamy się jakichś rekordów powyżej 35 czy nawet 40 stopni.
0: Panie dyrektorze, a te obecne warunki pogodowe są typowe dla tej pory roku, czy też mamy do czynienia z anomaliami klimatycznymi?
1: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi oczywiście o masy zwrotnikowe w tej porze roku, one oczywiście zdarzają się w naszych tutaj strefach klimatycznych, więc jak najbardziej są to typowe. Jak najbardziej, jak mamy masę powietrza zwrotnikowego, tam jeszcze jeżeli masa jest wilgotna, chwiejna, to rzeczywiście może dochodzić do gwałtownych zjawisk. Natomiast rzeczywiście te temperatury, które mieliśmy do czynienia, bo one rzeczywiście były rekordowe, 40 notowaliśmy oficjalnie, no to rzeczywiście jest to efekt niestety zmian klimatycznych, czyli... No,
0: przepraszam, panie dyrektorze, ile zanotowali państwo, bo przerwało na moment.
1: 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach, jest to wartość potwierdzona, wartość z termometru szklanego, a więc realna wartość, którą, czyli jest to właściwie temperatura, którą pobiliśmy, nasz rekord, który pobiliśmy z 21 roku, tak? 29 lipca, wtedy zanotowano 40,2 stopnie Celsjusza w Pruszkowie w województwie opolskim. Także tutaj rzeczywiście wczoraj osiągnęliśmy rekord i rzeczywiście te tak wysokie temperatury są efektem zmian klimatycznych. Tak? Oczywiście podgrzewamy tą naszą planetę naszymi tutaj działaniami, co skutkuje tym, że te masy powietrza, które się do nas nasuwają, są po prostu cieplejsze. A więc tutaj one są cieplejsze, jeszcze dodamy teraz tą wilgotność, więc te zjawiska, którymi się teraz będziemy zmagać, no będą zjawiskami coraz bardziej takimi no, ekstremalnymi, dynamicznymi. Dlatego też zalecam na bieżąco monitorowanie naszych ostrzeżeń na stronie meteo.imgw.pl oraz modele imgw.pl, gdzie rzeczywiście te ostrzeżenia będą na bieżąco monitorowane w zależności od monitoringu, który przeprowadzamy.
0: No bardzo dynamiczne, panie dyrektorze, to będzie, bo jak pan mówi, na Podkarpaciu nawet 16 stopni, to zima. Niedługo.
1: No w porównaniu, tak, no w porównaniu z tymi upałami, to rzeczywiście zima. Ja bym się może tymi temperaturami tutaj za bardzo nie przejmował, bardziej bym się przejmował tym, co nas czeka w ciągu tych następnych, na zbliżające się, że tak powiem, nocy i popołudnia, bo to rzeczywiście te zjawiska mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. W tej chwili już obserwujemy opady w zachodniopomorskim województwie, nawet już i w Tatrach lokalnie wystąpiły opady rzędu chyba bodajże 30 mm, ale to musiałbym zweryfikować, ale no to co już widzimy, no rzeczywiście no są to już dużo, dużo opady. Widzimy teraz, że teraz wzdłuż tej linii zbieżności, która rozpościera się od województwa lubelskiego, właśnie przez południową część tak województwa łódzkiego, to już tutaj widzę, zaczynają pączkować chmury burzowe, chmury cumulonimbus, a więc prawdopodobnie tutaj będzie dochodziło już do rozwoju zjawisk konwekcyjnych.
0: A coś długoterminowo wiadomo, panie dyrektorze? Jakieś prognozy Polski na nadchodzące tygodnie? Nie wiem, do końca lipca?
1: Do końca lipca to ja bym powiedział, że to jest zbyt duża odległość, jeśli chodzi o interwał czasowy, bo to były już prognozy długoterminowe. Jeśli chodzi o takie prognozy już takie długoterminowe, to są bardziej prognozami eksperymentalnymi, obarczonymi dużymi błędami. I te prognozy, one wskazują tak, że jeśli chodzi o temperaturę, tutaj mówimy głównie o tak zwanych trendach, czy coś będzie powyżej normy klimatycznej z tego okresu 91-2020, czy poniżej, czy też w normie. Więc jeśli chodzi o opady, to zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, ta wysokość opadu będzie taka, jaka powinna być, czyli taka standardowa, jak o tej porze roku. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to województwo łódzkie plus wszystkie województwa tutaj południowe, to tutaj spodziewam się przynajmniej w tych prognozach długoterminowych wynika, że temperatury będą powyżej normy, na pozostałym obszarze temperatury w tak zwanej normie klimatycznej. Natomiast sierpień, no to powinien być cieplejszy, czyli temperatury powyżej normy klimatycznej. Przy czym tutaj musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że tutaj mówimy o trendach miesięcznych, co nie oznacza, że jeżeli mamy, załóżmy, w sierpniu temperatury powyżej normy, to nie oznacza, że przez całe te 31 dni będą towarzyszyły nam upały. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, na przykład, nie wiem, może się rozbudować układ wysokiego ciśnienia nad Morzem Północnym, który będzie kierował do nas chłodniejsze masy powyżej. Te temperatury mogą być nawet rzędu 15 czy 16 stopni, czy może przejść układ jakiegoś niskiego ciśnienia z frontem i zjawiskami burzowymi. Niemniej jednak ta średnia temperatura z całego miesiąca powinna być oczywiście powyżej normy klimatycznej. Takich może prognoz bardziej średnioterminowych do końca pierwszej dekady. Co prawda tutaj przy końcu te modele są troszeczkę numeryczne rozbieżne, niemniej jednak no, być może pod koniec tej pierwszej dekady lipca wrócą wyższe temperatury, ale to nie będą 40, bo to będzie w granicach powyżej 30 paru stopni.
0: Bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje. Naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Panie dyrektorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję państwu, dziękuję, do widzenia.

0: Radio RMF24 ponownie przenosimy się na Wimbledon. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju tenisowego mierzy się z rozstawionym z numerem 11 norweskim znakomitym tenisistą Kasperem Rudem. Pierwszy set wygrał Polak, teraz trwa drugi set. Spotkanie śledzi kto jak nie on, dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Witamy ponownie, Wojtku.
1: Tak jest, kłaniam się.
0: Jak idzie Hubiemu?
1: No naprawdę trzeba pochwalić Huberta Hurkacza za bardzo dobrą grę w tym spotkaniu. Kasper Rudd, którego no, nawierzchnia trawiasta nie jest ulubioną nawierzchnią, to na pewno. Przeciwnie odczuwa to Hubert Hurkacz. No Norweg robi co może, ale nie radzi sobie dzisiaj naprawdę z dobrze, równo pewnie grającym polskim tenisistą. Pierwszy set, jak wspomniałeś, wygrany 6-4. No druga partia też bardzo dobra w wykonaniu Huberta Hurkacza, bo przypomnijmy, Polak prowadzi, wygrał już tego drugiego seta 6-2, więc no widać, że tutaj bardzo pewnie Hubert Hurkacz sobie poczyna i to tak naprawdę dosyć pewnie i szybko wygrane te sety, bo 38 minut pierwsza partia, 30 minut ten drugi set. Widać, że Rudd też jakby kończą mu się pomysły na to, jak ugryźć Huberta Hurkacza w tym meczu, no bo wszystkie te jego zagrania naprawdę Polak dobrze przyjmuje i radzi sobie.
0: Suareza niech zadzwoni, to Suarez wyjaśni z Urugwaju piłkarz.
1: I radzi sobie świetnie, więc trzeba przyznać, że no naprawdę dobry początek Huberta Hurkacza na kortach Wimbledonu, ale wiemy, że ta trawiasta nawierzchnia to jest nawierzchnia, którą Hubert Hurkacz lubi. Widać, że jest zdrowy, że po tych problemach z urazami już raczej śladu nie ma. No i tu wykorzystuje na tych kortach swój przede wszystkim potężny serwis Hubert Hurkacz, bo wiemy, że to jego mocna strona. W tym trzecim secie pierwszego gema przy podaniu Norwega przegrał, ale w tym drugim gemie serwuje i prowadzi 40-0. No i potężne te serwisy Huberta Hurkacza. Rudd odbija je w siatkę. Teraz piłka 138 na godzinę leciała, więc no naprawdę mocno zagrywa Polak. 1-1. Widać, że jest taka tak zmotywowany, żeby szybko skończyć to spotkanie i żeby jak najmniej energii ono go kosztowało.
0: Wojtku, na dzisiejsze popołudnie są zaplanowane też kolejne mecze polskich tenisistów na Wimbledonie. Zagrają Magdalinet i Magdalena Frech. Jakie to mogą być spotkania?
1: No trudne zadanie przed oboma naszymi tenisistkami, bo Magdalinet trafiła na Mirę Andrzejewą. Mira Andrzejewa to przecież zawodniczka, która kilka tygodni temu pokonała w finale French Open Maję Chwalińską. Więc zobaczymy też, jak ta zwyciężczyni wielkoszlemowa odnajdzie się na tej trawiastej nawierzchni, bo czasu na adaptację i zmianę z tej mączki na trawę nie było dużo, więc to też ciekawe, jak ta młoda cały czas zawodniczka podejdzie właśnie do tego przestawienia się. No Magdalinet ma czasem problemy z wejściami dobrymi w te turnieje wielkoszlemowe, więc też zobaczymy, w jakiej dyspozycji jest nasza reprezentantka. Więc dosyć ciekawe spotkanie, oczywiście zdecydowaną faworytką jest tutaj Mira Andrzejewa. Zresztą patrząc na historię tych spotkań obu pań, no to ona prowadzi 3-1 w tych meczach bezpośrednich, więc no będzie tutaj zdecydowaną faworytką. Magdalena Frech będzie zaś grała z Anną Kalińską, no więc tutaj też trudne zadanie, bo to zawodniczka wyżej notowana od naszej reprezentantki, ale tu patrząc na przykład na bilans spotkań obu zawodniczek, no to jest on korzystny dla Magdaleny Frech, no bo co prawda to ostatnie starcie dwóch zawodniczek sprzed 4 lat, no i w nim Kalińska skreczowała, więc stąd też to zwycięstwo, no ale wcześniejsze mecze też dobrze wyglądały w wykonaniu Magdaleny Frech, no ale obecnie Kalińska wyżej notowana od Magdaleny Frech, więc no raczej trzeba się spodziewać trudnego wyzwania dla naszych obu tenisistek. Spoglądam na to, co jeszcze się dzieje na korcie, gdzie rywalizuje Hubert Hurkacz, tam trzeci gem trzeciego seta. Rudd serwuje, no i właśnie wygrywa tego trzeciego gema, prowadzi więc w tym trzecim secie 2-1. Ten początek trzeciej partii wyrównany i jak na razie bez przełamania z żadnej strony.
0: No ale w setach jak na razie Hurkacz 2 i zobaczymy, co w tym trzecim secie się wydarzy. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy, Wojciech.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a w radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie popołudniowego programu Radia RMF 24. W lipcu zapadnie ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie rewizji przepisów o koordynacji zabezpieczeń społecznych, której Polska kategorycznie się sprzeciwiła. Warszawa, broniąc pozycji unijnego lidera w delegowaniu pracowników i transporcie międzynarodowym, odrzuciła wypracowane w Brukseli porozumienie, ostrzegając przed uderzeniem w konkurencyjność naszych firm. Dzisiaj ministrowie do spraw społecznych Unii Europejskiej rozmawiali o tym, czy konieczne będą dalsze zmiany. Na linii Katarzyna Szymańska-Borowska, nasza korespondentka w Brukseli. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jakie Polska zajęła stanowisko?
1: No, Polska zajęła takie, że absolutnie nie są konieczne żadne dodatkowe regulacje. Tak jak mówiłeś, sprzeciwiła się tym, które no teraz 7 lipca będą już ostatecznie głosowane przez Parlament Europejski, potem będzie, w zasadzie to już przejdzie, potem będzie jeszcze taki dwuletni okres przejściowy. Tutaj Polska walczyła i się nie udało. Unia chciała, znaczy udało się wywalczyć no pewne kompromisy. Na przykład Unia chciała, aby pracownik przed delegowaniem był ubezpieczony w kraju wysyłającym przez minimum 3 miesiące, czyli na przykład polska firma musiałaby ubezpieczać takiego budowlańca, który wyjeżdża do pracy w Niemczech czy w Belgii przez 3 miesiące, i Polska tutaj wywalczyła, żeby skrócenie tego czasu no, do okresu miesiąca. Tak samo no, takie restrykcyjne przepisy dotyczyły informowania urzędów o każdym, nawet jednodniowym wyjeździe pracownika za granicą, i Polacy tutaj polscy negocjatorzy wywalczyli także częściowe ustępstwo, wyłączenie z tego obowiązku informowania zamiast 3 dni, zamiast 1 dnia do 3 dni. No w każdym razie było to spore wyzwanie negocjacyjne. W ogóle ta reforma cała no, trwała w zasadzie od 2016 roku. I no, Polska jako ten kraj, który najwięcej wysyła tych pracowników budowlanych i czy transportowych do innych krajów Unii, no bardzo tutaj zabiegała o to, żeby te przepisy były jak najłagodniejsze. Po przeciwnej stronie były na przykład Francja, Niemcy, które korzystają z tych pracowników, ale nie chcą się do tego przyznać. No i ostatecznie właśnie dzisiaj Polska stwierdziła, że jedyną takim wyjątkiem, w którym no, można by było zmieniać w dalszym ciągu te przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to jest praca zdalna i czy uregulowanie tej kwestii nomadów cyfrowych. To przypomnę, to są ci, którzy na przykład informatycy czy graficy, którzy wykonują swoją pracę, nie wiem, na przykład z greckiej wyspy, hiszpańskiego wybrzeża czy z jakiejś włoskiej kawiarni.
0: Kasia, nie kuś. Czyli jest czas na uregulowanie pracy nomadów cyfrowych?
1: Wydaje się, że to będzie bardzo trudne, i wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, który o tym mówił, o tym wyjątku, że tutaj Polska na to by była w stanie się zgodzić, sam przyznał, że byłoby to bardzo trudne. Po pierwsze, no byłoby to bardzo skomplikowane, trzeba by było ustalić, kto to jest taki nomada cyfrowy, ile dni może przebywać, ile i tak dalej, no, ponieważ to są ludzie, którzy pracują w jednym miejscu 3 tygodnie, w innym na przykład miesiąc, to praktycznie jest to, no będzie bardzo, bardzo trudne. Są też różne interesy. Te kraje, które przyjmują tych ludzi, no korzystają z tego, tak, prawda, no bo oni tam wydają pieniądze. Inne kraje właśnie bardziej by chciały chronić swoje systemy, więc no tak jak minister powiedział, byłoby to trudne, więc na razie będzie taka szara strefa, w której no, wykonują tą pracę, a za ubezpieczenia płacą no, z reguły w jednym państwie, tak jak na przykład no, Polacy w Polsce de facto, mimo że podróżują po całym świecie. No i trzeba też powiedzieć, że nie jest to aż taka, to jest bardzo taka reklamowana w mediach społecznych praca, prawda, no każdy tam influencer, który gdzieś tam przebywa, pracuje, lubi się tym chwalić, że tą pracę wykonuje z jakiejś plaży, natomiast no jednak jest to, powiedzmy sobie szczerze, zjawisko marginalne. No nie jest to priorytet Unii Europejskiej.
0: Z Brukseli, nie z plaży. Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy za te... Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Gdyby to były nawet informacje prosto z plaży, Kasiu, to też byśmy je od ciebie przyjęli, bo jesteś zawsze bardzo rzeczowa i bardzo lubimy się z tobą łączyć i bardzo lubimy słuchać tych wszystkich informacji, które dla nas zbierasz. No to jeszcze raz bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia. Kasiu, powiedz jeszcze, jaka temperatura w Brukseli? Coś użyło?
1: Tutaj wszystko się do Polski te upały się przeniosły. Tutaj już jest bardzo taka sympatyczna temperatura 25-26 stopni, ale to jeszcze dwa dni temu było nie do wytrzymania.
0: To u nas 38-39, a w Słubicach rekord 40,5 stopnia. Kasiu, wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 nowa informacja o tragicznej strzelaninie w 50-tysięcznym mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec. Tam, przypomnę, zginęło 5 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu ośrodka pomocy dla młodzieży. Zgodnie z informacjami funkcjonariuszy, w tej tragedii zginęły osoby dorosłe. Od kul poszkodowanych zostało kilka osób. Ich dokładna liczba nie jest znana. Agencja DPA pisze o ciężko rannych. Służby zatrzymały dwóch podejrzanych, w tym domniemanego sprawcę strzelaniny. Rola drugiego mężczyzny jest właśnie wyjaśniana. Policja nie podała innych szczegółów dotyczących zatrzymanych. Na miejscu cały czas działają służby. Policja komunikuje, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. Trwa ustalanie szczegółów tragedii. Motyw sprawcy cały czas pozostaje niejasny. Piszemy o tym również w naszym portalu rmf24.pl, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Powoli wracamy do studia Faktów RMF FM. To już 16:00 w studiu Faktów, przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
1: Groźny wypadek na podkarpackim odcinku autostrady A4. 3 osoby zostały ranne. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłasza RCB. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Dramat Maji Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Polscy kibice ciągle w nią wierzą. Co przekazują?
2: Dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców.
1: Jest 16:00. 3 osoby zostały ranne w wypadku na 4 na Podkarpaciu pomiędzy węzłami Łańcut-Przeworsk. W pobliżu miejscowości Gniewczyna Łańcucka w kierunku Korczowa zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga na wysokości węzła Łańcut została zablokowana. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
3: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
4: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
3: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to ochłodzenie.
5: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
3: Niebezpiecznie, może być nawet do jutra.
1: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manamchają Savankeu w 3 setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
6: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
7: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda, bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
8: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo.

0: ty i tak świetnie sobie radzisz?
1: Emocje straszne.
2: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
3: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był no, taki wymagający, dużo bardzo męczący dla niej.
4: Ale to nie koniec występów Polaków w Londynie na dzisiaj. Hubert Hurkacz gra teraz z Norwegiem Kasperem Rudem. Polak wygrał już 2 sety, trwa teraz 3 set. Po 17 mecze Polek z Rosjankami, Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalińską, a Magdalinet z Mirą Andrzejewą. Na nowo pokochaliśmy kolej. Według szacunków w tym roku z pociągów skorzysta ponad 450 milionów pasażerów. Dziś ruszamy z naszym wakacyjnym cyklem. W każdy poniedziałek będziemy zabierać Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. I na początek kierunek Hel. W pociągu, który wyruszył na początek właśnie Polski z Gdyni, jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię gorąco.
5: Dzień dobry.
4: Staszku, dlaczego właśnie ta linia?
5: No, czuć i widać to już zaraz za Puckiem. Tam zaczyna się ten wyjątkowy moment, kiedy pociąg jedzie coraz bliżej wody, a za oknem robi się coraz bardziej wakacyjnie. Rowery, parawany, deski do pływania. Pytałem tu w przedziale, dlaczego wypoczywający wybierają pociąg.
6: Sprawnie działa, jest przyjemnie, wieje wiaterek.
5: A te widoki za oknem w drodze na Hel?
6: Cudowne, cudowne.
7: Nie, no widać właśnie po dwóch stronach morze.
5: No właśnie, z jednej strony Zatoka Pucka, z drugiej Morze Bałtyckie, bory sosnowe przy torach. O tym wszystkim opowiemy wraz z pasażerami. W szczycie sezonu bywa tłoczno, to nieodłączny element tej trasy. Było również dziś opóźnienie, 15 minut, no ale jedziemy dalej. Kolejne przystanki to Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica i Jastarnia.
8: Świat nauki. Faktach RMF FM.
4: Relacje człowieka z psem są uniwersalne, niezależne od kulturowych i środowiskowych uwarunkowań, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. I te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
9: Dzień dobry.
4: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Badania prowadzono w różnorodnych społecznościach.
9: Chodziło o to, by wyjść poza tradycyjne badania tych relacji, prowadzone zwykle w zamożnych krajach zachodnich. Tym razem pod kierunkiem badaczy z Jeny i Lipska prowadzono obserwacje 164 relacji czworonogów i ich opiekunów w Republice Vanuatu, Mongolii, na Madagaskarze, w Peru oraz w Niemczech. Badania zawierały zestaw 6 eksperymentów behawioralnych oraz szczegółowy kwestionariusz dotyczący emocjonalnych i praktycznych aspektów tej relacji. Potwierdziło się, że psy w różnych krajach, w różnych kulturach wykazują podobne zdolności społeczne. W podobnym stopniu rozumieją, czego się od nich oczekuje. Z kolei ich opiekunowie dość podobnie cenią sobie ich obecność i to niezależnie od tego, czy są domowymi kanapowcami, czy pomagają w pracy. Ta przyjaźń i partnerstwo od 30 tysięcy lat przynosi wzajemne korzyści.
4: Ale dzisiaj oczywiście ostrzegamy, jeżeli chodzi o spacery z naszym pupilem.
9: W te upały bez szaleństwa.
4: Oj, to nie, to dopiero gdzieś wieczorem, prawda? Koło 21. A z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 17.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Po takich informacjach z faktów RMF FM to jakiś dodatkowy smaczek należy się naszym psom. No dobrze, rusza nasz wakacyjny cykl Najpiękniejsze trasy kolejowe w Polsce i Europie. Wrócimy do tego, będziemy też ostrzegać przed Czadem, ale obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, u nas rusza wakacyjny cykl Najpiękniejsze trasy kolejowe w Polsce i w Europie. W nim opowiemy w każdy poniedziałek o najciekawszych trasach kolejowych w Polsce, tych najbardziej widokowych, niezapomnianych. Pociąg na Hel to jedna z tych tras, na których warto siedzieć przy oknie. Za Władysławowem skład wjeżdża na Półwysep Helski i zaczyna się najbardziej widowiskowy fragment podróży. Chwilę przed tym odcinkiem nasz trójmiński reporter Staszek Pawłowski. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry, zgadza się.
0: Staszku, co widać z okien pociągu? Kiedy jest coraz bliżej Półwyspu i no, opowiada jaka pogoda, jaka temperatura wody, ile ludzi w składzie?
1: No, pociąg, jak to przystało akurat na tę trasę, jest niemalże wypełnione po brzegi, ale można było na samym początku znaleźć miejsca siedzące. No, pogoda jest cudowna, jest bardzo ciepło, ale całe szczęście siedzimy przy otwartym oknie i tylko dzięki temu tak naprawdę można wytrzymać ten upał, prawda?
2: Zgadza się.
1: Jakieś patenty na podróż na ten czas na drodze na Półwysep?
2: Przede wszystkim musimy pamiętać o nawadnianiu się, szczególnie w taką pogodę. W naszym przypadku spodenki na przebranie. No i co? Wiatraczek, wachlarz i da się przeżyć taką podróż.
1: Da się przeżyć taką podróż, ale czuć tu też ten wakacyjny klimat. Wiele osób jest z różnymi walizkami, niektórzy mają deski surfingowe, jak widziałem, ktoś miał spakowanego supa, więc no, to jest wyjątkowa linia, bo czuć po prostu tutaj wakacje.
0: Staszku, a kto dzisiaj jedzie tym pociągiem? To bardziej turyści z walizkami, czy jednodniowi plażowicze?
1: No właśnie, trochę jedni i drudzy. W wagonach są rodziny z dziećmi, osoby z plecakami, rowerzyści, ludzie jadący na kemping do pensjonatów, czy właśnie na plażę na parę godzin, to też usłyszałem wcześniej. A wasz plan? Jaki jest wasz plan na miejscu? Gdzie jedziecie?
3: Jedziemy do Władysławowa i chcemy się nauczyć windsurfingu.
1: No to chyba idealne miejsce. Zatoka Pucka, właśnie bardzo płytka woda, sięgająca po pas, więc to jest idealne miejsce do nauki windsurfingów. No, każdy, kto choć raz jechał samochodem na Hel w wakacyjny weekend, wie, jak wygląda ta droga, że można stanąć w korku, a pociąg mija Chałupy, Kuźnice, potem Jastarnię, Juratę i nie trzeba się nigdzie zatrzymywać.
0: Weźcie mnie ze sobą. Co sprawia, że ta trasa jest tak często wymieniana wśród tych najpiękniejszych?
1: No ja właśnie myślę, że jej położenie, miejscami tor biegnie bardzo blisko wody, w innych fragmentach za oknem pojawiają się sosnowe lasy, wydmy, charakterystyczny półwyspowy krajobraz. Ja zapytam jeszcze ostatnią osobę, z którą jadę w przedziale w tym momencie, Konrada. My jesteśmy jeszcze chwilę przed Władysławowem, ale wydaje mi się, że już tu te widoki mogą, nie wiem czy zachwycić, ale mogą się spodobać, prawda?
4: Oczywiście zachwycają, są piękne pola i zabudowania, naprawdę jedzie się cudownie.
1: No i właśnie ta trasa ma swój wakacyjny rytm. Za chwilę czekamy już na te najbardziej wakacyjne miejscowości.
0: Ależ wam zazdrościmy tutaj w Radiu RMF24. Staszek Pawłowski, Stasiu, bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla wszystkich pasażerów.
1: Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się. Przekazujemy również wszystkim tym, którzy akurat nie jadą teraz pociągiem na Hel, że trwa spotkanie Kasper Ruud, Hubert Hurkacz na Wimbledonie. Set trzeci i w tym secie trzecim wynik 6-6 w gemach. Także trzymamy mocno kciuki za Hubiego, który poprzednie dwa sety wygrał. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, nawet w pociągu.

Popołudniowy program w radiu RMF24. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która ma uprościć procedury administracyjne w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco, podała dziś po południu Kancelaria Prezydenta. Ta ustawa rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody. Chodzi w niej o to, że brak reakcji organu administracji publicznej albo drugiej strony umowy oznacza akceptację wniosku. Akceptowane przez prezydenta przepisy wprowadzają możliwość stosowania milczącej zgody w 17 ustawach. Przykład, jeśli organ podatkowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stosowania ulg, będzie to oznaczało, że w całości uwzględnił żądania wnioskodawców. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. To jest Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę będziemy ostrzegać przed czadem.

0: W Radiu RMF 24 świetna informacja sprzed chwili. Hubert Hurkacz wygrał z norweskim tenisistą Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polak awansował do drugiej rundy turnieju. Wrócimy do tego w faktach RMF FM o godzinie 17. Trwa popołudniowy program w Radiu RMF 24 w pierwszy wakacyjny poniedziałek. Strażacy apelują, żeby w upalne dni dbać o odpowiedni przepływ powietrza w naszych domach i w naszych mieszkaniach. Tlenek węgla sieje spustoszenie nie tylko zimą, podczas sezonu grzewczego, ale również latem, w czasie upałów. Dlaczego na nasze komórki otrzymaliśmy alert RCB właśnie przed tlenkiem węgla w czerwcu i jak czat działa w czasie lata, to wyjaśnia aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Posłuchajmy.
1: Z pożarem możemy mieć do czynienia w każdym okresie roku, a jeśli chodzi o czad, o tlenek węgla, który jest gazem tak naprawdę niewidocznym przez ludzkie zmysły, tylko urządzenie jest w stanie rozpoznać ten szkodliwy i trujący gaz. Mamy do czynienia przede wszystkim w okresie grzewczym, ale jak pokazuje miniony weekend, także w sezonie letnim. Miniony weekend, gdzie można powiedzieć szczytowały nasze temperatury powietrza i prawie że pobiliśmy, zdaje się, rekord naszego kraju w tak wysokich temperaturach. Na terenie Wielkopolski odnotowaliśmy ponad 50 zgłoszeń dotyczących tylko tlenku węgla. W całym pierwszym półroczu w Wielkopolsce ponad 140 interwencji, gdzie w zeszłym roku w tym samym okresie było ich nieco ponad 30. Zadajemy sobie pytanie, co się dzieje? Dlaczego w okresie letnim jesteśmy narażeni na zatrucie się tlenkiem węgla? Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób, chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszych domach. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk, dlatego że ten brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się. W ten weekend czujki tlenku węgla alarmowały naszych mieszkańców o tym, że jest jakieś ryzyko w naszym domu i faktycznie strażacy, którzy interweniowali, potwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla. 4 osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane do szpitala. To były osoby w wieku nastoletnim, dzieci w wieku 12-13 lat, ale także osoby starsze w wieku około 80 lat. Dlatego ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że czujki chronią nasze życie, nie tylko w okresie zimowym, ale także w okresie letnim, a czujki dymu to tak naprawdę przez cały czas, przez cały rok, bo różne mamy źródła czy przyczyny powstania pożarów w naszych domach i to ludzie bardzo często giną właśnie w pożarach domów. Gdybyśmy wzięli statystykę, to ludzie, którzy zginęli w pożarach, to przede wszystkim w domach i na pytanie, dlaczego giną w domach, to nie dlatego, że pożar w jakiś sposób trawi te osoby, tylko po prostu zatruwają się gazami pożarowymi. Można powiedzieć, że zanim pożar zdąży się rozprzestrzenić, giną po prostu wdychając dymy czy szkodliwe gazy pożarowe.
0: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko. 16:35.

Tak, tak, w Radiu RMF 24 powiem teraz o dezinformacji. Jak stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową Tomasz Chłoń, pełnomocnik MSZ do spraw przeciwdziałania informacji w internecie, wyraźnie widać wzmożenie rosyjskiej dezinformacji i że Rosja coraz chętniej wykorzystuje do jej tworzenia technologię, w tym sztuczną inteligencję. Zauważył, że sieć coraz bardziej przesycona jest rosyjską dezinformacją. I tutaj cytat: stosunkowo nowym problemem jest to, że Rosja zaczyna w sposób celowy wpływać na modele językowe, w tym chatboty, z których coraz chętniej korzystamy. W rezultacie coraz częściej, kiedy wpisujemy zapytanie do wyszukiwarki lub pytamy o coś, na przykład ChatGPT, dostajemy odpowiedzi coraz mniej krytyczne wobec Rosji, powiedział Chłoń. Wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego, że Rosja nasyca internet prorosyjską narracją, nieprawdziwymi informacjami, a sztuczna inteligencja bazuje potem na źródłach wydobytych z takiej właśnie, w cudzysłowie, zatrutej studni. To bardzo niebezpieczne, ostrzegł. Przyznał, że Polska jest na świeczniku Kremla i że jesteśmy najbardziej atakowanym rosyjską dezinformacją państwem, a najwięcej treści dotyczy Ukrainy. No i tutaj wyraźnym dowodem na to jest to, że choćby w Polsce pojawiły się ostatnie wyniki badań opinii publicznej, pokazały, że poparcie dla sprawy ukraińskiej i Ukraińców spadło w naszym kraju z 50% w chwili wybuchu pełnoskalowej wojny do poniżej 30% w tym roku. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. Punktualnie o godzinie 17:00.

0: Ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 17:00 w studiu faktów przy mikrofonie. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Fala komentarzy po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego budowy ukraińskiego panteonu narodowego.
2: To nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
1: Hubert Hurkacz znów wygrywa. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Wimbledonu Norwega Kaspera Ruda. W naszym wakacyjnym poniedziałkowym cyklu zabieramy Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. Dzisiaj jedziemy na Hele. Otwarcie ukraińskiego panteonu narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem, usłyszał w kancelarii premiera reporter RMF FM. Przypomnijmy, budowę panteonu zaproponował wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Kiedy nikt i nikoli nie będzie nakazywał
1: nam. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać,
3: komu
1: być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Proponowany przez ukraińskiego prezydenta panteon narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący?
4: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
2: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
4: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
5: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
4: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
1: W popołudniowych faktach RMF FM, teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowej Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak, witamy
1: cię.
6: Się.
1: Wojtku, nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
6: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Dwa pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, zakończona tiebreakiem. Oczywiście na korzyść polskiego tenisisty. Przypomnijmy, z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś swoje mecze rozegrają jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z naszych tenisistek zagra ze zwycięzczynią Rolanda Garrosa, Mirą Andrijewą, zaś druga z Polek zmierzy się z Anną Kalińską. Pierwsza na korcie za niewiele ponad godzinę powinna pojawić się Linet, a jutro do gry, przypomnę, wchodzą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
1: W naszym wakacyjnym cyklu kolejowym jesteśmy już w Jastarni. To mniej więcej środek podróży przez Półwysep Helski. W każdy poniedziałek

0: Kacji, przypominamy, będziemy Was zabierać na inną, piękną trasę kolejową. W pociągu do Helu cały czas jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku, słyszymy się? Halo, halo. No niestety nie mamy chyba połączenia w tym momencie. Spróbujemy w takim razie w kolejnych faktach, będziemy się z naszym reporterem łączyć. I na koniec tych faktów...
1: Cieszą nas takie fakty.
0: I to bardzo. RMF FM znów zostało najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu majowego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Inne redakcje ponad 2600 razy cytowały informacje naszych dziennikarzy. Z wynikami raportu możecie zapoznać się na portalu rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy za to wydanie faktów, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę relacja z Wimbledonu. Przypomnę, że wieczorem rozpoczną się mecze Linet i Frank. Powiemy również o tym, co wieczorem na Mundialu. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam.

0: Sport w radiu RMF 24. Hubert Hurkacz jako pierwszy z naszych reprezentantów awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Polski tenisista w trzech setach pokonał wyżej notowanego Norwega Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, witaj ponownie.
1: Kłaniam się.
0: Mówiliśmy już trochę o tym meczu, ale przypomnij nam, jak zaprezentował się Hubert Hurkacz.
1: Nie, doskonały mecz to był naszego reprezentanta. Kasper Rud, którego trawa nie jest ulubioną na wierzchnią, robił co mógł, no ale jedynie w trzecim secie właściwie nawiązał taką bardzo zaciętą i bardzo wyrównaną walkę. Pierwszy set wygrany przez naszego tenisistę 6-4, druga partia jeszcze łatwiejsza, bo wygrana 6-2. Można było mieć takie wrażenie, że Hubert Hurkacz od początku tego meczu narzucił swoje warunki i tak krok po kroku szedł w kierunku zwycięstwa w tym meczu. No, najbardziej zacięty ten trzeci set, on trwał 56 minut, aż zakończył się tiebreakiem, ale w nim mimo nie najlepszego początku, no ostatecznie górą Hubert Hurkacz wygrał tego tiebreaka 9-7, cały mecz 3-0 i melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Myślę sobie, że to bardzo pozytywny akcent, no bo wiemy, że w ostatnim czasie Hubert Hurkacz raczej miał więcej upadków niż wzlotów, problemy ze zdrowiem, potem słabe występy na wielu turniejach, no ale ten Wimbledon zaczyna naprawdę od takiego bardzo dobrego meczu, który z pewnością doda też pewności siebie.
0: Oby tak właśnie było. Przypomnę jeszcze, że w bardzo pechowych okolicznościach w pierwszej rundzie pożegnała się Maja Chwalińska. Polka z urazem starała się dokończyć mecz, niestety nie dała rady. No ale dziś na trawiastych kortach w Londynie zobaczymy jeszcze dwie nasze panie, prawda?
1: Tak, Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich zagra z Mirą Andrzejewą. Bardzo trudne zadanie przed naszą tenisistką. Nie ma tutaj co ukrywać, bo zmierzy się z niedawną zwycięzczynią wielkoszlemowego French Open, turnieju Rolanda Garrosa. No więc trudne zadanie. Nie jest w nim faworytką z pewnością, więc zobaczymy, jak będzie się prezentowała nasza tenisistka. No, ten mecz powinien się rozpocząć gdzieś po godzinie 19. No, a Magdalena Fręch po godzinie 18. To oczywiście, jak to w tenisie, wszystko może się przesunąć, tym bardziej na turniejach wielkoszlemowych. No, Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalińską. Też wyżej notowana jest Rosjanka, więc no nie ma co tutaj ukrywać, że z pewnością awans tych naszych tenisistek do drugiej rundy byłby niespodzianką. Myślę sobie szczególnie zwycięstwo Magdalinet, no bo jednak tutaj oczekiwania wobec Miry Andrzejewej są już bardzo duże. No w końcu ma już na rozkładzie jeden wygrany turniej wielkoszlemowy, więc wielu tenisowych ekspertów oczekuje właśnie, że tym występem na trawie potwierdzi też, że na tych innych nawierzchniach potrafi sobie dobrze radzić.
0: Zostajemy na trawie, ale boisko do tenisa zamieniamy na te piłkarskie, bo dziś kolejne mecze 1/16 finału piłkarskiego mundialu. O 19:00 początek spotkania Japonii z Brazylią. Faworyta łatwo wskazać, czy niełatwo?
1: Nie, no jakby wiadomo, że faworyt może być tylko jeden i będą to Brazylijczycy, ale myślę sobie, że to będzie takie zderzenie dwóch światów trochę, bo Brazylia no to jednak ten piłkarski luz, takie nie zawsze sztampowe trzymanie się taktyki, a Japonia to zupełna odwrotność. Zespół bardzo poukładany, grający według określonego schematu, też bardzo techniczny, bo o tym trzeba pamiętać, że to drużyna, która rzadko na przykład podnosi piłkę. Więcej jest jego grania krótkiego po ziemi. Japończycy naprawdę w dobrym stylu zaprezentowali się w fazie grupowej, więc no nie będzie to łatwy mecz dla Brazylii. Tu będzie takie, myślę sobie, dopiero pierwsze duże wyzwanie dla Brazylijczyków i odpadnięcie ich ewentualne na tym etapie rozgrywek byłoby gigantyczną sensacją i myślę, że zakończyłoby przygodę Carlo Ancelottiego z tą reprezentacją. No ale zobaczymy, jak to się poukłada. Ten mecz rozpocznie się o 19:00 i myślę sobie, że wielu ludzi z mojego pokolenia, czyli rocznika lat 80., których jako dziecko oglądało przygody kapitana Tsubasy, przypomina sobie, był taki mecz Japonii z Brazylią, więc to będzie takie dopełnienie troszkę tej historii. Zobaczymy, kto tutaj zwycięsko wyjdzie.
0: Może będzie jakieś zaskoczenie. Później mecz Niemców z Paragwajem, a w nocy hit Holandia-Maroko.
1: No to zdecydowanie. Holandia-Maroko to zdecydowany hit 1-16. W rankingu FIFA te zespoły sąsiadują ze sobą. Mhm. Przypomnijmy, Marokańczycy to przecież czwarty zespół poprzedniego mundialu. Holendrzy właściwie na każdym turnieju typowani jako drużyna, która ma włączyć się do walki o medale. No ale myślę sobie, że teraz tego składu nie mają aż tak mocnego. A Marokańczycy w fazie grupowej zaprezentowali się naprawdę z bardzo dobrej i pewnej strony. Co ciekawe, to będzie drugi mecz tych zespołów w historii meczów na mundialach. Grali ze sobą w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, więc jest pewne nawiązanie. Wtedy wygrała Holandia 2-1, ale Marokańczycy już na tym turnieju pokonali jeden zespół z Europy. No oni przecież w fazie grupowej mierzyli się ze Szkotami, wygrali tam 1-0. Wcześniej, jak wspomniałeś, 22:30 mecz Niemców z Paragwajem, bo ten mecz Holendrów z Marokiem to dla tych, którzy lubią w nocy troszkę się poemocjonować sportem, ono 3:00 w nocy polskiego czasu, a 22:30 mecz Niemców z Paragwajem. No Niemcy, mimo że nie zachwycają na tym turnieju, mają problemy ze skutecznością, bo gdyby nie ten bardzo dobry rezerwowy, bardzo dobry zmiennik, czyli Undaw, no to mieliby problemy ze zdobywaniem bramek, mimo naprawdę mocnej tej drugiej linii, czyli Havertza czy Musiali. No więc zobaczymy, jak Niemcy się zaprezentują. Paragwaj no słabo jak na razie na tym mundialu grał, więc wydaje się, że Niemcy nawet słabo grając powinni bez większych problemów zameldować się w kolejnej rundzie piłkarskiego mundialu.
0: Co tu oglądać, Wojtku? Wimbledon, mundial...
1: Trzeba mieć kilka ekranów, słuchaj, no to już dzisiaj w dobie technologii
0: czyli
1: nie problem,
0: bierzesz, radiu.
1: Słuchaj, bierzesz, ale nie, to w radiu będziemy opowiadać o tym, wiesz,
0: a będziemy
1: patrzeć na trzy ekrany po prostu, wiesz, smartfon tutaj z Wimbledonem, jakiś tablet z jednym meczem, potem telewizor z drugim, więc myślę sobie, wszystko tutaj można pogodzić.
0: Proszę bardzo, to było Radio od Kuchni. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, jak zawsze przyjemność, dziękujemy za to.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego, a w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowszy polityczny sondaż.

W Radiu RMF24 czas na najnowszy polityczny sondaż. Gdyby wybory odbyły się w miniony weekend, 28% badanych oddałoby głos na Koalicję Obywatelską. To spadek poparcia o niespełna 1,5% względem badania z początku czerwca. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddałoby nieco ponad 24% ankietowanych. To również mniej niż w poprzednim sondażu, choć spadek wynosi niemal 0,5% i jest mniejszy niż w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Trzecią partią w tym zestawieniu jest Konfederacja. Zdobyła ona ponad 13,5%. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 9% głosów. Obie konfederacje zyskują. Na piątym miejscu w sondażu znalazła się Lewica. Na tę partię chciałoby zagłosować ponad 8% respondentów, a to wszystko wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. Pod progiem wyborczym znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050 i Centrum. Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jest 17:26.

0: A na jednej z dzikich plaż, kto wie, może dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, no ale po kolei. Dotarliśmy na koniec jednej z najbardziej niezwykłych tras kolejowych w Polsce. Pociąg z Gdyni na Hel prowadzi przez wąski pas lądu, który latem staje się jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych nad Bałtykiem. W każdy poniedziałek wakacji pokażemy wam, dlaczego na nowo zakochaliśmy się w kolei. Opiszemy najpiękniejsze widoki za oknem przedziałów. A na linii wspomniany już reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który jest na Helu.
1: Dzień dobry,
0: dobry Staszku. Czy ty już
1: dotarłem, udało się.
0: W morzu pięknym polskim, bałtyckim. Podobno 21 stopni ma woda.
1: No właśnie, to prawda, więc chciałbym spróbować samemu, no ale na razie jestem jeszcze na peronie w Helu. Dopiero co wyszedłem z pociągu. 15.40 do niego wsiadłem w Gdyni. 17.20 około byłem już tutaj, więc tę piękną trasę przymierzaliśmy no, około niecałe 2 godziny.
0: Końcówka trasy tej podróży jak wygląda?
1: No, ma w sobie coś takiego wyjątkowego, taki finał wakacyjnej wyprawy. Mijaliśmy wiele miejscowości, to były chałupy, to była Kuźnica, gdzie w obu tych miejscowościach pięknie widać wody Zatoki Puckiej, jak i Morza Bałtyckiego, ale później mijaliśmy już Juratę, a po tym coraz bardziej czuć, że Półwysep Helski się kończy, jest coraz więcej drzew, jest taki las na sam koniec przed cyplem helskim. Pojawiały się wydmy, prześwity między drzewami, a wszyscy zaczęli się nagle zabierać plecaki, walizki, deski, rowery, bo to jest bardzo popularne tutaj. Teraz widzę, że kolejne osoby z rowerami stoją na peronie, czekają, żeby wsiąść do pociągu. Może wrócić do Władysławowa, bo jak słyszałem w pociągu, to jest bardzo popularna, takie popularna miejscowość wypadowa, żeby w ciągu dnia zwiedzić każdą z tych miejscowości nadmorskich.
0: Cudownie. A czy ta linia bardziej zachwyca widokami, Staszku, czy tym, że no, pozwala ominąć wakacyjne korki?
1: No, jednym i drugim. Widoki są niezwykłe. Trudno znaleźć, moim zdaniem. Jestem tutaj z nadmorza, taką linię w Polsce. Po jednej stronie Zatoka, Bałtyk. Ja to będę powtarzał, bo uwielbiam ten widok. I mogę patrzeć z okna. No, więc zapraszamy wszystkich nad morze. No, a po drodze jeszcze poza tym kurorty, lasy, kempingi, plaże.
2: Jak ja już wsiadam do tego pociągu, Gdynia, Hel, to ja już jestem nad morzem jakby. Lubię, naprawdę lubię. Widok jest przepiękny, bo zielony, po prostu zielony. Tu nie ma, wie pan, nie wiem co ja bym miała podziwiać, ale sam fakt, że jest zielono, przyjemnie dla oka, no nie, fantastycznie.
3: Dużo też wody, wydaje mi się, że
2: tak,
3: w tych obrazach.
2: Tak, po jednej i po drugiej stronie. Zawsze jest morze. Czy pan popatrzy na prawo, czy pan popatrzy na lewo, są takie momenty.
1: No właśnie, czy na lewo, czy na prawo, a w sezonie droga samochodowa na Hel może być wyzwaniem, można utknąć w korkach, a pociąg jedzie.
0: I dlatego zaczynamy wakacyjny cykl właśnie od Helu.
1: Dokładnie, dokładnie, bo ta trasa ma wszystko, czego potrzebuje, jak myślę, wakacyjna opowieść. W każdy poniedziałek wakacji sprawdzać będziemy kolejne piękne trasy kolejowe w Polsce i w Europie. Te górskie, nadmorskie, historyczne, zupełnie codzienne, które nagle okazują się wyjątkowe. A na początek Hel, początek Polski. A muszę pójść na plażę. Zobaczyć jak to jest na samym początku.
0: Zdecydowanie, na samym początku Polski. Dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy serdeczności.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy te cudowne miejsca, ten Hel, te widoki. Będziesz w Fokarium może, albo w muzeum?
1: Będę przechodził obok. Nie wiem, czy zdążę, bo jeszcze muszę wrócić do Trójmiasta.
0: A, no tak.
1: Dzisiaj.
0: No, praca,
1: ja jestem jedną z tych osób, która ma ten krótki wypad. W faktach był taki, będzie o 18, to mogę zdradzić.
0: O,
1: dźwięk chłopaka, który zaczął niedawno wakacje, pojechał na chałupy na 5 godzin, no, żeby grać w siatkówkę.
0: Elegancko.
1: Więc można też tak na chwilę tutaj wpaść.
0: Można, dobra. Ewentualnie potem do kadry narodowej na dłużej. Staszku, dzięki, pozdrawiamy. Mam przed oczami te cudowne helskie widoki. Radio RMF 24. Wracamy do rzeczywistości, chociaż no nie bardzo nam się chce, ale jesteśmy z wami i gramy dla was znakomitą muzykę. Neil Young.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24 i dość niepokojące informacje o wpływie sztucznej inteligencji na świat. Carson Block, szef firmy badawczej i inwestycyjnej Muddy Waters Research, napisał gościnnie w brytyjskim tygodniku Economist o przyszłości AI i postawił tezę, że, cytuję, zdolność ludzkości do wprowadzania innowacji i wynalazków zdecydowanie wyprzedza jej zdolność do adaptowania się do nich. Przy obecnym tempie rozwoju model i sztucznej inteligencji można racjonalnie założyć, że w ciągu 3 do 5 lat zastąpią one w Stanach Zjednoczonych w tak zwanym sektorze wiedzy około 15% pracowników, uważa autor. Pracę może stracić znaczna część osób wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i dobrze zarabiających, co z kolei doprowadzi do spadku popytu. Pozbawieni zarobków ludzie zmuszeni będą wycofywać z giełdy swe inwestycje z kont emerytalnych, ponieważ utrata miejsc pracy dotyczyć będzie ludzi, których inwestycje i oszczędności stanowią ważną składową kapitału na rynkach akcji, wpływ tych zmian na giełdy będzie dramatyczny i gwałtowny, ostrzega Block. Ocenił też, że wynikająca z tego zapaść cen akcji przy jednoczesnym spadku popytu będzie wystarczającym wstrząsem, żeby wywołać kryzys na skalę porównywalną do kryzysu finansowego z lat 2007-2009 lub większą. Koniec cytatu. A już za chwilę fakty RMF FM o 18, po których zapraszam w Radiu RMF 24 w imieniu Andrzeja Kochuta na program Wszyscy Ludzie Trumpa. Po 19 natomiast program Kuby Śliwińskiego Czarne Skrzynki.
1: Radio RMF 24.

0: Powoli zbliża się godzina 18, to już czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Posłuchajmy razem tych faktów, w nich między innymi pytania do ekspertów o ceny na stacjach paliw. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
1: Witam ponownie i zapraszam. A w faktach pytamy ekspertów, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru Doszę, ogłosił prezydent Donald Trump. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. W faktach o 18:00 także praca zdalna z różnych części świata. Powinna być ona uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Fakty jednak rozpoczynamy od informacji ważnych dla kierowców. Utrudnienie na S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Myślibórz-Pyrzyce w pobliżu miejscowości Siemczyn dachował samochód osobowy i jedna osoba została ranna. Droga w kierunku Szczecina została zablokowana. To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
2: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
3: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
2: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. My też wyliczmy. Dziś cena za litr benzyny 95 to 6 zł i 2 grosze, za olej napędowy nie więcej niż 6,17. Przy wzroście stawek o 70 groszy zatankowanie pełnego baku będzie droższe średnio o 35 zł. O zmiany nie muszą się martwić kierowcy tankujący autogaz. To paliwo nie było objęte obniżkami w ramach pakietu CPN, więc nie będzie teraz gwałtownej podwyżki.
1: Prezydent Donald Trump potwierdza, jutro w Dosze w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół cieśniny Ormus. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy Cię, Pawle.
4: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie, odbędzie się jutro w Dosze, oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
5: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
6: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
5: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
1: I wracamy do kraju. Na Śnieżce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. 25,7 stopnie pokazały termometry na najwyższym szczycie Karkonoszy. Rekord padł wczoraj, ale poinformowano o nim dopiero dziś.

0: po weryfikacji meteorologów. To o 0,5 stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku.
1: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
0: Hel to przystanek końcowy pierwszej odsłony naszego wakacyjnego cyklu. To tam kończy się linia numer 213. Jedna z najbardziej widowiskowych podróży pociągiem nad Bałtykiem. W każdy wakacyjny poniedziałek, przypomnijmy, w faktach RMF FM będziemy Was zabierali na najpiękniejsze trasy kolejowe. Na dworcu kolejowym w Helu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Staszku, z czym zostaje pasażer po takiej trasie?
2: No, myślę, że z poczuciem, że już sama droga była częścią wakacji.
3: Ta Zatoka Pucka, z okna pociągu, coś pięknego.
4: A 5 godzin jakoś?
2: Krótki wypad.
4: Krótki wypad. Będziemy sobie w siatkę grać w chałupach.
5: Jastarnia. 15 raz rzędu.
2: Często Państwo jeździcie pociągiem.
6: Taki środek lokomocji, którym sobie można też i odprężyć się, nie?
5: Ale powiem, jak ja już wsiadam do tego pociągu, Gdynia, Hel, to ja już jestem nad morzem.
2: A Półwysep Helski w najwyższym miejscu ma zaledwie 100 metrów szerokości. Gdy ruszaliśmy z Gdyni, pociąg był pełen po brzegi, a z każdą nadmorską miejscowością robiło się coraz więcej miejsca. Po drodze Władysławowo, Chałupy, Mijanka w Kuźnicy, gdzie czekaliśmy na kolejny pociąg, który już wracał do Trójmiasta, bo to linia jednotorowa. Potem Jurata i Hel. I z tego Helu Stanisław Pawłowski.
0: Jurata, Hel, Jastarnia, no przepiękne miejsca. Stasiu, pięknie Ci dziękujemy i trochę zazdrościmy tej podróży. O 19:00 nowe fakty. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.
8: To jest radio RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy ludzie Trumpa, w którym amerykańska polityka i wydarzenia zza oceanu są zawsze na pierwszym miejscu. Czy porozumienie zawarte pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem to sukces, czy porażka Donalda Trumpa? Co tak naprawdę to oznacza? Czy koniec wojny, czy tylko czasowe zamrożenie konfliktu? Postaram się to wyjaśnić w tej godzinie. Zostańcie z nami w radiu RMF 24.

0: To jest radio RMF 24. Trump zawiesił konflikt z Iranem, ale co to oznacza dla świata? Czy to sukces, czy jednak porażka amerykańskiego prezydenta? Zanim przejdę do głównego tematu, chcę posłużyć się pewną groteskową historią, która myślę świetnie ilustruje poczynania Donalda Trumpa. Choć nie jest bezpośrednio powiązana z tematem tego dzisiejszego odcinka, to pozwolicie, że od niej zacznę. Po pierwsze, bo to po prostu bardzo dobra historia, po drugie, ponieważ ja pewne połączenie pomiędzy głównym tematem tego odcinka a tą historią widzę i o tym też za chwilę powiem. Chodzi o sadzawkę lustrzaną przed mauzoleum Lincolna. Sadzawkę naprawdę sporą, długą na ponad 600 metrów, szeroką na ponad 50 metrów, no i bardzo znaczącą. Po pierwsze dlatego, że znajduje się w samym centrum amerykańskiej stolicy. Po drugie dlatego, że zakorzeniła się nawet w popkulturze. No przecież każdy pamięta tą scenę Forresta Gumpa biegnącego przez wodę w kierunku ukochanej. To była właśnie ta woda, ta konkretna sadzawka istniejąca w centrum Waszyngtonu od ponad 100 lat, no i sprawiająca od dawna rozmaite problemy. Ta sadzawka między innymi przeciekała, doczekała się kolejnych napraw, między innymi za czasów Baracka Obamy, i te naprawy nie rozwiązały wszystkich problemów. No i tak się jakoś stało, że Donald Trump, który sporo czasu w tej drugiej kadencji poświęca temu, jak wygląda amerykańska stolica, chce budować salę balową, chce budować łuk triumfalny, postanowił, że ta sadzawka lustrzana przed mauzoleum Lincolna również powinna wyglądać lepiej. No i jednym z takich zabiegów, który miał poprawić wygląd Reflecting Pool, było pomalowanie dna na kolor niebieski, kolor odpowiadający temu kolorowi niebieskiemu z amerykańskiej flagi, po to właśnie, aby nie tylko woda była przejrzysta, ale też zyskała właściwy odcień zupełnie jak z Florydy, no bo to oczywiście dla Donalda Trumpa jest punkt odniesienia. A w momencie, kiedy te wszystkie remonty i tak już zwracające uwagę opinii publicznej i amerykańskich dziennikarzy trwały, Donald Trump jeszcze podsycał nastroje wokół stanu tejże sadzawki, publikując między innymi obrazki wykreowane za pomocą sztucznej inteligencji. Na jednym z nich Barack Obama, Joe Biden, Nancy Pelosi kąpali się w tejże sadzawce pełnej ścieków. Na innym obrazku sadzawka miała już wodę idealnie przejrzystą, a kąpał się w niej sam Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance i jeszcze inni przedstawiciele amerykańskiej administracji, więc jak sami widzicie, działo się. Malowanie dna i wszelkie inne naprawy trochę trwało, pochłonęło to kilkanaście milionów dolarów. Donald Trump na pewnym etapie tych renowacji wjechał swoją kolumną samochodów na dno sadzawki, później napełniono ją wodą i w krótkim czasie pojawiły się algi. Piękna, błękitna sadzawka stała się piękną, zieloną sadzawką, czego nikt oczywiście nie zakładał, w związku z tym podjęto różne próby oczyszczenia tego zbiornika wodnego, no i nie wiadomo, czy jedna z tych prób, czy użycie chemikaliów do tego, by pozbyć się alg, nie spowodowało kolejnych problemów. No i już wkrótce płaty farby zaczęły pływać po powierzchni wody. Dlaczego w ogóle pochylam się nad tą historią? No, dlatego, że można odnieść wrażenie, że idealnie odbija ona inną sytuację w innej części globu, gdzie również Donald Trump postanowił rozpocząć pewne działania, ignorując przeciwności i konsekwencje, które mogą nadejść. Dosyć szybko ogłosił sukces, potem zderzył się z rzeczywistością, a teraz za pomocą narracji stara się jakoś odwrócić uwagę wyborców i przekonać ich, że wcale nie poszło tak źle, jak to wygląda. Mówię oczywiście o Iranie i w tym odcinku dzisiaj trochę więcej opowiem o tym, kto wygrał, kto przegrał i jaka logika może stać za działaniami administracji Trumpa. Bo Amerykanie wreszcie zawarli z Iranem wstępne porozumienie. To oczywiście nie jest koniec całego konfliktu, raczej koniec pewnego etapu, bo teraz ma nastąpić 60 dni rozejmu, podczas których dalej toczyć się będą negocjacje prowadzące już do ostatecznej umowy pokojowej. Pierwsza runda tych negocjacji za nami, z pewnym opóźnieniem odbyła się ona w Szwajcarii, uczestniczył w niej między innymi wiceprezydent J.D. Vance. Zgodnie z warunkami zapisanymi w tym ramowym porozumieniu, walki zostaną wstrzymane, Amerykanie nie będą wysyłać nowych sił do regionu. Zostanie wznowiony, ale właściwie już został częściowo wznowiony ruch w cieśninie Ormus. Amerykanie zdejmą też z Iranu swoją blokadę morską, pozwolą Iranowi handlować ropą. No a w przyszłości Iran może się spodziewać także złagodzenia czy zlikwidowania właściwie sankcji, które zostały nałożone na to państwo przez ostatnie lata, a także pieniędzy ze specjalnego funduszu na odbudowę, który ma być wart minimum 300 miliardów dolarów. W zamian Amerykanie mogą się spodziewać, że Iran nie będzie dążył do pozyskania broni nuklearnej, że rozrzedzi ten wzbogacony uran, który już posiada, no i że jeszcze zapadną inne dodatkowe ustalenia na temat irańskiego programu nuklearnego, jakie to oczywiście będzie przedmiotem negocjacji. Czy warunki tego porozumienia można nazwać sukcesem USA? Trudno to przyznać. To jest Radio RMF 24. Zostańcie z nami. Czas na krótką przerwę.
1: Tu Radio RMF 24.

Tu Radio RMF 24 i jak co poniedziałek program Wszyscy Ludzie Trumpa. Dziś porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy cieśnina Ormus jest bezpieczna i czy świat może odetchnąć z ulgą? I co z programem nuklearnym Iranu? Trudno to porozumienie traktować jako amerykański sukces, no bo przypomnijmy, że w centrum tego konfliktu jest właśnie irański program nuklearny, potencjalne irańskie dążenia do bomby atomowej. Donald Trump ruszył do tej wojny, by ostatecznie ten problem zażegnać. No i po tym porozumieniu już widać, że problem wciąż istnieje. Oczywiście Iran zgodził się na pewne ustępstwa, zapowiedział pewne ustępstwa, ale czy to jest koniec irańskiego programu nuklearnego? O tym, przynajmniej w tym wydaniu militarnym, o tym zadecydują oczywiście negocjacje, które dopiero się rozpoczynają. Należy pamiętać, że to podpisane ramowe porozumienie, to memorandum, pod którym podpis złożył sam Donald Trump w Wersalu, zakłada, że tą skomplikowaną umowę kończącą problem z irańską bombą atomową uda się wynegocjować w 2 miesiące. To jest bardzo optymistyczne założenie, bo ta umowa, od której wszystko się zaczęło, zawarta przez Baracka Obamę w 2015 roku, a później wypowiedziana przez Donalda Trumpa jako fatalna, była negocjowana przez lata, nie przez miesiące. Do tego trzeba zaznaczyć, że Irańczycy, jeżeli w ogóle kiedykolwiek mieli jakieś zaufanie do porozumień z Amerykanami, to teraz mają go odpowiednio mniej ze względu na to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Najpierw Amerykanie przecież przyłączyli się do Izraela w czerwcu zeszłego roku w atakach na Iran. Potem sami zaangażowali się w operację wojskową na dużą skalę. To obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach. W związku z tym Iran może być jeszcze mniej skłonny do ustępstw, zwłaszcza że irański reżim właśnie przetrwał wojnę, pokazał, że potrafi zderzyć się z amerykańską machiną wojskową i mimo to ustać. Z drugiej strony ten brak zaufania może jeszcze bardziej obniżyć skłonność Iranu do tego, by ustępować z programu, który tak naprawdę dałby mu ostateczne odstraszanie przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Czy w tej sytuacji Amerykanom uda się wynegocjować warunki lepsze niż to było w czasach Baracka Obamy? Co najmniej można mieć wątpliwości. Można też przypomnieć, że na początku tej ostatniej fazy konfliktu, w momencie kiedy zaczynała się amerykańska operacja wojskowa, amerykańsko-izraelska na przełomie lutego i marca, Donald Trump sugerował, że nie będzie żadnego porozumienia z Iranem oprócz bezwarunkowej kapitulacji. Sugerował, że możliwe jest obalenie irańskiego reżimu. Zresztą wydaje się, że w tym ostatnim przekonaniu utwierdzał amerykańskiego prezydenta izraelski sojusznik, który taką perspektywę przed Amerykanami rysował. Irański reżim jest słaby, wystarczy mocniej uderzyć i on się przewróci. Tego rodzaju wizja się nie zmaterializowała. Irański reżim trwa, konflikt przetrwał. Oczywiście nastąpiły pewne zmiany personalne, wymuszone śmiercią kilku kluczowych postaci, ale to nie osłabiło reżimu na tyle, by doprowadzić do politycznego przewrotu. Tu również Amerykanom pewne założenie się nie spełniło. Jednym z oficjalnych celów tej ostatniej wojny, rysowanym chociażby przez sekretarza stanu Marco Rubio, było pozbawienie Iranu programu balistycznego. Jak tutaj się udało, można się tylko domyślać po ostatniej wypowiedzi prezydenta Trumpa, który sugerował, że no, trudno pozbawić Iran ich zdolności balistycznych w sytuacji, kiedy inne państwa regionu takie zdolności posiadają. Wojna miała też doprowadzić do kresu irańskiej marynarki wojennej. Tutaj mimo sukcesów amerykańskich, jeśli chodzi o bombardowanie irańskich jednostek, należy zauważyć, że Iran wciąż ma możliwości pozwalające na blokowanie cieśniny Ormus, a samo blokowanie cieśniny Ormus jest nowym narzędziem w irańskim repertuarze, czymś, czego Teheran wcześniej nie używał, a teraz może w sytuacji zagrożenia wpływać na światową gospodarkę. No i jeśli jeszcze do tego dorzucimy fakt, że w przyszłości Iran może spodziewać się zniesienia sankcji oraz tych miliardów dolarów na odbudowę własnego państwa, trudno mówić o
irańskiej porażce. Dlaczego zatem Trump, który w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził wznowieniem działań wojennych, no bo funkcjonował od początku kwietnia ten kruchy rozejm, dlaczego Trump, który mówił o unicestwieniu irańskiej cywilizacji, zdecydował się zaakceptować takie warunki? Niezależnie od wojowniczej retoryki używanej przez samego prezydenta, dla niego i jego otoczenia dosyć szybko chyba stało się jasne, że ta wizja, którą roztaczał między innymi Izrael o szybkim upadku Iranu, po prostu się nie zmaterializuje. Tu stawiam kropkę, czas na krótką przerwę. To jest Radio RMF 24. Zostańcie koniecznie z nami.

poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. To są Wszyscy Ludzie Trumpa. Jak bardzo Donaldowi Trumpowi wojna z Iranem jest niepotrzebna? Jak bardzo osłabia jego pozycję? Dosyć szybko zorientowano się, że rosną koszty tego konfliktu. Amerykanie zużywają cenne zasoby militarne. Irański reżim wciąż trwa. Rosną konsekwencje gospodarcze w postaci coraz wyższych cen paliw, problemów z nawozami, które nie przepływają przez cieśninę Ormuz. No i w związku z tym Amerykanie muszą się mierzyć z niewidzianymi dotąd konsekwencjami, jeżeli chodzi o te konflikty bliskowschodnie. I w tej sytuacji zawarto rozejm, który miał trwać 2 tygodnie od początku kwietnia. Natomiast trwał przez 2 miesiące i im dłużej on trwał, im dłużej przeciągał się ten czas, kiedy mimo rozmaitych incydentów, mimo okresowych gruźb padających ze strony Donalda Trumpa nic się nie działo, tym bardziej stawało się jasne, że Amerykanom nie zależy na wznowieniu tego konfliktu na pełną skalę. O kontynuowanie walk takimi metodami jak w pierwszych tygodniach tej wojny okazało się nieskuteczne i prowadziłoby tylko do dalszego zużywania amerykańskich zasobów, zasobów militarnych oczywiście, które przecież mogą przydać się w innej części świata. Może się okazać, że już wkrótce będą potrzebne na jakimś innym teatrze, a odbudowa tego, co zostało zużyte w Iranie i potencjalnie mogłoby jeszcze zostać zużyte, zajmie miesiące, a może nawet lata. Po drugie, ten przełom, jeżeli chodzi o upadek irańskiego reżimu, jeżeli chodzi o jego kapitulację, jego skłonność do ustępstw, nie następował. Trzeba by było zatem ten konflikt eskalować, ale eskalacja oznaczała ryzyko, że konsekwencje w postaci odwetu Iranu spadną na amerykańskich sojuszników w regionie i wywołają jeszcze większe komplikacje. Narastały też te problemy gospodarcze, o których wspominałem wcześniej. Operacja lądowa w ogóle nie wchodziła w grę, a potencjalnie to mogłaby być jakaś istotna zmiana w tym konflikcie, ale oznaczałaby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na prawdopodobnie lata w Iranie ze skutkiem być może podobnym do tego, jaki przyniosła operacja w Iraku. W związku z tym stało się na pewnym etapie jasne, że właściwie jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przynajmniej zamrożenie tego konfliktu, tak aby zmniejszyć amerykańskie militarne zaangażowanie w regionie i odblokowanie przynajmniej częściowe cieśniny Ormuz, tak aby ceny paliw znów zaczęły spadać, aby potencjalnie te problemy gospodarcze zdążyły się rozmyć przed jesiennymi wyborami. I właśnie zgodnie z tymi założeniami należy patrzeć na właśnie zawarte porozumienie. Chodzi przede wszystkim o stabilizację sytuacji w regionie i o ulgę, jeżeli chodzi o ceny paliw. Jeśli chodzi o same negocjacje, może będą trwały 2 miesiące, a może będą trwały 2 lata i nie wiadomo, czy ostatecznie przyniosą jakiś sensowny rezultat. Iran będzie miał okazję, żeby handlować własną ropą, ale czy otrzyma pełne złagodzenie, zlikwidowanie istniejących sankcji, czy otrzyma te miliardy dolarów na odbudowę, to już wcale nie jest oczywiste. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa i wiceprezydenta Vance'a. Prezydent Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nie dołożą ani dolara do tej sumy na odbudowę Iranu, czyli najprawdopodobniej musiałyby się na to zrzucić państwa regionu, państwa Zatoki. Z kolei J.D. Vance powiedział, że te pieniądze będą uzależnione, czy ich wypłacenie będzie uzależnione od tego, w jaki sposób Iran będzie się zachowywał. Może się więc okazać, że porozumienie, które zostało zawarte, ustabilizuje sytuację, przedłuży ten chwiejny rozejm, który obserwujemy od kilku tygodni i spowoduje, że cieśnina Ormuz przynajmniej częściowo zostanie otwarta jako istotny szlak morski, co spowoduje, że ten globalny kryzys, który wieszczyli ekonomiści, się nie zmaterializuje. Jeżeli chodzi o to, jak będzie przebiegał ten konflikt dalej, negocjacje będą się toczyć, być może z pewnymi zahamowaniami, z pewnymi wypadkami po drodze, bo na przykład Izrael nie będzie respektował pewnych ustaleń dotyczących Libanu, tak jak to widzieliśmy w ostatnich dniach, co będzie powodowało zgrzyty na linii Teheran-Waszyngton.
opóźnienia w realizacji porozumienia, opóźnienia w negocjacjach, od czasu do czasu groźby po obydwu stronach, czasem ktoś w coś strzeli, ale jednak ze względów gospodarczych ten ruch przez cieśninę Ormus będzie trwał. Obie strony wydają się zainteresowane w tym, żeby konfliktu nie eskalować, natomiast te drobne incydenty i wymiany ciosów mogą z kolei dostarczyć pretekstu, by nie realizować znacznej części punktów tego podpisanego niedawno memorandum. To zresztą jest bardzo w stylu Trumpa, wystarczy wspomnieć słynny plan pokojowy dla Gazy, który tak naprawdę został zrealizowany w bardzo niewielkim procencie, dał Donaldowi Trumpowi szansę do ogłoszenia sukcesu, oznacza pewną deeskalację w Gazie, no ale przecież nie koniec całego konfliktu. Zawarte porozumienie to niższe ceny paliw, które mają odczuć Amerykanie i to może być ten sukces, którego teraz potrzebuje Donald Trump. Czas na przerwę, to jest Radio RMF24, zostańcie z nami.

Tu Radio RMF 24, to jest poniedziałkowy wieczór, trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa. Czy zawierając to porozumienie, Donald Trump chciał jedynie zamrożenia konfliktu i ograniczenia kolejnych strat politycznych przed jesiennymi wyborami? Po stronie amerykańskiej podstawowa kalkulacja dotycząca Iranu obecnie wiąże się z kwestiami gospodarczymi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ceny paliw spadły, żeby inflacja się nie rozpędziła, bo ostatnie odczyty wskazują na to, że znowu rośnie. Chodzi o to, by przeciętny amerykański obywatel przestał na własnej skórze odczuwać koszty tej wojny. Bo tak naprawdę te koszty wojny, te koszty dla domowego budżetu, te rosnące ceny paliw widoczne na co dzień dla każdego amerykańskiego obywatela, to jedyna realna rzecz, która łączy go z tym konfliktem w odległym regionie świata. W momencie, kiedy to połączenie zostanie zerwane, kiedy amerykański obywatel znowu poczuje się pewnie i spokojnie, jeśli chodzi o to, ile płaci za swoje własne zakupy, wtedy konflikt w Iranie, obojętnie na jaką skalę będzie się toczył, stanie się znowu odległą kwestią obecną w życiu amerykańskich wyborców tylko za pośrednictwem mediów i wtedy otworzy się pole dla Donalda Trumpa, by całą rzecz narracyjnie opakować tak, jak to będzie dla niego wygodne, aby przedstawić całą sprawę jako amerykański sukces, aby przedstawić wszelkie problemy jako fałszywą propagandę zakłamanych mediów, aby doprowadzić do tego, że polaryzacja zrobi swoje, że nastroje społeczne pozwolą mu uniknąć dalszych wewnętrznych konsekwencji tego konfliktu. Natomiast, i tutaj trochę spekuluję, może być tak, że amerykańska administracja ma również kalkulacje dotyczące samego Iranu i tu również ta przyjęta metoda może się okazać skuteczna. Może chodzić o to, że skoro nie udało się obalić irańskiego reżimu metodami wojskowymi, to można to zrobić wykorzystując czas, który tutaj może grać na korzyść Amerykanów. Trzeba pamiętać, że już przed tą ostatnią wojną Iran był państwem biednym, był państwem zrujnowanym przez sankcje, był państwem pełnym napięć społecznych. Przecież na przełomie zeszłego i tego roku odbyły się w Iranie ogromne protesty, krwawo stłumione. Założenie amerykańskie może być więc takie, że należy Iranowi dać czas na odbudowę. Trzeba pozwolić, aby przy tych ograniczonych zasobach, no bo przecież nie wiadomo, czy wszystkie sankcje zostaną zniesione, nie wiadomo, czy te miliardy z funduszu na odbudowę kiedykolwiek zostaną do Iranu wysłane, zatem żeby przy tych ograniczonych środkach Iran zmierzył się ze swoimi własnymi problemami i zdecydował, czy te ograniczone środki warto wydać na odbudowę sił zbrojnych. No bo tutaj, co by nie mówić o amerykańskich sukcesach lub ich braku, to od strony militarnej Amerykanie zadali Iranowi wiele dotkliwych ciosów i jeżeli Iran chciałby przywrócić własne zdolności militarne, to czekają go ogromne inwestycje, czy jednak wykorzystać te wątłe środki na to, aby odbudować przede wszystkim infrastrukturę, ulżyć mieszkańcom Iranu. Ten dylemat jest bardzo poważny, bo z jednej strony to dla Iranu pytanie, jak będzie przygotowany na ewentualną kolejną konfrontację, jeżeli za kilka miesięcy lub lat Izrael uzna, że taka konfrontacja jest potrzebna. Z drugiej strony to kwestia rosnących napięć społecznych, z którymi reżim będzie musiał sobie poradzić. Krótko mówiąc, kalkulacja amerykańska może być taka, że o ile irański reżim skutecznie przetrwał wojnę, to może nie przetrwać konsekwencji pokoju i trzeba mu na to pozwolić. Oczywiście te wszystkie kalkulacje mogą zawieść. Może się okazać, że działania Izraela na przykład w Libanie doprowadzą do ponownej eskalacji, że Iran mimo wszystko postanowi znowu zablokować cieśniny Ormus, że te pęknięcia, które pojawiły się w partii republikańskiej, będą się pogłębiać, a konsekwencje gospodarcze nie znikną przed wyborami połówkowymi jesienią tego roku. Może się okazać również, że te konsekwencje polityczne konfliktu w Iranie będą jeszcze bardziej trwałe. Pytanie, jak na przykład wpłyną na pozycję J.D. Vance'a przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku, a nawet bardziej przed prawyborami w partii republikańskiej. Czy J.D. Vance może być spokojny? No bo jeżeli chodzi o to ostatnie porozumienie, on właściwie stał się częściowo jego twarzą i to nie do końca z własnej woli. Stało się tak po części dlatego, że w momencie, kiedy to porozumienie było zawierane, J.D. Vance akurat ruszył z trasą promocyjną swojej najnowszej książki z
zupełnie z Iranem niepowiązanej, no ale przez to, że miał umówionych wiele wywiadów, z wieloma dziennikarzami rozmawiał, to regularnie musiał na pytania o Iran odpowiadać, no i w ten sposób niejako stał się twarzą tego projektu. Czy to mu pomoże? Czy to porozumienie będzie na tyle dużym sukcesem, żeby z perspektywy wyborów w 2028 roku się nim chwalić? A jeśli nie, to czy J.D. Vance w czasie kampanii zdoła się skutecznie od tego odciąć? Porozumienie nie rozwiązuje głównych problemów, jego trwałość pozostaje niepewna, zwłaszcza w obliczu napięć w regionie i niechęci Izraela do ustępstw. Na pewno Donald Trump musi wykazać się wielką kreatywnością, aby przekonać do siebie Amerykanów. I to tyle na dziś. To tyle. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa. Znajdziecie je na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych. Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie godzina 19, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wysoka temperatura unieruchomiła i opóźniła niektóre pociągi. Teraz spodziewamy się burz. Możliwe, że one też spowodują utrudnienia na kolei. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem i na A1 w Śląskiem. Tam powypadkowe utrudnienia. A na Mundialu zaczyna się bardzo ciekawy pojedynek. 1/16 finału. Brazylia kontra Japonia. O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w Faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
2: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać, choć opóźnienia pociągów wciąż mogą się zdarzać. Wiceminister Piotr Malepszak jako przyczynę wskazuje teraz burze, które przechodzą nad Polską.
3: Burzą towarzyszą gwałtowne wiatry. Gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo. Na razie jest dużo spokojniej dzisiaj niż wczoraj.
4: Czy są realne szanse, że jutro rano żaden pociąg nie będzie odwołany?
3: Wszystko wskazuje na to, że już jutro powinno być normalnie. Czyli zgodnie z rozkładem jazdy realizacja wszystkich kursów.
2: W tej chwili największe opóźnienie spowodowane upałem dotyczy pociągu PKP Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia i wynosi dokładnie 140 minut. O 75 minut opóźniony jest pociąg górski ze Szczecina do Chełma.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrownikach miał wypadek motocyklista, który został ranny. Dziś rozpoczął się kolejny etap remontu mostu kotlarskiego w Krakowie. Na ważnej przeprawie łączącej rejon Zabłocia i Grzegórzek kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
5: Przez lipiec zajmujemy się tą stroną mostu od stopnia Wodnego Dąbie i później na przełomie lipca i sierpnia następuje zmiana. Kierowcy wracają na tą wyremontowaną część mostu, mają tam do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną, jak i w drugą stronę.
1: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Remont potrwa do końca sierpnia. W tym czasie tramwaje kursują normalnie.
6: Piłkarskie emocje w Faktach RMF FM.
1: Brazylia kontra Japonia. Ten mecz otworzy kolejny mundialowy dzień. Canarinhos faworytem, Japonia typowana na czarnego konia. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM opowie o kulturowym aspekcie tego spotkania.
7: Brazylia to dla Japończyków od dawna piłkarski wzór do naśladowania. Pamiętacie animowany serial Kapitan Tsubasa? Talent głównego bohatera odkrywa i szlifuje Brazylijczyk, a sam Tsubasa z kolegami w finale juniorskich Mistrzostw Świata pokonuje oczywiście Brazylię. Przykład z życia wzięty: Kazuyoshi Miura, legenda japońskiej piłki. Jako 15-latek opuścił ojczyznę i poleciał do Brazylii, bo marzył o graniu w Santosie, czyli byłym klubie Pelego. Brazylii może nie zawojował, ale marzenie spełnił. Gra w piłkę do dziś, a już jest 60-latkiem. Gdy w Japonii rozwijano rodzimą ligę, to sięgnięto po Brazylijczyków. Tam karierę zakończył legendarny Zico. Był w Japonii gwiazdą, idolem. Dzięki niemu Japończycy pokochali futbol. Pytanie, czy są już tak mocni, by na mundialu pokonać Wielką Brazylię.
1: W październiku ubiegłego roku Japonia w towarzyskim meczu wygrała z Brazylią 3-2. Powtórka na Mistrzostwach Świata byłaby sensacją. Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc i smaków. RMF FM rusza z drugą edycją wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą środę dziennikarze naszej stacji zaprezentują słuchaczom potrawy, które wykraczają poza utarte schematy polskiej kuchni. Zajrzymy do knajpek słynących z regionalnych potraw, lokalnych pasiek i rzemieślniczych piekarni. Możemy Was odwiedzić także w domu.
8: Mamy tutaj specjalistkę od pieczenia. Ma Pani jakiś swój specjał?
9: Mam. Tort orzechowy. Włoskie orzechy, miele na mąkę. 8 jaj trzeba ubić, nie? Na pianę dodać te orzechy zmieszane z bułką tartą, upiec z tego biszkopt i przełożyć kremem też orzechowym, masło zmiksowane plus 3 ubite jaja na parze i plus parę łyżek tego masła.

0: tylko orzechowego.
1: Czyli to jest taki pewniak?
0: Pewniak zawsze wychodzi.
1: Mamy kogoś, kto testował to ciasto i jak?
0: Jest pyszne.
2: Zdradziła naszej reporterce pani Ela ze Złotoryi. To właśnie na Dolnym Śląsku już w tę środę zaplanowaliśmy pierwszą odsłonę, ale szukamy kulinarnych perełek z całej Polski. Wysyłajcie zgłoszenia, a my wybierzemy najciekawsze propozycje. Formularz znajdziecie na rmf24.pl. Szukajcie informacji o akcji Pyszne, bo polskie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.
5: To Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym przybliżamy najtragiczniejsze katastrofy ostatnich lat. Dzisiaj przeniesiemy się do Manchesteru, gdzie w 2017 roku rozegrał się prawdziwy dramat w czasie koncertu Ariany Grande. Zamach bombowy w Manchester Arena. Zapraszam.

0: Słuchacie radia RMF24 i podcastu Czarne Skrzynki. Przybliżamy najtragiczniejsze katastrofy ostatnich lat. Jesteśmy w Manchesterze, gdzie w 2017 roku miał miejsce samobójczy atak bombowy w hali widowiskowej Manchester Arena. Kiedy 14-letnia Freya powoli odzyskuje przytomność, dociera do niej, że leży na brzuchu, a jej ciało dotyka twardej powierzchni. Zdaje sobie sprawę, że upadła na kamienną podłogę w holu. Ledwo może się poruszyć. Każda próba, nawet najdrobniejszego ruchu, kończy się ostrym, promieniującym bólem. Szczególnie boli ją ramię. Freya zastanawia się, czy coś nie przecięło go na pół. Po chwili udaje jej się nieco odwrócić twarz, ale obraz, który widzi, jest zamazany. W pokoju jest dość ciemno, a jej oczy zaszły białą mgiełką, która nie znika. Freya próbuje myśleć. Nagle przypomina sobie, że chwilę przed utratą przytomności jej uszu dobiegł najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszała. Potem poleciała do przodu i wszystko stało się czarne. Głośnego dźwięku już nie ma. Po odzyskaniu przytomności w jej uszach pozostał tylko ostry, przenikliwy pisk, który, podobnie jak ból, bardzo utrudnia zebranie myśli. Nell. Co z Nell? Jej najlepszą przyjaciółką, którą jeszcze przed chwilą trzymała za rękę. Gdzie jest Nell? Freya rozgląda się ponownie, by znaleźć przyjaciółkę, ale udaje jej się tylko dostrzec zarys czegoś poruszającego się szybko w pewnej odległości od niej. Wygląda na to, że to biegnący ludzie. Są spanikowani. Próbują wydostać się ze stadionu. Foyer areny przed chwilą było oświetlone i wypełnione szczęśliwymi uczestnikami koncertu, ale teraz wszystko przypomina horror. Jest tylko spowita mgłą ciemność i całkowita cisza, nie licząc drażniącego pisku.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Zamach na Manchester Arena. Tragedia, której można było uniknąć. Wiosna 2017 roku w Anglii. Niedawno wydane Shape of You Eda Sheerana podbija listy przebojów, ale na billboardach i w nagłówkach gazet króluje coś innego. Brexit. Kilka miesięcy temu, po bardzo wyrównanym głosowaniu, Brytyjczycy zadecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Teraz słowo Brexit jest na ustach wszystkich. To temat rozmów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w pozostałych krajach Europy i świata. Nikt jeszcze nie wie, co tak naprawdę będzie oznaczać i jak w praktyce będzie wyglądać Brexit. Istnieje wiele opinii na ten temat i wiele uzasadnionych obaw co do skutków tej decyzji. Brytyjska służba wywiadowcza MI5 jest jednak obecnie zaniepokojona czymś innym. Od kilku miesięcy wpływają do nich kolejne ostrzeżenia dotyczące młodego mężczyzny, który wygłasza niepokojące i kontrowersyjne komentarze na temat zamachów samobójczych i męczeństwa. Tego typu ostrzeżenia nie są niczym niezwykłym dla MI5, ale informacje na temat 22-letniego mężczyzny są na tyle poważne, że podjęta zostaje decyzja o obserwacji i zbadaniu jego przeszłości. Aby zrozumieć początki tej historii, musimy się jednak cofnąć jeszcze o kilka lat, do 2011 roku. To ważny rok dla Wielkiej Brytanii. Książę William bierze ślub z Kate Middleton, a wiele milionów ludzi ogląda ceremonię na żywo. Jest to także rok, w którym przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden po wielu latach ukrywania się zostaje odnaleziony i zabity przez amerykańskich żołnierzy. Wielu dostrzega w tym wydarzeniu zwycięstwo w walce z terroryzmem. W Manchesterze 16-letni Salman ogląda te wydarzenia w telewizji. Mieszka ze swoim rodzeństwem, Hashimem, Ismailem i Jomaną. Rodzeństwo dorastało w Manchesterze, ale teraz zostali bez rodziców. Ci zostawili dzieci w Anglii i kilka miesięcy temu wyjechali. Wrócili do ojczystego kraju, do Libii, i wydaje się, że nie planują powrotu. Ojciec Ramadan i matka Samia przybyli do Manchesteru 18 lat temu i założyli tu rodzinę. Przeprowadzili się tuż po nieudanym wojskowym zamachu stanu w 1993 roku, który miał na celu obalenie przywódcy Libii, pułkownika Muammara Kaddafiego. Po puczu reżim Kaddafiego brutalnie rozprawiał się z grupami rebeliantów i innymi politycznymi przeciwnikami. Rodzice Salmana nie byli osamotnieni w swoim niezadowoleniu z rządów Kaddafiego, który rządził od 1969 roku, kiedy to sam przejął władzę w wyniku zamachu stanu. Trwające długie lata rządy reżimu budziły niezadowolenie zarówno wśród Libijczyków, jak i na całym świecie. Kaddafi miał na koncie wiele budzących kontrowersje i sprzeciwów reform. Wśród nich było na przykład upaństwowienie ogromnych zasobów ropy naftowej w kraju. Odcinając Zachód od tych zasobów, faktycznie udało mu się zwiększyć PKB Libii o kilkaset procent w ciągu pierwszych lat rządów, ale przypłacił to ochłodzeniem w stosunkach z Zachodem. Swoją politykę nazwał arabskim socjalizmem. W praktyce arabski socjalizm budził sprzeciw szczególnie wśród wielu bardziej konserwatywnych obywateli Libii. Nie podobał się on zwolennikom bardziej fundamentalistycznych interpretacji islamu. Ludzie wierzący, że religia musi mieć wpływ na politykę, byli zagorzałymi przeciwnikami Kaddafiego, który uważał, że polityka powinna być sekularyzowana, a rola religii zostać radykalnie zmniejszona. Reżim Kaddafiego był również oskarżany o wielokrotne łamanie praw człowieka, a także o ataki terrorystyczne w innych częściach świata, takich jak zamach bombowy na Lockerbie w 1988 roku. Stany Zjednoczone i Libia od wielu lat pozostają w konflikcie, a na Libię nakładane są sankcje, które poważnie wpływają na jej gospodarkę. Ale w 2011 roku coś się zmienia. Zaczyna się tak zwana arabska wiosna. Niezadowoleni obywatele w kilku krajach na Bliskim Wschodzie protestują, domagając się zmian systemowych i demokratycznych reform. Dzieje się tak również w Libii, gdzie niezadowolenie obywateli stale rośnie. Sprawy nabrały jednak tempa dopiero wtedy, gdy podczas demonstracji przeciwko Kaddafiemu siły bezpieczeństwa oddały strzały w kierunku tłumu, zabijając kilku z protestujących. W kraju wybuchł konflikt, a ONZ i NATO interweniowały oficjalnie, by uchronić ludność cywilną przed libijskim przywódcą. Dzięki wsparciu Zachodu, grupom rebeliantów udaje się ostatecznie obalić reżim Kaddafiego, a w końcu, z pomocą lotnictwa NATO, znaleźć dyktatora. Kaddafi nie przeżył, a rebelianci początkowo twierdzili, że przywódca zmarł w wyniku ostrzału, ale po wycieku filmów przedstawiających ostatnie chwile Kaddafiego stało się jasne, że został on zastrzelony już po schwytaniu. Po 8 miesiącach od wybuchu wraz ze śmiercią dyktatora zakończyła się brutalna wojna domowa w Libii. Dlaczego ojciec Salmana, Ramadan, powrócił do ojczyzny w tym szczególnie gorącym okresie? Okoliczności są dość niejasne, ale później zostaną znalezione powiązania między nim a libijską islamską grupą bojową, uznawaną przez ONZ za organizację terrorystyczną, która ma bezpośrednie powiązania z Al-Kaidą. Ale Ramadan nie był jedynym członkiem rodziny Abedi, który spędził 2011 rok w Libii. 16-letni Salman i jego młodszy brat, 14-letni Hashim, także kilkukrotnie podróżowali w tym roku do ogarniętego wojną domową kraju. Przebywali tam przez kilka tygodni tylko po to, by wrócić do mieszkania rodziców w Manchesterze i do swojej szkoły, jakby nic się nie stało. MI5 nie była w stanie dokładnie obserwować działań ojca i braci, nawet gdyby chciała. Tym bardziej nie mogła przeszkodzić im w powrocie do Wielkiej Brytanii. W końcu zarówno NATO, jak i ONZ wspierały wojnę przeciwko Kaddafiemu, nawet jeżeli oznaczało to sprzymierzenie się z kilkoma grupami terrorystycznymi. Rodzice Salmana, którzy większość życia czekali na Libię bez Kaddafiego, w końcu otrzymali to, czego pragnęli. Zdecydowali się zostać w ojczyźnie, mimo że czwórka ich dzieci mieszkała i chodziła do szkoły w odległym kraju. Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki, czyli największe i najbardziej wstrząsające katastrofy ostatnich lat.

0: To radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Wracamy do Manchesteru, gdzie w 2017 roku rozegrał się prawdziwy dramat w czasie koncertu megagwiazdy muzyki pop Ariany Grande.
1: 4 mile od mieszkania rodziny Abedi w małej wiosce Holmes Chapel mieszka 8-letnia Freya. Ogląda swój ulubiony program telewizyjny Wiktoria znaczy zwycięstwo. Opowiada on o młodej dziewczynie imieniem Tori, która próbuje zostać piosenkarką. Jednak to nie Tori interesuje Freję najbardziej, ale najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki Kat. Kat jest ulubienicą Frei w serialu, ponieważ Freja w jakiś sposób rozpoznaje w niej siebie. Postać Kat jest grana przez Ariane Grande, a Freja jest jej wielką fanką. Szczególnie teraz, gdy artystka wydała swoją pierwszą piosenkę Put Your Hearts Up, Freja jest absolutnie zachwycona. Uwielbia ten kawałek, odtwarza go w kółko i ćwiczy choreografię. Nie tylko ona zakochuje się w Arianie. Jej fanką jest także Nell, najlepsza przyjaciółka Frei oraz setki tysięcy innych dziewcząt z całego świata, które żartobliwie nazywają siebie Arianatorkami. Lata mijają, Freja ma teraz 13 lat, ale jej miłość do Ariany Grande nie minęła, a wręcz przeciwnie, jest jeszcze większa. Podobnie czuje Nell. Dziewczyny uwielbiają artystkę, która w międzyczasie stała się gwiazdą światowego formatu. Jest grudzień 2016 roku. W ten świąteczny poranek Freja budzi się i idzie usiąść z rodziną przy choince. Starsza siostra Georgia już otwiera jeden z prezentów, ale Freja trochę zwleka. Stara się myśleć, że nie będzie rozczarowana, jeżeli nie znajdzie w jednej z paczek pod choinką tego, czego tak bardzo pragnie. Odkąd jej idolka Ariana Grande ogłosiła, że wyrusza w nową światową trasę koncertową zatytułowaną Dangerous Woman, dziewczyna nie jest w stanie myśleć o niczym innym. Wie jednak, że bilety rozeszły się w mgnieniu oka i że były drogie, więc rozumie, że szansa na to, że jeden z prezentów będzie zawierał bilet, jest bardzo mała. Poza tym nie może iść sama, a wydaje się mało prawdopodobne, że rodzice kupiliby więcej niż jeden bilet na koncert. Kiedy w przeszłości chodziła na takie wydarzenia, towarzyszyły jej mama i starsza siostra. Freja w końcu zauważa jedną z mniejszych paczek ze swoim imieniem i powoli zaczyna odrywać szeleszczący papier. Kiedy go otwiera, nie może uwierzyć własnym oczom. Dwa bilety na Dangerous Woman 22 maja w Manchester Arena. 13-letnia Freja wpatruje się w swoich rodziców, po czym po prostu głośno krzyczy. Podskakuje i mocno ich przytula, zanim jej mama powie coś, co sprawi, że jej euforia wzrośnie jeszcze bardziej. Kupiliśmy dwa bilety i pomyśleliśmy, że tym razem możesz wybrać się z przyjaciółką. Freja nie może uwierzyć, że to prawda. Po raz kolejny wydaje z siebie pisk zachwytu, po czym pospiesznie podnosi telefon komórkowy i wybiera numer. Ani dziewczyna, ani jej rodzice nie mają wątpliwości, kogo powinna zapytać. Jej najlepsza przyjaciółka Nell jest równie podekscytowana jak Freja, gdy odbiera telefon. Dziewczynki głośno i z ekscytacją rozmawiają ze sobą o tym, w co się ubiorą i jak bardzo nie mogą doczekać się maja. Tymczasem 20-letni Salman wynajmuje mieszkanie nieopodal miejsca, w którym się wychował. Przez ostatnie lata studiował kilka kierunków, w tym zarządzanie biznesem, i spędzał dużo czasu ze swoim młodszym bratem, obecnie 18-letnim Hashimem. Ale chociaż Salman z pozoru może wydawać się zwykłym, młodym Brytyjczykiem, tak naprawdę nim nie jest. Dni spędza zupełnie inaczej niż inni młodzi dorośli z Manchesteru. Większość czasu przeznacza na szwendanie się po mieście i robienie nietypowych zakupów. Kupuje m.in. duże ilości nadtlenku acetonu, a mieszkanie, które wynajmuje w wieżowcu, służy głównie jako rodzaj magazynu. W zakupach często towarzyszy mu młodszy brat. Mija rok, a Salman kontynuuje swoje dziwne zakupy. Jeździ do różnych sklepów z narzędziami i kupuje mnóstwo gwoździ, wkrętów, nakrętek i śrub. Nadal przechowuje te przedmioty w wynajmowanym mieszkaniu i spędza w nim dużo czasu. Nikt jednak nie wie, co tam robi. Dziwne zakupy sprawiły, że znalazł się na radarze MI5. Zresztą podejrzane zakupy to nie jedyny fakt, który przyczynił się do zainteresowania służb wywiadowczych osobą Salmana. Kolejnym czynnikiem były częste wizyty w ogarniętej walkami o przejęcie władzy Libii. Mimo walk, Salman zawsze wracał do Manchesteru. Nikt co prawda nie sprawdzał, czy chłopak uległ radykalizacji, ale jego częste podróże zostały odnotowane jako niepokojące. Podczas jednej z nich musiał być ewakuowany przez brytyjską marynarkę wojenną. Niepokój budziły także raporty od pracownika socjalnego z uniwersytetu oraz innych członków meczetu Salmana. Wszyscy powtarzali, że chłopaka ciekawią zagadnienia męczeńskiej śmierci i samobójczych zamachów. Niepokojącego obrazu dopełniało zdjęcie i wpis ojca Salmana, Ramadana, zamieszczone na facebookowym profilu, na którym ojciec wyrażał sympatię i poparcie dla członków Al-Kaidy. Wiosną 2017 roku w końcu zaplanowano spotkanie w celu dalszego zbadania przypadku 22-letniego Salmana Abediego. Data została ustalona na 31 dzień maja. Nikt w MI5 nie podejrzewa, że tak odległa data doprowadzi do tragedii, której można było uniknąć. Mimo podejrzanych zakupów, wywiad nie przeczuwa, że ostatnie kilka miesięcy mężczyzna spędził produkując bomby w swoim malutkim mieszkaniu na drugim piętrze.
2: Radio RMF24.

0: Podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF24, w którym przybliżamy największe i najbardziej wstrząsające katastrofy ostatnich lat. W tym odcinku wracamy do roku 2017 i do tragicznego ataku bombowego w hali widowiskowej Manchester Arena.
1: W końcu nadszedł ten dzień. 22 maja 2017 roku. Freya i Nell rozmawiają przez telefon. Są podekscytowane. Odliczały miesiące, tygodnie i dni, a teraz w końcu nadszedł czas, na który czekały od tak dawna. Tata Frey zawiezie je na miejsce i będzie czekał w pobliżu, pracując na laptopie, aż koncert się skończy. 14-latki rozmawiają o tym, w co się ubrać i jakie fryzury zrobić. W pokoju każdej z nich można zobaczyć porozrzucane lokówki, ubrania i kosmetyki, a z głośników rozbrzmiewa muzyka Ariany Grande. Na koniec rozmowy dziewczyny ustalają czas, w którym Freya i jej tata odbiorą Nell, po czym rozłączają się i zajmują swoimi sprawami. Jest już po 18:00. W Manchesterze jest piękny, wiosenny wieczór, a dwie szczęśliwe nastolatki, trzymając się za ręce, skocznym krokiem pokonują schody stadionu. Odwracają się i machają na pożegnanie ojcu Frey, który patrzy, jak szczęśliwe 14-latki w układanych godzinami fryzurach i swoich najlepszych ubraniach znikają za drzwiami. Następnie mężczyzna udaje się na pobliską stację kolejową i siada na ławce, aby popracować na laptopie. Stadion w Manchesterze zaczyna się wypełniać ludźmi. Wkrótce będzie tu ponad 14 tysięcy fanów, w dużej mierze składających się z nastolatków. Freya i Nell przeszły przez foyer, weszły na samą arenę i zajęły swoje miejsca. Ariana Grande ma pojawić się na scenie dopiero około godziny 21:00, ale wkrótce rozpocznie się koncert rozgrzewający tłum przed głównym wydarzeniem. Każda minuta do rozpoczęcia występu gwiazdy wydaje się wiecznością dla podekscytowanych dziewcząt. Supportująca Ariane Grande Victoria Monet rozpoczyna swój występ, a 14-letnie Freya i Nell niecierpliwią się przez cały czas jego trwania. Kiedy artystka opuszcza scenę, dziewczyny wiedzą, że już prawie czas. Po chwili głośny ryk podekscytowanych głosów i pisków zaczyna rozprzestrzeniać się wśród młodej publiczności. Kiedy Freya w końcu słyszy Arianę śpiewającą pierwsze wersy Be Alright i widzi, jak światowa gwiazda wychodzi na dużą scenę, głośno krzyczy. Dokładnie tak samo jak Nell. Przyjaciółki przytulają się mocno, oglądając resztę koncertu z zapartym tchem. Mniej więcej w tym samym czasie Salman wysiada z taksówki na stacji kolejowej w Manchesterze. Przed zamknięciem drzwi wręcza taksówkarzowi Koran i każe mu się za niego modlić. Taksówkarz nie ma czasu na reakcję, Salman zatrzaskuje drzwi samochodu. Następnie mężczyzna pisze SMS-a do swojego młodszego brata Hashima i wsiada do pociągu jadącego na tę samą stację, na której ojciec Frey pracuje teraz na swoim laptopie. Kiedy Salman dociera na miejsce, wysiada z wagonu i zdeterminowanym krokiem idzie w kierunku dworcowych toalet. Oprócz czarnego dresu i szarej czapki ma ze sobą ogromny plecak. Jest tak duży i tak ciężki, że mężczyzna z trudem porusza się naprzód. Plecak wyładowany jest gigantyczną ilością materiałów wybuchowych i drobnymi kawałkami metalu. Salman wchodzi do jednej z toalet i zamyka za sobą drzwi. Następnie spędza tam kilka minut, w ciągu których przygotowuje bombę, po czym otwiera drzwi, wychodzi ze stacji kolejowej i udaje się na znajdujący się w niewielkiej odległości stadion. Krótko po tym, jak Salman opuszcza toalety, przybywa tam dwóch policjantów, aby przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa. Mijają się z Salmanem zaledwie o 59 sekund. Jest już po godzinie 21:00. Salman pokazuje swój bilet i zostaje wpuszczony do foyer Manchester Areny. Nigdy nie był na dużym koncercie, nie ma więc pojęcia, czy wydarzenie już się kończy. Jego plan zakładał przybycie na miejsce w momencie, gdy uczestnicy koncertu będą już wychodzić, ale teraz zdaje sobie sprawę, że przyjechał o wiele za wcześnie. Ariana Grande dopiero rozpoczęła swój występ, a foyer jest stosunkowo puste, więc 22-letni Salman siada na ławce. Siedzi tam i rozgląda się przez chwilę. Jest zestresowany. Nagle wstaje, podnosi ogromny plecak i opuszcza stadion. Udaje się z powrotem na stację kolejową. To mógłby być koniec tej historii. Wtedy wynik dla wszystkich mógłby być znacznie szczęśliwszy. Tak się jednak nie stało. Chwilę później Salman ponownie wchodzi na arenę, ponownie pokazuje swój bilet i ponownie siada na ławce we foyer. Mężczyzna nie zrezygnował ze swoich planów. Po prostu musiał się trochę przejść, by uspokoić nerwy. Po chwili siedzenia na ławce Salman zaczyna się pocić. Nadal patrzy prosto przed siebie. Jego dziwne zachowanie i podejrzany wygląd sprawiają, że ludzie we foyer czują się nieswojo. Niektórzy bacznie mu się przyglądają. Przed godziną 22 foyer wypełnia się rodzicami, którzy zebrali się tam, aby odebrać dzieci po koncercie. Kilkoro z nich obserwuje młodego mężczyznę z dużym plecakiem, ale nie bardzo wiedzą, co robić. Tego wieczoru w arenie i wokół niej przebywa tylko 5 funkcjonariuszy policji. Żaden z nich nie znajduje się w samym foyer. Co więcej, podczas 2 ostatnich godzin koncertu 2 z 5 policjantów opuściło arenę. Mimo że poziom zagrożenia terrorystycznego wynosi 4 w 5-stopniowej skali, funkcjonariusze zgłodnieli i poszli na kebab. Dodajmy, że poziom zagrożenia terrorystycznego 4 oznacza, że atak terrorystyczny jest bardzo prawdopodobny. Na miejscu są co prawda ochroniarze, ale wielu z nich jest młodych. Mają niewielkie doświadczenie i braki w przeszkoleniu. Jeden z ochroniarzy, który ma zaledwie 18 lat, zauważa podejrzane zachowanie Salmana. Podchodzi do niego i prosi o okazanie biletu i otwarcie plecaka. Salman po prostu go ignoruje. Ochroniarz zastanawia się nad wezwaniem kolegów i policji. Zwleka z tym. Boi się, że zostanie posądzony o rasizm. Gdy dochodzi kwadrans po 22, foyer jest całkowicie wypełnione ludźmi czekającymi na swoje dzieci. Jeden z czekających ojców jest tak zaniepokojony zachowaniem Salmana, że podchodzi do innego ochroniarza i mówi mu, że muszą sprawdzić 22-latka. Strażnik przez radio prosi o wsparcie, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Kontakt radiowy nie działa.

0: podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze.
1: Wieści o zamachu obiegają cały świat. W medialnych doniesieniach 22-letni Salman Abedi szybko staje się podejrzanym, a świadkowie twierdzą, że widzieli go stojącego i uśmiechniętego na kilka sekund przed zdetonowaniem bomby domowej roboty, którą ukrył w plecaku. Bomba wypełniona była odłamkami metalu i zabiła przynajmniej 20 osób. Tymczasem w szpitalu w Manchesterze Freya leży w łóżku. Przeszła ponad 10-godzinną operację. Lekarze dwoją się i troją, by jej pomóc, ale obrażenia są naprawdę rozległe. Po przebudzeniu Freya nie rozumie, gdzie się znajduje. Widzi personel chodzący w niebieskich ubraniach, słyszy grzechotanie przedmiotów, widzi jasne światło z góry i czuje coś w gardle. Zdaje sobie sprawę, że to rurka, która ma pomagać jej w oddychaniu. Powoli dociera do niej, że jest w szpitalu. Gdy po jakimś czasie widzi swojego ojca, pyta: gdzie jest Nell? Przez dłuższą chwilę ojciec wymownie milczy. W końcu otwiera usta i mówi: Freya, Nell odeszła. Świat 14-letniej Frey rozpada się na kawałki. Dziewczynka nie może przestać płakać. Tata Frey kładzie na niej pluszową sowę. To ulubiona przytulanka Nell z czasów dzieciństwa. Sowa pachnie przyjaciółką. Dziewczyna czuje smutek, żal i poczucie winy. Wstępne oględziny wykazują, że bomba z plecaka Salmana Abediego miała wystarczającą siłę rażenia, by zabić wszystkich znajdujących się w promieniu 20 metrów. Po ewakuacji wszystkich ofiar w głowach śledczych zaczyna się klarować obraz przebiegu zamachu. Salman czekał, aż ludzie będą wychodzić z koncertu. O godzinie 22:31 wysadził się w powietrze, odbierając życie 22 osobom i raniąc ponad 800. Spośród zabitych najmłodsza ofiara miała 8 lat. Była nią Safi Rose, dziewczynka, którą próbował ratować sprzedawca plakatów Paul. Dziecko dotarło do szpitala, ale zmarło wkrótce potem. Mężczyzna, którego próbował uratować po Safi Rose, przeżył, ale zapadł w śpiączkę. Udaje się ustalić jego tożsamość. Podobnie jak swój ratownik, ma na imię Paul. Kiedy ocalony Paul budzi się, dowiaduje się, że jego żona Elaine zmarła. Razem czekali na córkę, która była na koncercie. Następstwa zamachu są trudne do zaakceptowania dla Frey. Dni spędzone w szpitalu są wypełnione smutkiem, poczuciem winy i bólem. Na tle jednakowych dni spędzonych w łóżku, z rodzicami przy boku, jeden jest zdecydowanie inny. Tego dnia czas z Freją spędza mama, gdy nagle ktoś przychodzi w niespodziewane odwiedziny. Nastolatka nie może uwierzyć, gdy w drzwiach swojej sali szpitalnej widzi swoją ukochaną artystkę, idolkę, Ariane Grande. Freya rozmawia z Arianą. Opowiada jej o Nell i poczuciu winy, jakie czuje. Mama Frey na chwilę wtrąca się do rozmowy. To nie była twoja wina, córeczko. Mówi stanowczo i pocieszająco. Między Arianą i Freją nawiązuje się nić porozumienia. Obie czują smutek i żal. Obie wiedzą, jak to jest czuć się odpowiedzialnym za czyjś los, nawet jeżeli nie zrobiło się nic złego. Po chwili rozmowy Ariana wychodzi z sali Frey. Dziewczynka czuje, że ta rozmowa coś w niej zmieniła. Czuje już nie tylko smutek, ale także nadzieję. Czuje się częścią wspólnoty. Niecały miesiąc po ataku Ariana Grande organizuje koncert charytatywny na Old Trafford z udziałem kilku innych światowej klasy artystów, w tym zespołu Coldplay, Robiego Williamsa, Justina Biebera i Miley Cyrus. Celem jest zebranie pieniędzy dla ofiar i ich rodzin. Koncert cieszy się popularnością zarówno na żywo, jak i w telewizji. Udało się zebrać ponad 100 milionów euro. Ale dla samej Ariany Grande wydarzenia z Manchesteru są trudne do zaakceptowania. Po latach artystka przyznaje, że kilkukrotnie myślała potem o zakończeniu kariery. Nie tylko gwiazda była wstrząśnięta tym, co stało się na jej występie. Wydarzenia z Manchesteru wstrząsnęły także miastem, krajem i całym światem. Szczególnie szokuje, że większość uczestników to dzieci i nastolatki, a foyer było wypełnione ich rodzicami. Wielu rodziców nigdy nie doczekało się powrotu swoich dzieci, a wielu dzieciom został odebrany rodzic, do którego mieli wrócić. Wielu przedstawicieli personelu medycznego, który przeprowadzili akcję ratunkową, cierpi na zespół stresu pourazowego. Prześladuje ich widok masakry. Niektórzy z nich rezygnują z pracy. Tymczasem z ostrą krytyką spotyka się praca policji. Nasila się ona po tym, jak dowódca operacji orzekł, że ich praca była niemal bezbłędna. Premier Theresa May podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju z poziomu 4 do poziomu 5, co oznacza, że atak terrorystyczny może nastąpić w najbliższej przyszłości. Daje również policji więcej zasobów, wzmacniając ją o 5000 funkcjonariuszy. W związku z kilkoma doniesieniami o mowie nienawiści i podżeganiu do antysemickich i innych ekstremistycznych poglądów, w jednym z londyńskich meczetów wprowadzony zostaje nadzór policyjny. Prowadzone jest również szczegółowe dochodzenie, zarówno w sprawie samego ataku, jak i Salmana Abediego. Wynika z nich, że bomba wybuchła dokładnie o godzinie 22:31, a Salman zginął natychmiast. Bomba najeżona gwoździami i złomem ważyła ponad 30 kg. Nie wiadomo, dlaczego napastnik wybrał koncert Ariany Grande, ale wielu uważa, że to dlatego, że reprezentuje ona dokładnie to, czemu był zdecydowanie przeciwny. Według tej wersji, Abedi dostrzegał w niej kobietę, która ma odwagę zająć centralne miejsce na scenie, która ubiera się jak chce i która jest silna i niezależna. Inni uważają, że wybrał tę lokalizację, ponieważ było tam wiele dzieci. W opinii zwolenników tej teorii Salman przeprowadzał odwet, gdyż zradykalizował się podczas pobytu w Libii, gdzie narażony był na ciągły widok zastrzelonych lub rozerwanych przez bomby dzieci. Okazuje się również, że na krótko przed zamachem Salman odwiedził przyjaciela w więzieniu, 27-letniego Abdallaha. Abdallah został skazany za rekrutowanie ludzi i pomaganie im w podróży do Syrii w celu dołączenia do ISIS. Odkryto, że Abdallah i Salman pisali do siebie wiadomości, w których dyskutowali o męczennictwie i poświęceniu życia za wiarę. Młodszy brat Salmana, Hashim, zostaje aresztowany i postawiony przed sądem. Mimo, że to nie on miał przy sobie bombę, oskarża się go o udział w ataku terrorystycznym. Hashim zostaje skazany na karę więzienia z minimalnym okresem pozbawienia wolności wynoszącym 55 lat. Jest to najdłuższy minimalny okres w historii brytyjskiego prawa. Hashim prawdopodobnie dostałby dożywocie, gdyby nie jego wiek. Brat zamachowca miał 20 lat, a zgodnie z brytyjskim prawem wyrok dożywocia można usłyszeć dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Nikt z pozostałych członków rodziny nie zostaje skazany, chociaż brytyjski wywiad twierdzi, że ma mocne dowody na to, że przynajmniej ojciec, Ramadan, pomógł zradykalizować Salmana. Freya powoli zaczyna dochodzić do siebie po odniesieniu rozległych obrażeń. Przez kilka miesięcy musi korzystać z wózka inwalidzkiego. Zaczyna również chodzić na terapię. Powoli przypomina sobie koszmarną noc i to, przez co przeszła. Wracają do niej wspomnienia tego, jak leżała przygnieciona i widziała, jak rozgrzana plastikowa torba wtapia się w jej skórę i włosy. W końcu Freya zostaje wypisana ze szpitala. Mijają lata. Ból utraty najlepszej przyjaciółki nadal jest ogromny, ale Freya stara się żyć dla nich obu. 3 lata po incydencie, w 2020 roku, Freya pisze książkę. Opowiada w niej o tamtej nocy i o tym, co wydarzyło się później, a także o tym, jak miłość i odwaga, których doświadczyła od innych, pomogły jej sobie poradzić. Tragedia w Manchesterze doprowadziła do poważnej debaty na temat działań służb ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wielu uważa, że ofiarom należało pomóc szybciej i że można było uratować znacznie więcej istnień ludzkich. Krytycy wykazują także, że wcześniej było wiele okazji do powstrzymania Salmana Abediego i że należało to zrobić. W końcu zamachowcem interesował się wywiad, a mimo to udało mu się przeprowadzić atak. Nie można zaprzeczyć, że wokół Abediego było wiele sygnałów alarmowych. Wiadomo było, że walczył ramię w ramię z radykalnymi islamistami, miał powiązania z grupami terrorystycznymi. Były też doniesienia o tym, że Salman rozmawiał o zamachach samobójczych i męczeństwie. Uwagę służb zwróciły także dziwne zakupy mężczyzny, a mimo tego nikt go nie powstrzymał. Nawet gdy kilka osób już w samej arenie próbowało podnieść alarm w związku z dziwnym zachowaniem młodego mężczyzny z ogromnym plecakiem, nie zostały one wysłuchane. Krytykę zachowania służb zaognia jeszcze jeden szczegół. Jest to fakt, że dwóch z pięciu funkcjonariuszy przypisanych do Manchester Areny tego dnia opuściło na 2 godziny swój rewir i poszli zjeść kebab. Noc 22 maja 2017 roku, która miała być nocą muzyki, dobrej zabawy i radości, a stała się krwawym koszmarem, który wciąż żyje w umysłach mieszkańców Manchesteru i całej Wielkiej Brytanii. Zamach bombowy na zawsze zapisał się w historii jako jedna z najmroczniejszych nocy w historii kraju. To był podcast Czarne Skrzynki Radia RMF24. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On oraz na innych platformach podcastowych.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: dla Japonii. Emil Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były ordynator z warszawskiego szpitala południowego od rana zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym podejrzeń i nieprawidłowości w tej placówce. To Jędrzejewski ujawnił nadużycia, do których miało w szpitalu dochodzić. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jaki jest efekt tego przesłuchania?
1: Te 29-stronicowe zeznania, które sprawiają, że wydłuży się lista świadków do przesłuchania. Prokuratorzy będą musieli też ponownie zjawić się w szpitalu, by zabezpieczyć kolejną dokumentację. Śledczy nie ujawniają treści zeznań, jednak już mówią, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.
2: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
1: Jak dodał Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu szpitala południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: Uwaga! Przed nami załamanie pogody.
0: Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe.
0: Prognozował w radiu RMF24 Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju, a potężna ulewa przeszła przez zachodniopomorskie Gryfino. Od popołudnia strażacy otrzymali kilkadziesiąt telefonów od mieszkańców.
5: Dotyczących zalanych obiektów, w tym mieszkań, sklepów, a także garaży.
0: Relacjonował RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski, rzecznik strażaków z Gryfina. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od dziś, obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był tam wcześniej już ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
6: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
7: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
6: Ale pan jest kierowcą.
7: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
8: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo w Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
9: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
6: Czyli strefa tylko po to, żeby była?
9: Myślę, że tak.
0: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy oczywiście od piłkarskiego mundialu, tego meczu 1/16 finału w Houston. Brazylia gra z Japonią po 45 minutach. Niespodzianka, zespół z Azji prowadzi 1-0. Japończycy grają w swoim stylu bardzo poukładanie, bardzo zdyscyplinowanie i taktycznie. No i wykorzystali błąd Brazylijczyków w środku pola. Tam piłkę przejął Sano, następnie popędził z nią kilkadziesiąt metrów i precyzyjnym strzałem z dystansu w sam róg bramki pokonał Ali. Sona. Za nami 45 minut gry. Obie reprezentacje już w tunelu. Za chwilę będą wychodzić na drugą część spotkania. No a to pierwszy dzisiejszy mecz. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3:00 w nocy starcie Holandii z Marokiem. Teraz tenis. Swoje mecze pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozgrywają dwie nasze reprezentantki. Magda Linet w pierwszym secie prowadzi ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą 5-4. Magdalena Fręch przegrała pierwszego seta bardzo zaciętego z Anną Kalińską po tiebreaku. Teraz w drugiej partii na prowadzeniu Rosjanka 3-2. Uraz sprawił, że Maja Kwalińska już na pierwszej rundzie zakończyła wielkoszlemowy Wimbledon. Polka, mając piłkę meczową, ujechała na korcie i nabawiła się urazu, najprawdopodobniej kostki. Później była pomoc.

0: medyczna i próba dokończenia spotkania. Polka jednak ostatecznie przegrała w trzech setach z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Savankeu. Awans do drugiej rundy w świetnym stylu walczył zaś Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Kaspera Ruda.
1: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
0: Mówił Hubert Hurkacz, a po turnieju Ligi Narodów w Gliwicach polscy siatkarze otrzymali kilka dni wolnego. Do treningów w Spale nasza kadra wróci w środę. Wtedy przygotowania do ostatniego turnieju Ligi Narodów rozpocznie 17 graczy.
2: Jedyny okres, który mamy, środa, czwartek i piątek, i następny tydzień, i potem, kiedy zaczynamy grać w Olsztynie, jedziemy, to będziemy tylko na podróży, będziemy grali, nie będziemy miały czasu trenować.
0: Mówił trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Ostatni turniej Ligi Narodów rozegrany zostanie w USA. Biało-czerwoni rozpoczną go 15 lipca i zmierzą się wtedy z Bułgarią, Brazylią, Francją i reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
3: Tu Radio RMF24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
1: Wycieczkę młodzieży z Orlej Perci musiał zabrać śmigłowiec Topru. Młodzi ludzie utknęli tam w czasie burzy. 250 pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. A w faktach sportowych śledzimy bardzo ciekawe starcie Brazylii z Japonią na mundialu. Przed chwilą padł ważny gol. Prawdopodobnie Kanarynie zjadą dalej.

0: uprawnienia do zabrania młodzieży w góry.
1: Zadymienie w pociągu osobowym jadącym z Hrubieszowa do Krakowa. Skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Ewakuowano 250 pasażerów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co udało ci się ustalić?
2: Podczas jazdy obsłudze pociągu zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Pociąg zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Wyszli na peron. Wtedy załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała Straż Pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn. Na czas akcji ruch na stacji Dębica został w obie strony zablokowany. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.
3: Świat w faktach.
1: Ponad 1700 osób zginęło, a 5000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w ubiegłym tygodniu. 15000 mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. Dwie kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny. 3 nowe okręty podwodne trafią do polskiej marynarki wojennej. Dziś na pokładzie ORP generał Tadeusz Kościuszko rządy Polski i Szwecji podpisały umowę podczas trwających w Gdyni konsultacji międzyrządowych.
4: Oczywiście, wielkie święto marynarki wojennej, ale też to, że dalej realizujemy koncepcję, jeżeli chcesz coś nam sprzedać, to musisz też coś u nas kupić. Dlatego dzisiaj podpisane prawie 8 umów pomiędzy stroną szwedzką i stroną polską. Między innymi Szwedzi zobowiązali się do zakupu okrętu Ratownik. I tu w tym procesie jesteśmy bardzo zaawansowani. Strona szwedzka kupuje u nas także pioruny, jest zainteresowana dronami.
1: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czernecka, wiceszefowa MON. W przyszłym roku do marynarki trafi tymczasowy okręt podwodny, a w 2031 pierwszy z okrętów A26.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Brazylia z awansem do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Od tej informacji Wojciech Marczyk rozpocznie mistrzowskie fakty sportowe.
5: Canarinhos 2-1 pokonali reprezentację Japonii, chociaż po 45 minutach pachniało sensacją, bo drużyna z Azji prowadziła 1-0 po golu Sano. W 56 minucie wyrównał Casemiro i gdy wszystko wskazywało na to, że o awansie zadecyduje dogrywka lub rzuty karne, do bramki trafił Martinelli. Brazylijczyk dokładnym strzałem z kilku metrów od słupka pokonał japońskiego bramkarza. Ta bramka padła już w doliczonym czasie gry. Japończycy do końca próbowali, sędzia długo przedłużał jeszcze to spotkanie, no ale ostatecznie to Brazylia cieszy się z awansu do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. No a kolejny mecz Mistrzostw Świata za niespełna 90 minut. Niemcy zagrają z Paragwajem. Nasi zachodni sąsiedzi spodziewają się trudnego starcia, bo zespoły z Ameryki Południowej to wymagający rywale. Niemcy przekonali się o tym w ostatnim meczu fazy grupowej, przegrywając z Ekwadorem 1-2. Nie gra się z nimi zbyt często, no ale czuć intensywność w tych starciach. Czuję się, jak są agresywni na boisku, jak są zjednoczeni jako drużyna i dodatkowo są zjednoczeni ze swoimi kibicami. W tym meczu będzie liczyła się każda akcja i każda akcja będzie ważna. Mówił pomocnik niemieckiej kadry Kai Havertz. Enzo Maresca zastąpi Pepa Guardiolę. Manchester City ogłosił właśnie, że Włoch będzie nowym szkoleniowcem tego klubu i zastąpi odchodzącego po 10 latach hiszpańskiego trenera. Maresca do niedawna pracował w Chelsea, a w przeszłości był jednym z asystentów Guardioli w Manchesterze City. Przenosimy się teraz na korty Wimbledonu. Na pierwszej rundzie wielkoszlemowy turniej zakończyła Magdalena Frech. Polska tenisistka przegrała z wyżej notowaną Anną Kalińską 6-7-4-6. Pierwszy set był bardzo wyrównany. W drugim już warunki dyktowała Rosjanka. Podobny przebieg miało starcie Magdalinet z Mirą Andrijewą. Polka przegrała w dwóch setach, ale pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem Rosjanki 7-5. W drugim secie polska tenisistka także próbowała walczyć, ale ostatecznie tą partię przegrała 4-6.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chuda.
1: Połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne i zalane budynki to skutki burz, które przechodzą nad województwami śląskim i opolskim. W faktach też o tym, jak naprawić polską służbę zdrowia. W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Z tego faktu jesteśmy bardzo dumni. RMF FM kolejny raz jest najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Pogodowe załamanie na południu kraju. Nawałnice przetaczają się między innymi przez województwo śląskie oraz przez Opolszczyznę. W Śląskiem strażacy mieli już ponad 500 interwencji. Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie burze szczególnie dają się we znaki?
2: Do tej pory tu w województwie śląskim najwięcej interwencji strażacy mieli dziś między innymi w rejonie Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. To są głównie wyjazdy do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych sieci energetycznych czy zalanych miejsc. W okolicy Wodzisławia Śląskiego zerwany konar spadł na dziecko. Zabrano je do szpitala, ale jak usłyszałem od jednego ze strażaków, nie są to poważne obrażenia. Wieczorem burza przetoczyła się też między innymi przez okolice Katowic. Z kolei na Opolszczyźnie strażacy mieli już prawie 60 interwencji związanych z załamaniem pogody. Zaczęło się od zgłoszeń w rejonie Głubczyc, potem były interwencje w okolicy

0: zdania i będzie mnie oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
1: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Gościem będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Będziemy pytać o napięcie na linii Kijów-Warszawa i o przyszłość polskich inwestycji w kontekście sporu o ukraińską powstańczą armię. Upały pod lupą Unii Europejskiej. Ministrowie pracy Unii debatowali o tym, jak chronić pracowników przed ekstremalną temperaturą. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, Polska uważa, że takie regulacje powinny pozostać przede wszystkim w kompetencji państw członkowskich. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegała ta debata?
3: Choć w samym Luksemburgu upały już odpuściły, a w sali obrad działała klimatyzacja, temat wywołał bardzo gorącą dyskusję. Jak ustaliła mnie niemal każdy z ministrów opowiadał o falach upałów w swoim kraju. Chwilami przypominało to wręcz konkurs na to, gdzie było lub jest najgoręcej. Nawet minister z Irlandii, gdzie dziś było około 19 stopni, mówił o skutkach ekstremalnych temperatur. O wspólne unijne regulacje będzie jednak trudno.
4: Inna jest tolerancja na wysoką temperaturę w Grecji, na Malcie i w Cyprze, a inna jest w Finlandii.
3: Powiedział mi wiceminister pracy Sebastian Gajewski. Ta sprawa zdaniem ministra powinna pozostać w gestii krajowej, chociaż wraz z postępującymi zmianami klimatu w przyszłości Unia z pewnością wróci do pomysłu wspólnych regulacji.
5: Jesteśmy dumni.
2: RMF FM znów na pozycji lidera. W maju byliśmy najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Informacje naszych dziennikarzy były cytowane przez inne redakcje ponad 2600 razy. Dziękujemy Wam za zaufanie. Wyniki raportu znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W 1/8 finału mundialu są Kanada i Brazylia. W nocy poznamy kolejne dwie reprezentacje, które awansują do tej fazy turnieju. I właśnie od tych spotkań rozpoczynamy ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Przypomnijmy jednak wcześniej, że Brazylia 2-1 pokonała Japonię, a wszystko dzięki bramce w doliczonym już czasie meczu Martinellego. Za niespełna pół godziny w Bostonie swój mecz 1/16 finału rozpocznie reprezentacja Niemiec, która zmierzy się z Paragwajem. W składzie naszych zachodnich sąsiadów od pierwszej minuty wystąpią Havertz, Wirtz czy najlepszy strzelec Niemców, który do tej pory mecze rozpoczynał na ławce, czyli Undaw. No a na ławce rezerwowych zasiądzie Jamal Musiala. A o 3:00 w nocy polskiego czasu jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału. Holandia zmierzy się z czwartym zespołem poprzednich mistrzostw świata, czyli Marokiem. Być może trochę za wcześnie na taki mecz mistrzostw świata, ale cóż, to z nimi się zmierzymy. To atrakcyjna drużyna, lubiąca grać ofensywnie z bardzo utalentowanymi zawodnikami, ale przed nimi jest silna reprezentacja Holandii. Zapowiedział selekcjoner Holendrów Ronald Koeman. Z Wimbledonem na pierwszej rundzie pożegnały się Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Awans dziś wywalczył do drugiej rundy Hubert Hurkacz. Jutro swoje mecze pierwsze na londyńskich kortach rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Najlepsza polska tenisistka około 15 zmierzy się z amerykańską zawodniczką Taylor Townsend. Wcześniej, bo około południa do gry wejdzie Majchrzak, którego rywalem będzie Alejandro Tabilo z Chile. Nasz reprezentant przyznaje, że każde wyjście na korty Wimbledonu to coś wyjątkowego.
7: Ze względu na, może powiedzieć, troszeczkę przestarzałe przepisy, natomiast jest to magiczne, ten fakt, że musimy wszyscy na biało grać. Aura jest zupełnie inna i zawodnik czuje się inaczej, ale w pozytywnym tego sensie.
6: Mówił Kamil Majchrzak, który rok temu na kortach Wimbledonu dotarł do 1/8 finału.
8: RMF 24.

0: zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chodzio.
1: Niespokojny wieczór w województwie śląskim. Przez region przechodzą intensywne burze. Nasz dziennikarz z najnowszym raportem pogodowym. W faktach też o awariach na kolei. Przyczyną są zarówno wysoka temperatura, jak i intensywne opady deszczu. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. To już oficjalne doniesienia. Dwie osoby poszkodowane w czasie nawałnic, które wieczorem przetaczają się przez województwo śląskie. Godzinę temu mówiliśmy o dziecku, na które spadł konar drzewa w okolicach Włodzisława Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem. Marcin Buczek z najnowszymi informacjami o nawałnicach. Co z tą porażoną osobą?
2: To kierowca samochodu, w który trafił piorun w czasie burzy. Doszło do tego w Lędzinach. Jak usłyszałem przed chwilą od jednego ze strażaków, kierowca został zabrany do szpitala. Był przytomny. Liczba strażackich interwencji w regionie wzrosła już do około 1000 i ciągle są kolejne zgłoszenia. Najwięcej, około 300, było ich dotąd w rejonie Rybnika. Tam także są teraz miejsca, gdzie po przejściu burzy nie ma prądu. Te awarie energetyczne są usuwane. W związku z pogodowym załamaniem tu w Śląskiem strażacy są wzywani do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych dachów czy zalanych miejsc. W tej chwili burzowy front przemieszcza się z południa na północ regionu.
1: 258 pociągów do 19.30 zostało odwołanych, a od 13 do 19 wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Przez cały dzień kolej zmagała się z usterkami spowodowanymi upalną pogodą. Na dwóch odcinkach Radziszów Lęcze i Stryszów Stronie ruch był wstrzymany z

0: Donald Trump potwierdza wtorkowe spotkanie w Katarze na temat Iranu. Ocenił, że rozmowy być może będą ważne, być może nie. Strona irańska zaprzecza, by Iran planował rozmowy. Nie będą prowadzone w najbliższych dniach żadne negocjacje z USA na żadnym szczeblu, ogłosił rzecznik MSZ Iranu. Przekazał jednak, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja tego państwa.
1: Uwaga! Podajemy fakty.
0: To już oficjalne. Robert Lewandowski wyjeżdża za ocean. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z Chicago Fire, poinformował klub z Wiecznego Miasta w mediach społecznościowych. To oficjalne potwierdzenie. Spekulowano na ten temat od dłuższego czasu. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano w komunikacie klubu. Na razie nie ma więcej informacji. Nie wiemy, czy klub planuje jakieś wydarzenia związane z prezentacją zawodnika. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Umowa Chicago Fire z Robertem Lewandowskim podpisana, ale zostały jeszcze kwestie proceduralne. Jak się dowiedziałem, wejście umowy w życie zależy między innymi od uzyskania przez zawodnika amerykańskiej wizy P1. Krótko mówiąc, jest to wiza dla sportowców. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Trzymamy kciuki za Lewego, a za oceanem oczywiście piłkarski mundial. Trwa mecz 1/16 finału Niemcy kontra Paragwaj. W tej chwili jest bezbramkowy remis. Zmieniamy dyscyplinę. Duże rozczarowanie, ale i podziw dla naszej tenisistki. Jak już podawaliśmy, Maja Chwalińska odpadła z turnieju na Wimbledonie po odniesionej w czasie gry kontuzji. Mecz oglądał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Powiedzieć, że to był pech, to nic nie powiedzieć. Brawurowa gra Chwalińskiej do końca drugiego seta, piłka meczowa i to niefortunne poślizgnięcie na korcie. Po interwencji medycznej nasza tenisistka nie była już sobą. Walczyła do końca, wierząc, że uda jej się przezwyciężyć ból, ale nie odzyskała elastyczności. Polska publiczność zebrana na trybunach sercem ją dopingowała.
4: Będzie dobrze i kolejne turnieje na pewno będą szły.
5: Drogę, którą przeszłaś, każdy tobie zazdrości.
3: Niestety zwyciężyła siła wyższa i paskudne zrządzenie losu.
0: Kolejne fakty w RMF FM za godzinę. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzia.
1: Ponad 1100 interwencji mieli strażacy w Śląskiem w związku z przejściem burz i nawałnic. Niemal cały dzień trwało przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, który sygnalizował o nieprawidłowościach w placówce. Chicago Fire. Dla tej drużyny Lewy będzie teraz strzelał golem. To oficjalna informacja o podpisaniu kontraktu. Uspokaja się sytuacja związana z burzami w Śląskiem. Jak poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny Śląskiej Straży Pożarnej, nowe zgłoszenia już nie napływają, ale w sumie w ciągu minionej doby było to 1156 interwencji. Dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Włodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Front burzowy słabnie i przemieszcza się na północ. Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Trzebownisku na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy w Faktach, na trasie S19 między Jasionką a Sokołowem Małopolskim zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Wyjątkowo dużo pracy minionej doby strażacy mieli także w związku z zatruciami tlenkiem węgla. Tylko do tego typu zdarzeń wyjeżdżali wczoraj kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. Dlaczego przy rekordowo upalnej temperaturze otrzymujemy alerty RCB o możliwym zatruciu się czadem? Tlenek węgla jest niezwykle niebezpieczny, także latem.
2: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego, można powiedzieć, uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób, chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszym domu. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk. Brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia przepływu mas i zatruwamy się.
1: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, powiedział po zakończeniu przesłuchania byłego ordynatora placówki rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Trwało ono całe

0: dochodziło do błędów lekarskich. Jego zdaniem w niektórych przypadkach spowodowały one śmierć pacjentów.
1: To są fakty dnia w RMF FM.
0: Świat piłkarski żyje informacją, która dotarła wieczorem. Robert Lewandowski, piłkarzem zespołu Chicago Fire. To oznacza, że rewelacyjny polski zawodnik wyjedzie za ocean. Fakty w tej sprawie zbiera Paweł Żuchowski.
2: Informację potwierdził trener drużyny, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostałe jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, Lewy. A to wszystko podczas mundialu. Zapowiadała się sensacja w trwającym meczu 1/16 finału. Paragwaj do przerwy prowadził z Niemcami 1-0. W drugiej połowie udało się Niemcom wyrównać i jest remis. Spotkanie trwa, będziemy do niego wracać w kolejnych faktach, na które zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza. Do usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Wybuch torby w budynku mieszkalnym w Monako. Dwie osoby są w stanie krytycznym, ranny 13-latek. Władze mówią o możliwym ataku terrorystycznym. Wrócimy też do pożaru pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. Maszynista składu lekko podtruł się dymem. A na mundialu wielkie emocje. W meczu Niemcy-Paragwaj dogrywka. Trzy osoby zostały ranne w wyniku eksplozji torby pozostawionej w holu budynku mieszkalnego w Monako. Poinformowały o tym późnym wieczorem władze księstwa. Minister stanu Monako Christopher Mirant powiedział agencji AFP, że prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Mirant dodał, że ofiary wybuchu to mężczyzna i kobieta w średnim wieku. Ich stan lekarze określają jako krytyczny. Trzecia poszkodowana osoba to 13-letni chłopiec. Nie odniósł tak poważnych obrażeń. Maszynista lekko podtruł się dymem po pożarze, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Skład został zatrzymany przed stacją Dębica. Jak informowaliśmy w faktach, z pociągu ewakuowano około 250 pasażerów. Ogień pojawił się w silniku pod 11 wagonem, ale nie rozprzestrzenił się na pozostałą część składu. Na czas akcji strażaków ruch kolejowy został wstrzymany. Po ugaszeniu pożaru pociągi zaczęły kursować jednym torem, a pasażerowie kontynuowali podróż autobusami. Dramatyczne statystyki dotyczące utonięć. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całej Polsce przez cały weekend utonęły 24 osoby. Ratownicy podkreślają, do takich tragedii często prowadzi brawura.
1: Nie toną ludzie, którzy nie potrafią pływać, wbrew pozorom, bo człowiek, który nie potrafi pływać, zna te ograniczenia, ma bardzo mocno rozwinięty instynkt samozachowawczy.
2: A z tych, którzy mówią, że potrafią pływać, ilu rzeczywiście potrafi?
3: To myślę, że połowa nie potrafi. Często widzimy, że ktoś nawet mówi, proszę pana, ja świetnie pływam. Tylko, że my widzimy jako fachowcy, że jemu się wydaje, ten człowiek nie umie pływać. No i w sytuacji, kiedy dochodzi do paniki, dochodzi do tragedii.
0: Mówili Robert Wawruch i Piotr Synowiec z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ponad 1500 propozycji poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zgłaszali je dyrektorzy, współpracownicy i terapeuci dziecięcych domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
5: Mamy też trochę uwag do ustawy, właśnie przede wszystkim dotyczące tego, że do domu pomocy społecznej musi być możliwość, aby to rodzina mogła podjąć decyzję, czy chce, aby dziecko było umieszczone w domu pomocy społecznej, czy w rodzinie zastępczej.
6: Mamy pewne propozycje, mamy rozwiązania, no i to będziemy konsultowali tutaj ze wszystkimi dyrektorami właśnie dla domów dla dzieci, a potem te wypracowane postulaty przekażemy ministerstwu.
0: Mówi Anna Sławińska, dyrektor DPS dla dzieci w Strumieniu i siostra Tymoteusza Gil, dominikanka, od lat pracująca w domu chłopaków w Broniszewicach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. W faktach teraz raport z mundialu. 1/16 finału. Niemcy-Paragwaj. Po 90 minutach w tym spotkaniu remis 1-1. Teraz trwa dogrywka na zegarze 113 minuta spotkania. Śledzimy ten mecz. O wyniku oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy.

0: dzieje za granicą, dlatego że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót. Mówię o niedawno ujawnionych aferach, przecież tam wymieniono szefa kancelarii prezydenta.
1: No, jest o WoWie, to znaczy w nagraniach pada takie imię.
0: Pan Mindycz.
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. No i myślę, że odwracanie uwagi od tego rodzaju wydarzeń to jest to, czym teraz się zajmuje prezydent Zełenski i robi to w fatalny dla polsko-ukraińskich relacji sposób, dlatego że, ja powiem tak, niedawno spotkałem takiego człowieka, który odpowiada za budowę takich dronów morskich Magura. To są drony, które odnoszą gigantyczne sukcesy, dzięki nim flota na Morzu Czarnym właściwie siedzi w porcie. I pokazywał mi prototyp. I wie pan, co jest na tym prototypie? Starlink, którego dostarczyła Polska. I to była fantastyczna współpraca, która przynosiła konkretne efekty w postaci tego, że Ukraina po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. I to jest w 100% wina Ukrainy i prezydenta Zełenskiego.
1: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało. Znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
0: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska.
1: Ale ja się pytam, co teraz mamy zrobić?
0: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań.
1: Skuteczna polityka to jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
0: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasną granicę, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
1: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy. No ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie? No choćby tych Starlinków, o których pan powiedział. Finansowania Starlinków?
0: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. Rządząca większość rzuciła na pana prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzję o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego.
1: W koalicji to oni mówią to samo. Z UPA do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
0: To mówią, ale pierwsze zdanie, które wypowiadają, jest takie, że prezydent Karol Nawrocki źle postąpił, odbierając Wołodymirowi Zełenskiemu właśnie ten order. I to jest bardzo mądra polityka pana prezydenta, bo była jasno zakomunikowana, potem był czas na wycofanie się, to też nie były żadne gwałtowne działania. Nie było takiej decyzji po stronie ukraińskiej, stanowcza decyzja o zamknięcie tematu.
1: I po tej decyzji mamy kolejne decyzje prezydenta Zełenskiego i kolejne wypowiedzi na temat panteonu bohaterów. No trudno to uznać za wielki sukces prezydenta Nawrockiego.
0: A dlaczego? Nie, absolutnie to jest bardzo duży sukces, czego dowodzą sondaże, w których chyba ponad 50% Polaków poparła tę decyzję.
1: 75%, ale to można powiedzieć, że Zełenski też podjął dobrą decyzję, bo 90% Ukraińców
0: ale
1: go popiera.
0: Ale to jest to, od czego zacząłem moją wypowiedź, czyli że to jest prawdopodobnie działanie na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dzisiaj myśli, że jemu się to opłaca. Natomiast ja powiem tak, ja myślę, że kiedy świat się dowiedział o tym, co robiło UPA, o zbrodniach na Polakach, ale nie tylko na Polakach, myślę, że długofalowo Wołodymyr Zełenski na tym przegrał.
1: To jeszcze tylko pytanie. Zamknięcie lotniska, ograniczenie pomocy, deportacja, jak zasugerował Janusz Kowalski, Ukraińców z Polski, czy to wszystko to są przestrzelone pomysły?
0: Są dwa wymiary tych relacji polsko-ukraińskich. Jeden wymiar to jest ten, o którym mówiliśmy do tej pory, czyli decyzje prezydenta Zełenskiego i odpowiedzialność prezydenta Zełenskiego osobista, mówię o zabraniu orderu Orła Białego. A druga kwestia to są rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie i nie powinniśmy tego zaprzestać.
1: Czyli rozumiem, nie albo tylko i. To znaczy powinniśmy i jasno komunikować swoje żądania i pomagać Ukrainie.
0: To powinniśmy jak najbardziej wszędzie tam, gdzie to jest zbieżne z interesem Polski, współpracować z Ukrainą, no bo w przeciwnym wypadku popełnialibyśmy gigantyczny, niewybaczalny błąd w polityce zagranicznej.
1: Panie ministrze, w kampanii wyborczej próbowano otruć prezydenta.

0: Rzecznika Karola Nawrockiego. Taką tezę stawia profesor Andrzej Nowak.
1: Ja jestem akurat w tej sytuacji, że moi bardzo bliscy współpracownicy byli tam wtedy, kiedy się wydarzyło. Rozmawiałem z nimi wtedy. Oni mówili, że to rzeczywiście wyglądało bardzo niepokojąco. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest jedna z setek historii, które się wydarzyły na tej kampanijnej trasie. Trasie przeplatanej bardzo brutalnymi atakami środowiska Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nawrockiego.
0: Czym innym jest powiedzenie, to jest jedno z wielu wydarzeń, które się wydarzyło, wyglądało groźnie, a się wydarzyło. Czym innym jest powiedziane, próbowano otruć Karola Nawrockiego. To są dwie różne
1: za
0: tezy.
1: Za wyjaśnianie tego, co dokładnie się tam wtedy wydarzyło, w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste,
0: ale żeby prokuratura
1: że
0: się tym mogła zająć, trzeba to było zgłosić. Jeżeli pana współpracownicy byli, to pytanie, zgłoszono?
1: Otóż, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest tak, że takie sytuacje, o takich sytuacjach, po pierwsze, powinny mieć wiedzę odpowiednie służby, że tak powiem, z urzędu. To jest pierwsza kwestia.
0: A nie powinna być zgłoszona ta sprawa? Nie powinna być zgłoszona?
1: Panie redaktorze, wtedy był zupełnie inny cel. Odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta RP. I myślę, że wtedy pan prezydent wielokrotnie, zresztą tego później dowodził, sprawa najważniejsza była zupełnie inna.
0: Ale jeszcze raz.
1: I nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał.
0: Ale jeżeli dzisiaj, że miał być otruty, no to trzeba to było wtedy zgłosić. Ale nie rok później, bo teraz nawet nie ma jak zrobić badań.
1: Panie redaktorze, ale z tego co wiem, to wyszła książka, a nie zgłoszenie do prokuratury. Rzeczywiście, zgadzam się z panem, że gdyby teraz nagle zgłaszano to do prokuratury i robiono wokół tego jakiś wielki szum, no to byłoby pewnie dość dziwne, ale to jest książka.
0: Robi się wokół tego
1: to jest książka.
0: Przemysław Czarny nawet mówił, że nie całował kobiet w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Czyli nawet Przemysław Czarnek sugeruje, że coś mogło być na rzeczy.
1: Nie, ale
0: jak
1: Przemysław
0: się sugeruje
1: Czarnek,
0: takie
1: Przemysław,
0: rzeczy, to
1: Przemysław
0: trzeba
1: Czarnek, Przemysław Czarnek mówi o tym, co doradzają ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem VIP-ów w trakcie takich wydarzeń. I to jest prawda. Sam takie ostrzeżenia słyszałem i to nie jest nic dziwnego. Natomiast, tak jak mówię, wychodzi książka, pan chyba też parę książek wydał. Wie pan, że bardzo często wtedy z takiej dużej książki wyciąga się jedną czy dwie historie. O tym się głośno mówi.
0: Czyli to jest forma promocji, rozumiem, a nie informacja polityczna.
1: Chyba, ja nie widziałem żadnej oficjalnej komunikacji kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego na ten temat.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od drugiej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Burze nie odpuszczają. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują teraz w 5 województwach. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Sensacja za oceanem. Niemcy żegnają się z mundialem. Paragwaj wygrał po serii rzutów karnych. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują teraz w Lubuskim, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i w Świętokrzyskiem. Front burzowy przemieszcza się na północ. Ponad 1150 interwencji w ciągu ubiegłej doby mieli strażacy w związku z burzami, które przeszły nad województwem śląskim. Dwie osoby zostały ranne. Dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego, i mężczyzna jadący autem, w które trafił piorun w Lędzinach. Dziś nadal będzie gorąco i burzowo.
1: W południowo-wschodniej części kraju temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe, w granicach 20-22 stopni. Noc kolejna z wtorku na środę, w dalszym ciągu też na południowo-wschodnie, jeszcze ta noc właśnie tropikalna. No i oczywiście tutaj w fazie centralnym burze. I tak naprawdę chyba temperatury niższych możemy spodziewać się dopiero od czwartku, ponieważ w ciągu dnia w całym kraju już temperatury poniżej 30 stopni, najwięcej 27 tutaj Mazowsze, natomiast nawet do 16 w Podkarpackim.
0: Prognozował w radiu RMF 24 Grzegorz Duniec z IMGW. Ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia dotyczą w tym momencie południowo-wschodniej Polski. To ostatnie dni pakietu CPN, ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
3: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
2: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
0: My też wyliczmy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł i 19 groszy. Duży strumień pieniędzy na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Dolnośląskie organizacje pozarządowe i gminy dostaną blisko 70 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój usług społecznych. Za te pieniądze powstaną na przykład mieszkania treningowe dla osób bez dachu nad głową.
4: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez Próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Powiedział RMF FM Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Alberta we Wrocławiu. W każdym lokalu zamieszkają 2-3 osoby. Później będą mogły się starać o mieszkanie komunalne. Na Dolnym Śląsku są prawie 3000 osób bezdomnych.
5: To stało się faktem.
0: Niemieccy kibice są rozczarowani po meczu z Paragwajem. Po 120 minutach gry był remis 1-1. Dopiero emocjonująca seria rzutów karnych dała rozstrzygnięcie. Zaczęło się od obronionego przez Orlando Gila strzału Kaja Havertza. Później swoich szans nie wykorzystali Nick Woltemade i Jonathan Tah. Jeżeli chodzi o zawodników z Paragwaju, to strzału z 11 metrów nie zamienili na bramkę. Antonio Sanaberia, który nie trafił w ogóle w bramkę, oraz Fabien Balbuena. Tu intencję strzelającego wyczuł Manuel Neuer. Ostatecznie w jedenastkach 4-3 dla Paragwaju. I to właśnie oni meldują się w 1/8 finału. Tam zmierzą się z wygranym meczu Francja-Szwecja. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o aferze w szpitalu południowym. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim.
6: To jest manna z nieba dla Prawa i Sprawiedliwości.
7: To, że ludziom się działa krzywda na Sorze, to ma być manna z nieba? No nie powiedziałbym.
6: Nie, to, że uczestniczyli w tym z całą pewnością działacze Koalicji Obywatelskiej, że dostawali gigantyczne pieniądze i że wygląda na to, że obecna władza próbuje wciąż jeszcze grać na przeczekanie.
7: No to akurat jest wszystko prawda, co pan powiedział, natomiast ja uważam, że jest